jak mam żyć. Ja mądrzejsza chciałam być. Ciemno jest, boję się. Nie chcę tego, nie, nie, nie. Teraz wiem, zrobiłam źle. Panie, błagam, ratuj mnie.

0: To trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra.
2: Trzymamy.
3: Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie kark.
3: Nie, no powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
3: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
3: A ze mną przez pół roku fizyki.
4: Nie no, tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: Tak, tak jasne, na pewno.
4: No chociaż jest. Wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się ogląda za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
4: Tak? A nie, no to zda. Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor taką jak ty.
3: Tak, jak ty?
1: Tak. No nie, jak tam było? Jak ci poszło?
3: Jak tam? No co?
2: No gadaj, no.
3: Ojej, gadaj, no.

że pamiętasz. Byłaś tu moja i nie moja.

byłaś tu. Mówiłaś, nie płacz, wszystko minie. Byłaś tu, pośród dawnych wspomnień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja uczynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom. Ich kapłanom i ludowi tej ziemi będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię ochraniać.
1: W poczcie proroków Starego Przymierza, w który wpisuje się święty Jan Chrzciciel, szczególne miejsce zajmuje Jeremiasz. Jako jedyny, podobnie jak Jan, nie ożenił się i nie miał dzieci. W wymiarze duchowym to znak ambiwalentny. Z jednej strony objawia piękno Izraela, dla którego jedynym mężem i ojcem winien być Bóg. Z drugiej strony objawia krnąbrność Izraela, który porzucił swego boskiego męża i wyrzekł się swego boskiego ojca. W wymiarze ludzkim zaś bezżenność i bezdzietność Jeremiasza i Jana to znak bezbronności. Brak im małżonki, która byłaby im jak płodny szczep winny w zaciszu domu, oraz dzieci, które byłyby im jak strzały w ręku wojownika. Bezżenność i bezdzietność proroków domaga się konsekracji, która oznacza oddzielenie i powierzenie. Oddzielenie od normalnego trybu życia i powierzenie Bogu. Właśnie dlatego w dzisiejszym czytaniu prorok słyszy zarówno wezwanie do gotowości podjęcia się karkołomnej misji, jak również zapewnienie o bliskości Pana. Przepasz biodra. Oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem, by cię ochraniać.

0: Ewangelii Świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
1: Dzisiejsza Ewangelia opisuje ścięcie Jana Chrzciciela. W przedstawionej scenie widzimy Heroda, o którym można powiedzieć, że jest przykładem mężczyzny, który stanowi dla nas etyczny antywzorzec. W połączeniu z fragmentem, w którym Herod zasypuje Jezusa wieloma pytaniami, a w reakcji na milczenie Zbawiciela wzgardza nim i każe go ubrać na pośmiewisko, w śniący płaszcz, zarysowuje nam się postać człowieka, dla którego liczy się przede wszystkim dobra zabawa i przyjemności. Wydaje się, że jego serce jest płytkie, jest powierzchowne, zamknięte na jakiekolwiek świadome życie wewnętrzne i duchowe. Nastawione na życie na zewnątrz, bez wchodzenia w głąb siebie. Jego postawa jest pierwszą przestrogą dla nas. Ostrzega nas przed powierzchownością, płcizną. Myślę, że często to czujemy, gdy zajmujemy się tylko tym, co materialne, widzialne, przyjemne, gdy czasem tracimy właściwy kierunek naszego życia. Niech osoba Heroda będzie dla nas ostrzeżeniem i motywacją. Motywacją do tego, aby dać sobie czas, aby umieć się zatrzymać, aby myśleć nad tym, co mówię, robię, jak patrzę na świat, jaką mam relację do tego, co robię, do ludzi, którymi się otaczam, jakie są moje intencje. Pamiętajmy, że nie damy rady tego robić bez łaski Pana, bez wewnętrznego wyciszenia się. Zobaczmy, że Herod był bardzo blisko wielkiego świętego,

Jana Chrzciciela. Był też blisko Boga, był blisko Jezusa, ale nie nastąpiła w nim żadna wewnętrzna przemiana. Porównajmy to do naszej modlitwy. Modlitwa nie może być tylko miejscem mówienia, załatwiania spraw z Bogiem, zasypywania Go słowami. Spróbujmy dziś więcej słuchać. Spróbujmy w naszej modlitwie więcej skupić się na samej osobie Boga, a nie na naszych problemach. Prośmy Boga, aby nasza modlitwa była czasem spotkania z Nim. Wymagajmy od siebie, ale jednocześnie bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi, prosząc Boga o łaskę dobrej, autentycznej i głębokiej modlitwy.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba w szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
3: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
3: Bracia i siostry, nawiedzajcie często to miejsce. Ono jest wielkim skarbem waszej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka. Mówi on, że życie osobiste, rodzinne i społeczne należy budować na wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara bowiem nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom, pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie. Jak trafnie wyrażają to słowa z listu świętego Jana Apostoła, wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Projekt Koinonia, gotowe jest serce moje. Za minutę będzie godzina 7. Dziś sobota, to ostatnia sobota już sierpnia i nasz sobotni program rozpoczniemy od transmisji mszy świętej. Już za chwilę połączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską, skąd będziemy transmitować właśnie dzisiejszą mszę. To katedra pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Oczekujemy na rozpoczęcie transmisji. Jarek Wydra, dzień dobry.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Przeżywamy dzisiaj wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, człowieka, który oddał swoje życie za prawdę, za wiarę. Prośmy, aby nas umacniał na drodze naszego życia, abyśmy potrafili stawać w obronie naszej wiary, wyznawanych wartości, w obronie prawdy. Ja tę mszę świętą sprawuję w intencji dziękczynnej, w intencji Nazara z okazji 18. rocznicy urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego. Zanieśmy do Boga wszystkie nasze intencje, módlmy się, aby ten dzień zaczęty od Eucharystii właśnie był taką dla nas okazją do nawrócenia i do tego, abyśmy rozpoznawali Pana Boga i prowadzili nasze życie tak, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość. Spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochraniać. Oto słowo Boże.
2: Bogu nie będę.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie, o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na moment. Ta dzisiejsza Ewangelia jest taka trochę przytłaczająca i smutna, ale nie tylko ze względu na to, że opowiada o śmierci Jana Chrzciciela, ale ona ukazuje pewną prawdę o naturze ludzkiej. Zobaczmy, Herod przez swoje słowa wypowiedziane pod wpływem emocji, zauroczenia, impulsu, obiecuje dziewczynie, że da jej wszystko, co tylko poprosi. I ta, kiedy prosi go o głowę Jana Chrzciciela, czyli no prosi go o to, żeby zabił Jana Chrzciciela, to on ze względu na biesiadników, ze względu na atmosferę, ze względu na to, żeby jego słowa nie były odczytane jako no zwykłe, tylko puste słowa, ale realna obietnica, dokonuje tego. I teraz możemy sobie pomyśleć, kim trzeba być, żeby tak uczynić, kim trzeba być, żeby w imię obrony własnego dobrego imienia, prawdziwości swoich sług, zabić drugiego człowieka. Kim trzeba być człowiekiem? Właśnie to w tej Ewangelii jest takie smutne, że człowiek jest do tego zdolny. Jak sobie popatrzymy na świat i to, ile dzieje się nienawiści, prześladowań, wyzysku, człowiek jest do tego zdolny. No to my sami to sobie robimy. I to jest właśnie przerażające, że w imię różnych korzyści, w imię jakichś przez nas wyznawanych wartości, które nam się wydają lepsze i w imię których można innych prześladować, dokonuje się tak wiele zła. Ale właśnie, co jest ważne, żebyśmy w tym wszystkim nie zapominali o tym, że właśnie po to przyszedł Pan Jezus na świat, żeby nas wyrwać z tego zła, żeby pokazać, że jest inna droga. Ta dzisiejsza Ewangelia nam przypomina, jak się życie kończy, kiedy Boga odrzucamy, kiedy prawdę odrzucamy, kiedy wiarę odrzucamy. A dla tych, którzy trwają przy Bogu, właśnie jest nadzieja, bo można
czynić ten świat piękniejszym, bo można wnosić w niego światło, miłość, dobro. Właśnie po to przychodzimy dzisiaj do świątyni, aby to od Boga zaczerpnąć, aby tym się dzielić z naszymi bliskimi, aby tym się dzielić ze światem. Dlatego prośmy dzisiaj naszego patrona, Jana Chrzciciela, aby on był zawsze dla nas taką przestrogą, byśmy nie osłabiali się na tej drodze dobra, drodze miłości, abyśmy nigdy nie popadali w to, co złe, abyśmy nie krzywdzili innych w imię naszego komfortu, naszego dobra, ale byśmy potrafili służyć, byśmy potrafili bronić prawdy, bronić wiary, bronić sprawiedliwości i razem z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, Jego mocą wnosili w ten świat dobro i miłość. Amen. Powstańmy. Czcząc pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego Jana Chrzciciela, przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby z poświęceniem, odwagą i skutecznością zabiegali o nawrócenie wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę w naszym kraju, aby troszczyli się o bezpieczną przyszłość młodych pokoleń Polaków. Ciebie prosimy. Módlmy się za katolików, którzy nieregularnie przystępują do sakramentów świętych, aby pojednali się z Bogiem, Kościołem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej, w intencji Nazara, z okazji 18 urodzin, prosząc dla niego o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych krewnych i przyjaciół, aby dostąpili radości życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii, a także za tych wszystkich, którzy przez pośrednictwo Radia Warszawa łączą się z nami, abyśmy zawsze kierowali się zdrowymi zasadami moralnymi i nie ulegali zgubnym modom. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który swoim życiem i nauczaniem przekazałeś nam najbardziej wartościowe zasady moralne, spraw, abyśmy kierując się nimi na ziemi, mogli oglądać Ciebie w wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Panie nasz Boże, przyjmij złożone dary i udziel nam tej prawości życia, którą święty Jan Chrzciciel głosił na pustyni i odważnie przypieczętował krwią swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie matki rozradował się

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.

Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, pogłębili w sobie cześć do Najświętszego Sakramentu, który przyjęliśmy pod postaciami chleba i wina i mogli się radować z Jego owoców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nazarowi z okazji 18 urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia i oby ten dzisiejszy święty patron był właśnie Twoim przewodnikiem na całe życie właśnie obrony, wiary i prawdy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Za 20,5 minuty będzie godzina 8. Dzisiaj sobota i dobre chwile z Radiem Warszawa. Zapraszamy, by spędzić ten czas razem z nami. Dzień, który budzi się do życia. Wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela dziś. Słońce wzeszło o 5.42, zajdzie o 19.31, choć dziś raczej chmury na niebie będą dominować niż słońce. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. Dziś imieniny obchodzą Jan, Michał i Sabina. A my już za kilka chwil dowiemy się więcej o dzisiejszych patronach dnia.

0: Za 12 minut będzie 8.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wszyscy znamy tę scenę. Oto w sali tronowej władcy Galilei, Heroda II Antypasa, trwa właśnie urodzinowa uczta. Są goście, nie brakuje wina, a przede wszystkim jest tańcząca Salome, która czaruje swoją młodością. Jest także i Herod, który uwiedziony jej urodą wypowiada publicznie słowa obietnicy. No i mamy w końcu Herodiadę, która wykorzystuje słowa króla skierowane do swej córki, by dokonać zemsty na uwięzionym w lochu świętym Janie Chrzcicielu. Zanim jednak na szyję dzisiejszego patrona spadnie miecz, jego głowa trafi na misie w ręce owego dziewczęcia, a my rozejdziemy się niby goście owej uczty, każdy do swoich zajęć. Otóż zanim to wszystko nastąpi, mamy krótką chwilę na refleksję. Czy postąpiłbym inaczej? Inaczej niż Herod, który po prostu nie chce stracić twarzy przed licznym audytorium. Inaczej niż Salome, która tylko wykorzystała okazję podsuniętą jej przez życie. Inaczej niż wszyscy zebrani na uczcie, spośród których nikt nie zaprotestował, gdy ważyły się losy świętego Jana Chrzciciela. Tak, ja wiem, to są niewygodne pytania, ale i niewygodna jest droga, którą proponuje nam Chrystus, czego potwierdzeniem jest poniekąd dzisiaj męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. A jeśli uważacie Państwo, że nie można tak stawiać sprawy, to zajrzyjcie do świętego Marka Ewangelisty. Zanim Herod nakazał ściąć świętego Jana Chrzciciela, lubił go słuchać i uważał go za męża prawego oraz świętego. Ba, nawet wydając wyrok śmierci, był smutny i omal nie uronił łzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za 2,5 minuty będzie 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gdzieś w głębi człowiek ma jakieś DNA swojego narodu. Kod, którego się nie wymarzy. Trzeba tylko czuwać, żeby te obce naloty nie zniekształciły tej naszej narodowej tożsamości, tej naszej narodowej duchowości.
3: Po co nam historia? Dlaczego potrzebujemy wracać do wydarzeń z przeszłości, by odpowiedzialnie budować naszą teraźniejszość? O tym będę rozmawiać w ostatnim odcinku cyklu Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia
6: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
6: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
8: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: Reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Minęła godzina 8.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dziś raczej pochmurno. Słońce, jeżeli się pojawi, to dopiero po południu. No i tak zbiera się na deszcz, który może zacząć padać w okolicach godziny 10, 11. Mamy też ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami, które obowiązuje od 15 do 21 na całym Mazowszu, choć modele pogodowe Warszawę raczej wykluczają z tych burz, ale zobaczymy.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Burze, maksymalnie 18 stopni, deszcz. No taka to będzie dzisiaj sobota, ale mam nadzieję, że dobre chwile spędzą Państwo z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Dziś 29 dzień sierpnia. Ed Sheeran, Brotherhood of Men, a później zajrzymy do tygodnika, idziemy.

0: 9 minut po godzinie 8. Już teraz Ewa Pietrzak razem ze swoim gościem będą przeglądać najnowszy numer tygodnika Idziemy. Czego potrzebuje szkoła i zmartwiony uczeń na pierwszej stronie najnowszego numeru, ale ja zajrzę na sam koniec. A tutaj felieton Mariusza Jankowskiego. Nie przestanę na temat hejtu. Zatem... Za chwilę przekonamy się, co zawiera najnowszy numer Ewa Pietrzak. Proszę bardzo.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski. Szczęść Boże, dzień dobry, księże redaktorze.
3: Szczęść Boże Pani, szczęść Boże słuchaczom, witam wszystkich.
2: Księże redaktorze, szybko jakoś minęły te wakacje dla dzieci, dla młodzieży, prawda? I jestem ciekawa, jakim tematom tygodnik Idziemy poświęca, tak, swoje karty, swoje strony w tym ostatnim tygodniu, jeszcze niepełnym wakacyjnym.
3: Wakacje minęły szybko i szybko też przyjdzie do nas temat szkoły, więc aktualny
2: dziwnego.
3: Numer tygodnika jest poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Szkoła to jest przecież nie tylko miejsce, w którym dzieci zdobywają wiedzę, ale też zdobywają konkretne wartości, umiejętności. Tam się wykuwają podstawy naszego społeczeństwa i naszej przyszłości, więc szkoła z zasady jest czymś bardzo ważnym. A dla dzieci jest to miejsce przebywania, miejsce, w którym spędzają większość swojego życia tak naprawdę. Wiele z nich nie tylko w czasie lekcji, ale podczas różnych zajęć dodatkowych w swoich szkołach tam przebywa, więc nie jest to coś, co można pominąć. I tak naprawdę chcielibyśmy zadać pytanie o to i takie pytanie pojawia się. Czego potrzeba, czy czego nie potrzeba szkole, bo to jest rozmowa, która jest tematem numeru z panią Hanną Dobrowolską, specjalistką do spraw edukacji, autorką podręcznika czy podręczników do języka polskiego. I okazuje się, że szkole potrzeba tego, co my dość dobrze znamy.
2: Czyli?
3: Nie będę mówił może o wszystkim,
2: ale... Ja się zaciekawiłam, chcę wrócić do szkoły przez moment.
3: Ale tak, właśnie. Znamy, w sensie my, ludzie, którzy szkołę opuścili 15 czy jeszcze więcej lat temu, odrobinę dyscypliny, odrobinę wysiłku, odrobinę tego, co... odnosi się do wartości. Dzisiaj niekoniecznie w szkole spotykamy tego typu postawy wychowawcze czy nastawienie kadry nauczycielskiej. Ono oczywiście jest dobre, generalnie dobre i pozytywne, ale przecież wiadomo, że nauczyciele są zobligowani do tego, żeby realizować podstawę programową i różnego rodzaju dyrektywy, rozporządzenia ministerstwa.
2: No nowe przedmioty w tym roku ruszają zresztą, prawda?
3: Tak, ruszają nowe przedmioty, więc to tutaj w szkole się dużo będzie działo. I zapewne jeszcze nie raz o naszej polskiej szkole usłyszymy.
2: To się cieszymy bardzo.
3: I właśnie zachęcam, żeby tym tematem się zainteresować.
2: Cieszę się, że właśnie tygodnik Idziemy ten temat podejmuje, prawda? No musimy mieć taką bezpieczną przestrzeń do dyskusji właśnie o przyszłości naszych dzieci, nie tylko tej edukacyjnej. Księże redaktorze, no dobrze, szkoła szkołą, prawda? A bliziutko, bo już na stronie 18, no muszę zrobić taki większy rozbieg, bo cytuję... Skok na lasy.
3: Skok na lasy. Tekst o tym, co pojawiło się jako propozycja rządu w ostatnim czasie dotycząca pewnych zmian, na przykład poszerzenia obszaru chronionego w obrębie lasów państwowych. I to jest pomysł, który będzie miał duże konsekwencje. Te konsekwencje dotkną między innymi branży przetwórstwa drzewnego, a jest to branża, która w Polsce zatrudnia około 300-400 tysięcy osób, więc nie pozostanie to bez echa i nie pozostanie to bez konsekwencji takich czysto gospodarczych, ale też być może konsekwencje planowanych zmian dotyczących lasów państwowych i tej tkanki leśnej, która rasta nasz kraj i jest takim dobrem i nie tylko gospodarczym, konsekwencje mogą również dotykać tego, co nazywamy bezpieczeństwem strategicznym państwa, dlatego że każde państwo ma swoje ważne zasoby i jednym z takich ważnych, istotnych zasobów naszego państwa są lasy, gdzie rośnie drzewo, gdzie są pewne ciągi komunikacyjne i tym podobne. Te rzeczy, te konsekwencje wynikające ze zmian w strukturze lasów, one także ekologiczne, one mogą mieć bardzo duże znaczenie. I tekst jest głównie, to jest reportaż bardziej niż tekst, rozmowa i głos dany środowisku leśników, którzy jak nikt znają się na lasach i jak nikt potrafią o te lasy dbać. I ci ludzie alarmują, że zmiany, które są planowane, mogą być zmianami niebezpiecznymi tak naprawdę dla naszych lasów. Stąd bierze się ten tytuł, Skok na lasy.
2: Bez rozbiegu, drodzy Państwo, więcej o tym na stronie 18. Na moment, od sceny do zakonu, strona 36. Znamy takie historie, a tym razem...
3: Tym razem jest to historia z czasów przedwojennych, z lat 20. Historia, którą żył cały Paryż i nie tylko. Żyły też tą historię media w Polsce. Jest to historia aktorki, polskiej aktorki, która razem ze swoim ukochanym znalazła się w Paryżu i tam historia tych dwóch ludzi została przecięta dramatycznym wydarzeniem, morderstwem, które później skutkowało głębokim nawróceniem bohaterki tego tekstu. Nie będę zdradzał szczegółów. Bohaterki tego tekstu, która stała się gorliwą siostrą zakonną i która w swoim życiu stała się takim czytelnym znakiem o tym, że każde życie ma wartość. A więcej to zachęcam do przeczytania tej. Bo naprawdę ta historia jest pasjonująca. Zahacza o Paryż, Warszawę.
2: Ktoś tęskni, słyszę za Paryżem, oj.
3: Paryż, nie. To raczej kwestia gardła. Zahacza o Paryż, Warszawę i podwarszawski Niegów, w którym to bohaterka tego tekstu jest pochowana.
2: Ale ciężkie przeżycie, tak, morderstwo, potem ścieżka do wiary. Księże redaktorze, na stronie 38 też ważny temat. Co wojna w nas wyzwala? Co takiego?
3: To jest piękny tekst, rzeczywiście autentyczny taki, bo autor, ksiądz Stefan Moszaro-Dąbrowski, pisze o przeżyciach swoich rodziców i na tle tych przeżyć snuje refleksje na temat tego, co dzieje się z człowiekiem, gdy znajduje się w tej granicznej sytuacji wojny. Wiemy, że ludzie są zdolni do różnych rzeczy i wtedy ujawniają się takie postawy zła, najogólniej mówiąc, które są dramatyczne niekiedy, takie horrendalne zło, które pojawia się w czasie wojny. Ono pokazuje nam, że człowiek jest rzeczywiście zdolny do wszystkiego, ale też ksiądz Stefan Moszaro-Dąbrowski, pisząc tutaj głównie o przeżyciach swoich rodziców, podkreśla, szczególnie mamy, która była w obozie, podkreśla, że człowiek zdolny jest także do dobra. I nawet ta zdolność do dobra, którą też znamy na przykład z historii Maksymiliana Kolbego i wielu męczenników II wojny światowej, ta zdolność do dobra jest takim świadectwem, że ono jest silniejsze niż to wszechogarniające zło. Ten tekst bardzo przemawia swoją autentycznością i takim właśnie przeżytym, głęboko myślę przeżytym przez autora, doświadczeniem wojny, już nie wynikającym z osobistej trwogi, no bo jak lecą bomby, jak tego sam doświadczam, to inaczej to przeżywam. To spojrzenie z lekkiego dystansu, perspektywy życia rodziców i po kilkudziesięciu latach zapewne przemyśleń, ten tekst rzeczywiście może zrobić wrażenie.
2: Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy, ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, księże redaktorze, no i pozdrawiamy całą redakcję dziennikarzy, no i oczywiście też serdeczne powitanie księdza redaktora na nowej parafii. Święty
3: Dziękuję
2: Patryk
3: bardzo.
2: Na pewno jest szczęśliwy.
3: Tak, ja też jestem szczęśliwy. Święty Patryk, piękny patron, moja poprzednia parafia, święty Wacław, również piękny patron i tak się dzieje, że są to święci spoza granic Polski, więc mam taką rzeczywiście drogę wędrowania po dość oryginalnych jak na nasze tutaj tereny czy na nasz kościół.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
3: Pozdrawiam.
2: Z Panem Bogiem, Ewa Pietrzak.
3: Do usłyszenia. Szczęść Boże.

27,5 minuty po godzinie 8. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Poprzez radiowarszawa.pl można słuchać Radia Warszawa, ale także poczytać wiele ciekawych artykułów, do których serdecznie Państwa odsyłamy. Między innymi rozmowa z Grzegorzem Brychczyńskim, prezesem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, który był gościem Radia Warszawa. Opowiadał o swojej wieloletniej pasji do latania, początkach w modelarstwie i szybowcach, a także o odpowiedzialności, jaka wiąże się z pilotowaniem szybowców. Jego zainteresowanie lotnictwem zaczęło się już w dzieciństwie od budowania modeli. W wieku 14 lat rozpoczął przygodę z szybownictwem i, jak mówił w Radiu Warszawa, ma za sobą 65 lat w powietrzu. Jak podkreślił, liczba startów nadal zgadza się z liczbą lądowań. W rozmowie wspomniał również swoich instruktorów i nauczycieli. Szczególne miejsce zajmuje w jego pamięci Bolek Zoni, który uczył go latania na szybowcach i samolotach, a także pracy w lotnictwie gaśniczym i rolniczym. Nasz gość podkreślał, że właśnie szybownictwo pozwala lepiej poczuć, czym naprawdę jest powietrze i jakiego szacunku wymaga od pilota. Rozmowa z Grzegorzem Brychczyńskim, prezesem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, na www.radiowarszawa.com.pl.

Za 22 minuty będzie godzina 9. To ostatnia sobota sierpnia. Jutro ostatnia niedziela sierpnia i rozpoczyna się nowy tydzień, a wraz z nim nowa ramówka Radia Warszawa. Znane audycje i nowe propozycje pojawią się na naszej antenie. W każdym tygodniu będzie można usłyszeć audycje, które wszyscy już dobrze znają i polubili, a także kilka nowych propozycji, a wśród nowości znajdą się takie programy jak Poznacie Prawdę, który także będzie zamieszczany na YouTubie Radia Warszawa. Nie jesteś sam. Będzie też audycja Akademia AI, przygotowana i emitowana w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich oraz z Polszczyzną na Ty. Warto wejść na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Tam więcej o naszych nowych propozycjach oraz nasza nowa ramówka.

Dziś pochmurny dzień, ale na drogach jeździ się całkiem spokojnie. Ruchu nie ma zbyt dużego, choć jeden z przystanków w okolicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nie funkcjonuje, więc pasażerowie, którzy korzystają z tego przystanku, muszą się rozejrzeć dokładnie, bo to dotyczy pasażerów linii autobusowych 136, 172 i 186.

0: Lady Punk kończy muzycznie tę godzinę, jeszcze 2 minuty do 9.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.pl. Minęła 9.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Czekaliśmy na deszcz i on już zaczął padać, przynajmniej za naszym oknem, ale raczej tutaj na całym Mazowszu dzisiaj możemy tych opadów deszczu się spodziewać. Mniej więcej do południa one potrwają, później nadal pochmurno, ale po południu możliwe, że wyjrzy słońce. Ale po południu jednocześnie niewykluczona jest burza. 18 stopni w tym momencie jest na termometrach w stolicy, 21 dzisiaj maksymalnie.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Wiele dzisiaj w pogodzie może się wydarzyć, ale także wiele wydarzy się na antenie Radia Warszawa. Mam nadzieję, że dobre chwile z Radiem Warszawa Państwo dzisiaj spędzą. Salon dziennikarski to propozycja na tę godzinę, a ta bardziej muzyczna to Andrzej Zaucha, Charlie Puth, będzie także Piotr Rubik. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam.

Prawie 9 minut po godzinie 9, już za kilka minut salon dziennikarski, który poprowadzi Jacek Karnowski, czyli polityczne podsumowanie tygodnia.

0: Piotr Rubik, niech mówią, że to nie jest miłość. 15 minut po godzinie 9. To czas na salon dziennikarski, na który dziś zaprasza Jacek Karnowski.
1: Jak co tydzień salon dziennikarski, Jacek Karnowski, kłaniam się Państwu nisko. Audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa, 106.2 na Mazowszu. Naprawdę polecam dobre radio oraz z portalem wpolityce.pl. W tym tygodniu w naszej audycji Agnieszka Romaszewska, twórczyni telewizji Bielsat, publicystka, komentatorka, także posiadaczka psa teraz, bo to jest głośna historia z psem. Kto zainteresowany, odsyłam na Facebooka Agnieszki Romaszewskiej. Krzysztof Cilke, analityk, komentator, znawca spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. To jest nowe wydanie, proszę Państwa. Podziwiam Marka w tych trudnych czasach, kiedy nie ma grosza na działalność publiczną, kiedy zwłaszcza polskie sprawy na Pomorzu są pomijane. Marek ciągnie ten wózek. Marku, bardzo za to Ci dziękuję.
2: Gdański sierpień, polskie lato.
1: Tak jest. Tam ktoś musi pamiętać. Wspierajmy. Ktoś musi wspamiętać o obrońcach poczty, obrońcach Westerplatte.
2: O porozumieniach sierpniowych.
1: O porozumieniach, o prawdzie o sierpniu.
2: Te uroczystości, które są organizowane oficjalnie, one pokazują na swoistą selekcję i dobór uczestników tych
1: spotkań. A jeszcze Piotr Sanka z nami, oczywiście Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Byłeś w Niemczech, byłeś w Saksonii, tam wybory 6 września. Czy AfD, króciutko, czy AfD zdobędzie władzę w pierwszym landzie, twoim zdaniem?
3: Tak, zdobędzie. Obecnie mają od 42 do 43.
1: A ty się z tego cieszysz? Cieszysz się, Piotrze, czy ciebie to martwi?
3: No, byłem wczoraj na wiecu lidera tej partii, zresztą pokażę. O, to jest pan Ulwisz Zygmunt i próbowałem rozgryźć fenomen tego człowieka. Więc jest to na pewno typowy przykład partii protestu, to znaczy przeciwko establishmentowi, który ciągle z sobą się wymieniał władzy. To jest coś podobnego, jak u nas konfederacje obie mówią precz z popisem. Ale jest to też ogromny protest przeciwko imigracji,
1: tak
3: braku
1: jest,
3: bezpieczeństwa
1: to badania potwierdzają.
3: Na ulicach.
1: Badania potwierdzają.
3: Natomiast sam Ulwisz Zygmunt wygrywa dzięki temu, że jest bardzo spokojnym i wyważonym, a strona liberalno-lewicowa przesadza w tych atakach. No i rzecz, miałem mieszane uczucia, bo jeżeli na przykład wczoraj byłem w Weissleben, mieście Lutra, gdzie na głównym kościele wisi duży napis serce zamiast szczucia na innych, to zastanawiam się, czy rozumiem rację Kościoła ewangelickiego, dlaczego się włącza w tą kampanię, ale z doświadczenia wiem, że takie włączanie się zawsze źle się kończy.
1: Ja tylko, Piotrze, powiem, że jakoś nie ma serca wobec ofiar masowej imigracji, bo są ofiary zgwałcone, pobite, oplute czasami, nawet to nie jest zaraportowane, albo wypędzone z dzielnic, gdzie odbywa się czystka etniczna, bo biali się boją mieszkać. Ale proszę Państwa, my przechodzimy
3: do sprawy. Ale jeszcze muszę jednak zaznaczyć jedną rzecz. Na tym wiecu lidera AfD 90% to są normalsi, ale jednak widziałem na przykład dużo młodych ludzi w takich koszulkach Lonsdale. Każdy, kto zna tą ekstremistyczną scenę, no taką naziolską, mówiąc brutalnie, wie, że ten napis Lonsdale to jest nazwa firmy, ale oni wybierają dlatego, że po środku są litery NSDA bez P, czyli nazwa partii nazistowskiej. Można było w tym tłumie zobaczyć takich dziarskich chłopczyków.
1: Słuchajcie, Piotrze, przepraszam cię.
3: Ale to jest zdecydowana mniejszość. Ci, którzy kreują obraz tych wieców jako remake wieców nazistowskich, też się mylą i dlatego To jest tak skomplikowana historia.
1: Słuchajcie, skomplikowaną historią jest także sprawa Zondy Krypto, czy Zonda Krypto, firmy, która padła, Przemysław Kral, teraz jego mecenasem jest Roman Giertych, no i mamy działania prokuratorskie Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zobaczmy te sceny. On zatrzymany i informacja świeżutka, zatrzymany na 3 miesiące. Bardzo proszę o to nagranie.
4: Panie prezesie, czuje się pan winny? Zonda Krypto to był dobry sponsor dla PKOL-u?
5: Ja powiem tak, polityka. Pan.
6: Zobaczymy, czuje się pan ofiarą?
5: Bardzo dużą ofiarą.
1: To nie jest sprawa, która dotyczy PKOL-u, proszę państwa. To jest prawdopodobnie operacja, która ma obecnej władzy zapewnić reelekcję.

0: I słyszymy, proszę państwa, także od dziennikarzy powiązanych z władzą, a może nie tylko z władzą, że 10 osób nawet ma być aresztowanych. Też wskazuje się polityków. Co wy na to, Agnieszko? Jak ty patrzysz na tę sprawę? Wielowarstwową, wielopoziomową, ale ewidentnie używaną politycznie.
1: Znaczy, mnie się wydaje, że w tej chwili to, co widzimy, to jest głównie poziom polityczny, co nawet jest trochę dziwne, powiem szczerze, bo jest to wielka afera kryminalna, gdzie zginęły pieniądze po prostu i co więcej, zginął człowiek również. Nie wiadomo, gdzie się podział, prawda?
0: A być rozpuszczony w kwasie, ten Sylwester Suszek.
1: Tak, być może tak, a może to on tak naprawdę, no nic nie wiadomo, tak do końca trzeba powiedzieć. Natomiast to, co mnie naprawdę zadziwia, szczerze, znaczy może nie zadziwia, bo już w tej chwili w polskiej polityce już widziałam różne rzeczy, to jest to, ale jest to szokujące. To znaczy, że w sprawę, znaczy problem polega na tym, że jest sobie afera kryminalna, duża afera kryminalna i jednocześnie są jakieś bardzo wątłe, bo nie można powiedzieć, że widać jasne powiązania jakichś polityków wyraźnie, którzy korzystali, tam inspirowali, pomagali i tak dalej. Tak jakieś niejasne powiązania, czyjeś tam kontakty z opozycji, jakieś dwie osoby w zasadzie wychodzi.
0: Fundacja Zbigniewa Ziobry dostała
1: tak jest,
0: pieniądze.
1: Tak, no teraz i ten...
0: Był Michał Moskal, był na Ibizie, prawda, rozmawiał.
1: Tak, nieszczęsny Michał Moskal plus, no jeszcze jeden rzecz, znaczy reklamy Republiki, przy czym...
0: I finansowanie tego SIP-aku w kampanii, ale to też przesadzają, bo to nie był jakiś
1: wielki event. Przy czym też jest, podejrzewam, że tutaj akurat pan Tomasz Sakiewicz mówi prawdę, mówiąc, że to były jednak cennikowe, to co się tam wycenia, a w rzeczywistości były to reklamy znacznie tańsze. No wszystko jedno, tak czy inaczej, jest kilka takich punktów i teraz robi się z tej afery jakąś gigantyczną aferę opozycji. To jest absurdalne, naprawdę absurdalne. Nie wiadomo dlaczego, jakie to, znaczy to się robi, to widać, że to jest robione dzień po dniu, opowiadane są, no bo tak jak słusznie powiedziałeś, tam jest kilka takich elementów, ale które też nie, przepraszam, ale niezależnie od tego, że Zonda Krypto mogła popełnić przestępstwa, ta firma, czy też jeszcze zanim ta giełda kryptowalutowa, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze trzeba, nie jest dobrze się z nią kontaktować, o tak może powiem, no, ale to nie zmienia faktu, że żeby, nawet jeżeli ktoś z nią kontaktował, to może to być niekorzystne dla niego, ale to jeszcze nie jest przestępstwo, naprawdę. Albo na przykład jak ktoś...
0: No tak, ale jest domniemanie, że pan Przemysław wykupić... Kral ma nagrania i
1: znaczy
0: zarzut...
1: domniemania, ale co to znaczą domniemania?
0: No jest, że tak powiem, jest, moim zdaniem jest to prawdopodobne, że nagrywał wszystkich i wobec Radosława Pisiewicza zarzut, jeden z zarzutów to jest powoływanie się na wpływy, no co jest przestępstwem.
1: Ale, tak, no to rozumiem, ale też jest tak, że nie widać, żeby on cokolwiek załatwił, tylko być może on coś powiedział, ale też ma być wpływy, które co prawda nie były realne i on niczego nie załatwił, no ale być może...
0: poręczne narzędzie. Może to mielić bez końca.
1: Może, ale ja zwracam uwagę, że jeżeli Zonda Krypto, i to jest ostatnie, co chciałam teraz powiedzieć, chciałaby załatwić, bo niewątpliwie w tej, ta firma, mająca problemy z prawem, mająca ileś interesów, interesuje ją lobbying, prawda? Gdzie się, przepraszam, lobbuje? U opozycji, tak? W opozycji się lobbuje, żeby załatwić coś, bo ja uważam, że to raczej u władzy. Jest to bardzo dziwny pomysł.
0: Mówiąc, trzymają najwięksi gracze na rynku lobbingów, to mają stajnie w każdej partii, tak uczciwie mówiąc. W każdej partii,
1: no tak,
0: bo
1: mają
0: nigdy
1: tam...
0: nie wiesz kto, a poza tym każdy no poseł tak, na komisji możesz, coś może, nie?
1: Ale czy na komisji to często teraz nic nie może, to przepraszam, ale jest jak Żydza okupacji w tej chwili poseł na komisji. Ale to, ale generalnie rzecz biorąc, bo to przynajmniej nie mogą gęby otworzyć. Natomiast ja bym zdecydowanie podkreślała, że jeżeli Zonda Krypto utrzymywała kontakty z politykami opozycji, to jest to dla nich problem, dla tychże polityków opozycji. Ale to nie jest przestępstwo, to raz. I po drugie, ja absolutnie uważam za niemożliwe, żeby tak praktyczna firma nie utrzymywała w takiej sytuacji kontaktu z rządem, bo to jednak rząd i jego funkcjonariusze załatwiają
0: jakieś
1: sprawy.
0: Chyba, że cała operacja jest mega operacją, meta operacją, w której od początku Zonda Krypto była skierowana na to, żeby, że tak powiem, zabrudzić właśnie opozycję.
1: Akurat po prawą stronę, to jeżeli to rzecz, ale to tylko w takiej sytuacji jest możliwe, to zwróćcie uwagę państwo,
0: to
1: znaczy, naprawdę, to
0: głębiej,
1: jest absurdalne inaczej.
0: Że to jest prowadzone głębiej, było prowadzone głębiej niż się wydaje, ale przepraszam, Krzysztof Cilka.
2: Nie tylko opozycja, ale też prezydenta próbują władze w to ubrać, no mieć co połączyć.
3: Tusk osobiście
2: i marszałek Czarzasty próbują w to ubrać prezydenta, niby łącząc, że weto wobec tej ustawy

0: kryptowalutach to jest właśnie działanie na rzecz zonda krypto. No to jest jakaś kompletna bzdura, bo ustawy w polskim Sejmie mogą dotyczyć tylko konkurencji zonda krypto, bo zonda krypto jest firmą, albo raczej była, estońską. I w czwartek, ten ostatni czwartek, dopiero zostało ogłoszone bankructwo przez estoński sąd w Tallinie. Więc to jest zupełnie inna historia. I skąd ta firma w ogóle powstała? Rzeczywiście wydaje mi się, że no w ostatnim czasie to jest tylko działalność jak gdyby operacyjna, a może od początku to było oszustwo. W każdym razie założył ją jako Bitbay, polską jeszcze firmę, Sylwester Suszek, który rzeczywiście w 2022 roku zaginął w Czeladzi. No i jest podejrzany, jest to zamordowany, bo też kolega, z którym się spotkać, też wyjechał z Polski. I New York Times opisał te wszystkie zaginięcia, opisując to zaginięcie Przemysława Krala, który się tego samego w niedzielę opisał New York Times i niemalże w tym samym czasie się Kral odnalazł, ale nie fizycznie, tylko jako podopieczny Giertycha Dibua i prokuratury, bo sam Kral nie wiadomo gdzie jest. No media głównego nurtu mówią, że w Izraelu, że ma obywatelstwo izraelskie, że ma dom w Cezarei. Co to znaczy? To znaczy, że on się w Polsce nie pojawi, nie musi pojawić i nie musi się obawiać pojawienia się w Polsce. Więc wszystkie jego zeznania są całkowicie niewiarygodne, więc tylko pozostają te ewentualne właśnie ślady twarde, czyli nagrania, czy tam inne analizy. Zresztą
1: dlaczego miałby mówić prawdę? Przecież w interesie jest...
0: Nie ma żadnych...
2: Tutaj... No teraz... On ma jakieś interesy, bo na przykład jak no, może się schować w tym Izraelu, wydobycie kogoś z Izraela to jest problem, no ale on na przykład nie może podróżować, bo jak wydadzą za nim listy gończy, no to ENA to nie może jechać tam na Ibizę.
0: Dlatego poszedł na współpracę. Przy czym jeszcze też jest bardzo ciekawe, że to zarządu w tej koalicji sprawa Zonda Krypto, bo to najpierw było Bitbay, później Zonda, później Zonda Krypto, została umorzona w 24 roku. No i tam prorządowy mówią, a za Ziobry, nie tylko za Bodnara, ale za Ziobry też została umorzona w 22 roku. No i rzeczywiście ten sam prokurator, zresztą z protuskowego stowarzyszenia, umorzył w 22 roku. Więc to się oczywiście zgadza, ale no, to jest po prostu...
2: No dobrze, Krzysztofie, ale to jest jednak, Marku, to jest skuteczne jednak.
0: Aha, więcej jeszcze. Sprawy były, przede wszystkim prokuratorzy przez 4 lata nie potrafili połączyć sprawy zaginięcia Suszka i sprawy przekrętów, czyli założyciela Bitbay.
1: To bardzo istotne.
0: I 4 lata to się okazało, że w jednym budynku, w dwóch różnych wydziałach się sprawa toczyła i oni nie mogli połączyć, że założyciel firmy i przekręty tej firmy, to może być jedna sprawa. I dopiero w sierpniu tego roku została sprawa połączona, więc ewidentnie tutaj od początku za Tuska trwała zmowa milczenia wokół tej sprawy.
2: Ale poszczególne, ja myślę, że to nie złamią, na przykład Prawa i Sprawiedliwości nie złamią tą sprawą, ale no, mogą wielu ludziom zrobić krzywdę. Radosław Piesiewicz, no siedzi w areszcie. No, to jest i to też jest jakby ważny element, bo przecież rząd polował na szefa PKO-lu od lat już właściwie.
3: 13 grudnia.
2: W istocie on poszedł do tej zonda krypto dlatego, że spółki Skarbu Państwa, naturalny sponsor olimpijczyków, no chciały głodzić PKO, więc on wszędzie u diabła szukał pieniędzy. Marek Formela.
3: No, sankcja w nocy, trzeba powiedzieć, sprawne państwo, doprowadzono pana P, podejrzanego pana P, jak to ładnie mówi pani rzeczniczka prokuratury.
2: Ja pan to P, też pan tego P. Nie znoszę, tego P, no to jest jakby no, człowiek tak, ma imię, tak, nazwisko, tak, nie? Tak, ma znaną P to kryminalnego
3: tak,
2: z niego robi.
3: I go doprowadzono późnym wieczorem, sąd obradował podobno od północy do 5-6 nad ranem.
2: Mamy sprawne państwo, Marek.
3: No właśnie chciałem, tak, no zauważyliśmy to w wcześniejszej rozmowie, że państwo jest niezwykle sprawne, ale jest pytanie, czy takie postępowanie spełnia warunki, przesłanki postępowania humanitarnego, że człowiek jest przez kilkadziesiąt godzin w nieustannej opresji prawnej i musi przez kilkadziesiąt godzin utrzymywać no, jakąś przytomność umysłu, żeby w tej sprawie sobie poradzić. Wydaje mi się, że tutaj Fundacja Helsińska, Fundacja Praw Człowieka miałaby coś do zrobienia. W taki sposób tylko państwa totalitarne traktują swoich obywateli. Mam też wątpliwości co do tych zarzutów. Nie wydaje mi się, żeby próba uzyskania czy też wpływania... Nie pan Piesiewicz podejmował decyzję o wypłacie tych środków, więc to, że zabiegał o zwrot swoich środków, no bierze się z takiej osobistej ekonomiki, że chciał, że wiedział może więcej. Sprawa też wpływania na
2: Marku,
3: powołania
2: tak
3: się na wpływu.
2: Mówiąc,
3: ale pozwól mi,
2: ty
3: tak?
2: Ty i ja wiedzieliśmy, że my też wiedzieliśmy, że zonda krypto pachnie brzydko. To uczciwie mówiąc wiedzieliśmy.
3: Ale też wiedzieliśmy, że była bardzo ekspansywna, w różnych miejscach zdobywała przyczółki, a PKOL znalazł się w sytuacji dramatycznej na skutek zorganizowanej przez rząd Donalda Tuska akcji represyjnej wobec instytucji, którą nie władał. I w tej sytuacji, w warunkach pewnego przymusu, pan prezes Piesiewicz podejmował różne kroki. Natomiast sprawa tego powoływania się na wpływy.
1: Było kiku
3: na dodatek.
2: I rzekomo u premiera Morawieckiego.
3: Przy pojawieniu się premiera Morawieckiego jako osoby, która miała być tą, na której możliwości miały panu Piesiewiczowi pomóc uzyskać pewnego rodzaju...
1: Teraz było.
3: No to było teraz, tak, więc to już tym bardziej absurdalne, że pan premier Morawiecki w imieniu pana
2: Krala... Czy ludzie bliscy premierowi Morawieckiemu akurat przed zoną rzeczywiście przestrzegali,
3: więc my oglądamy, reasumując, oglądamy przedstawienie, ale jego istota jest polityczna.
2: Ale ja też trzeba powiedzieć, że pan prezes Jarosław Kaczyński, nie wiem, to było kilka miesięcy temu, przecież położył ustawę o zakazie kryptowalut. Tak. Wtedy się śmiano. Zresztą, a dzisiej widać, no, że tutaj widział, to jest bagno.
3: Jak chcę powiedzieć, to jest afera, o tym Krzysztof mówił, rządu Donalda Tuska, który zlekceważył sygnały z Estonii, który hodował tą aferę tak, żeby w sytuacji, w której ponosi... rozmaite klęski gospodarcze i społeczne, nie radzi sobie z rządzeniem państwem polskim, zadłuża każdego z Polaków dziennie o 30 zł, to są miliardy, które sumują się w rachunku państwa polskiego, znalazł sposób na odwrócenie uwagi, na manipulowanie emocjami opinią publiczną, na wekslowanie uwagi Polaków od zdefraudowanej służby zdrowia, od kataklizmu finansów publicznych.
2: Przechodzimy. Słuchajcie, to jest taki sposób, w którym, nie wiem, czy Piotrze się zgodzi, że bardzo trudno jest zbudować linię obronną, polityczną linię obronną, bo no, oni mają materiały, być może mają nagrania, być może w ogóle inwigilowali głównych aktorów sprawy przez miesiące.
3: No jest trochę tak, jak było przy Amber Gold, że premier miał informacje od Bondaryka, był jedną z kilku osób, które otrzymały informacje i potem opowiadał jego syn, że to jest lipa. I tutaj rząd estoński informuje o problemach z wypłacalnością zonda krypto i co robi rząd polski? Nic nie robi.
2: Piotr Semka.
4: To jest element stałej taktyki, która mamy już od 3 lat prawie. To znaczy, że śledztwa mają charakter tylko propagandowy. Nie dochodzi do procesów, nie dochodzi do żadnego udowadniania. Głównym elementem są aresztowania, przecieki z materiałów śledztwa i usłużna rola części mediów. I to mamy obecnie, znaczy mamy publicystów liberalnej strony, którzy ogłaszają, z naszych informacji wynika, że w PiS-ie panuje panika, albo przyjmują taką rolę, że nie ustalają, jaki jest, ale taką miną mówią, no, ta sprawa, jak się rysuje, to będzie dużym problemem wizerunkowym dla PiS-u. Znaczy, nie wchodzą w rozważania, czy doszło do jakiegoś przestępczego kontaktu między panem Kralem a którymś z polityków opozycji, ale mówią z tej sprawy tak, jak ją widać w mediach, a potem robi się sondaż pod tytułem, czy w twojej opinii ta sprawa rzuci się cieniem na wizerunek PiS-u? Ludzie, którzy przyjmują te medialne sygnały, mówią, że tak, i wtedy duży tytuł na pierwszej stronie jednego z dzienników pod tytułem Polacy uważają, że to PiS jest winien za aferę zonda krypto. Więc tego typu działania mają teraz jak gdyby tą swoją górkę. W tej sprawie akurat niestety ktoś, kto projektował tą sprawę, chciał chwycić dwie sroki za ogon. To znaczy chciał skierować doświadczonego rozgrywającego tego typu operacji Romana Giertycha, żeby pilnował, ale to powoduje, że pojawiają się już nawet politycy koalicji mówią, że to jest jednak niezręczne, że ktoś, kto jest w klubie Platformy, chyba nawet wiceszefem klubu Platformy jest pan Roman Giertych, o ile dobrze pamiętam, jest jednocześnie obrońcą kogoś, kogo się przedstawia jako demona zła rozgrywającego polską politykę.
2: Ale Piotrze, to jest też mecenas Giertych, poseł Giertych jest też człowiekiem, który jakby mówi się, że może zastąpić Waldemara Żurka, czyli wisi nad tym Żurkiem i teraz, czy on jako obrońca, reprezentant prawny pana Krala czy będzie jakby wydawał polecenia nieformalne prokuraturze.
4: No tak, ale tu się przypominają słowa Herberta, który mówi, że w tym czasie morderców klimat, no to wszystko śmierdzi na odległość próbą ulepienia takiego klimatu, który ma być grany przez najbliższy rok do wyborów.
2: To się zgadzamy. Słuchajcie, ale właśnie wybory, Piotrze, przepraszam.
4: Bardzo nie areszt wydobywczy. To jest zawsze typowanie do aresztu kogoś, kto w opinii tych speców najbardziej może dać się złamać. I to jest ta właśnie zawsze ten wabik świadka koronnego.
2: Słuchajcie,
4: i to się powtarza jak pogoda na Kamczatce. No.
2: Jeśli mówimy o wyborach, to wszystko prawda oczywiście. Jeśli mówimy o wyborach, to mamy sondaż. Spójrzmy, to jest badanie pracowni Social Changes. No i mamy Platformę na czele 29, ale potem mocny PiS 24%, Konfederacja Grzegorza Brauna i mamy dalej Lewicę i Rozwój. Razem przekracza próg. Rozwój na granicy progu 4%. Słuchajcie, mi się wydaje, że PiS taki kryzys ma za sobą, że jednak nie zjechał do tych kilkunastu procent. No i ma szansę przynajmniej być tą główną formacją przyszłej koalicji prawicowej, co mi się wydaje bardzo ważne. Krzysztofie.
0: No ja bym zwrócił uwagę tutaj na coś, co nazwałem efektem Morawieckiego. Zaskakująca rzecz się zdarzyła, mianowicie i w tym sondażu Social Changes, a zwłaszcza w wcześniejszym United Surveys dla Wirtualnej Polski, można zaobserwować coś, że poparcie dla PiS-u i Rozwój Plus jest większe niż PiS miał przed rozłamem wynik. To znaczy w przypadku...
2: Coś jak Konfederacja i Grzegorz Braun, tak? Że się rozłamali, znaczy, i zwiększyli poparcie.
0: Tak, znaczy przed rozłamem miał w Social Changes 28 punktów ma Morawiecki plus PiS, a w United Surveys 29,5. Czyli mniej więcej tyle, co Konfederacja.
2: Ale przy metodzie Donta to jest mniej mandatów.
0: To nie o to chodzi. To pokazuje pewną tendencję. Skąd to się mogło wziąć? No mówię, wydaje mi się, że jest efekt odejścia Morawieckiego. No jednak wielu wyborców odeszło od PiS-u, źle oceniając niektóre decyzje rządu Morawieckiego i teraz, kiedy on odszedł, być może oni tutaj wracają, stąd się nagle pojawiło
2: Argument
0: więcej tych
2: premiera
0: wyborców.
2: Morawieckiego był taki, że część wyborców odeszła, no bo PiS za bardzo skręciło na prawo, zaczęło być tą drugą konfederacją, udawać kogoś, kim nie jest, więc ta debata się toczy.
0: A myślę, że tutaj, no to co też ty mówiłeś, że dzisiaj nie ma miejsca na trzecią drogę, zresztą widzimy, no Hołownia 0,9 poparcia. No to jest zero. Raczej jest, wraca duopol, wraca polaryzacja i w tym momencie wydaje mi się też, powiedziałbym, że będzie efekt być może odwrotny niż zamierza Tusk, czyli efekt Zonda, czyli że znów przeciwnikiem nie jest prezydent, tylko ci posłowie koalicji latają pod Nowogrodzką. Oni tam stają i znów to Nowogrodzka i prezes Kaczyński jest najważniejszy w polskiej polityce. Jeśli tak Tusk robi, to bez wątpienia to mu zaszkodzi, bo przy polaryzacji, przy gniewie ludzi na bezrobocie, na drożyznę, na wszystko, że się gorzej żyje, oni się będą od władzy obecnej odwracać, to oznacza polaryzację, a to może oznaczać wzrost dalszy PiS-u.
2: Agnieszka Romaszewska, jak ty oceniasz scenę polityczną
1: Znaczy ja po pierwsze oceniam to, że w każdej w tej chwili, w każdym w tej chwili sondażu jest co innego. To też zwróć uwagę na to. I to zupełnie co innego. To znaczy fundamentalnie co innego w tym sensie, że albo PiS rośnie, albo PiS spada. To zależy, kto zamawia sondaż. Więc trzeba to zwrócić uwagę. Dwa dni temu był sondaż Ibris, który zupełnie inaczej wyszedł. Sondaż CBOS wyszedł jeszcze inaczej. W jednych sondażach partia Morawieckiego nie wchodzi właściwie do parlamentu praktycznie, a w niektórych wchodzi.
2: Zgoda, tylko tu jest jednak konsensus, że jest to partia, która obecnie jest między 4 a 7%. Tu jakby te wszystkie
1: tak, to w tej chwili tak mniej więcej wynika, ale też PiS masz, zauważ, że od CBOS-u, który zazwyczaj zaniża PiS,
2: zaniża tam 16,
1: on ma jeszcze inną, chyba inną trochę metodykę.
2: Tak, bo tam on odrzuca tych, którzy normalnie pracownie sumują do 100, czyli jak ktoś niezdecydowani, to dzielą proporcjonalnie, a CBOS to zostawia na boku.
1: Osobno, że niezdecydowani nie wiadomo, tak. No więc, także ja bym powiedziała jedno, że w tej chwili bardzo nie wiadomo, co będzie i jest duża szansa, ja tak uważam, że patrząc na to, co tu jest, jest duża szansa, że Tusk nie stworzy rządu. To jest, to się tak wygląda, bo nie bardzo wiadomo, z kim ma stworzyć ten rząd, ale walczy intensywnie. Ja bym, broń Boże, jednak nie robiła porównań z Hołownią, to jeszcze trzeba jednak wziąć pod uwagę pewne, że tak się wyrażę, wady osobowości, niezależnie od tego, że on może i sympatyczny człowiek jest, ale generalnie ma, nie nadaje się za bardzo na polityka moim zdaniem, to jak wyszedł z tym po prostu, to po prostu aż to
2: może
1: aż
2: się zejdą, zejdą w jakiejś nowej 0, zjednoczonej 9. prawicy pan prezes Kaczyński i pan premier Morawiecki.
1: Bardzo być może, tego nie wiem. Na razie wygląda, że chyba nie mają zamiaru. Ja myślę, że pan premier Morawiecki ma głębokie i przykre doświadczenia tego, jak układane były listy i ma już w oczami wyobraźni sobie wyobraża, jak będą układane teraz. Więc
2: wiele się może zmienić w ostatnich godzinach i minutach, można powiedzieć.
1: No właśnie, sama takie rzeczy już widywałam.
2: Ale to jest polityka dla twardych ludzi. Marek Formela, Marku.
3: No, Tusk jest w sytuacji rzeczywiście trudnej, stąd te informacje, przecieki, opinie, że podpisał, czy też porozumiał się z Czarzastym, czyli to jest próba tworzenia pewnego pomostu, którym chciałby przejść suchą nogą do kolejnej kadencji. To jest o tyle istotna i moim zdaniem też błędna taktyka, dlatego że ona powinna stronę konserwatywną mobilizować też do szukania porozumienia, a nie do tworzenia kolejnych podziałów. Podziały nie przyniosą. Metoda Donta, w polityce mówimy o efektywności i skuteczności, metoda Donta tego typu ambicje rozlicza bezlitośnie.
1: Ale jak słusznie zauważył ostatnio premier Morawiecki, ona obowiązywała przy ostatnich wyborach i PiS je wygrał. A i co z tego?
3: No PiS je wygrał, ale nie miał zdolności koalicyjnej. To wszyscy doskonale pamiętamy.
2: No dobrze, ale wreszcie skończył się ten koszmarny dwugłos w PiSie, który powodował, że to była jazda po równi pochyłej. Znaczy to dla nikogo nie była wtedy oferta. Bo jest jedna propozycja, jest kontrgłos i jak to...
3: No, partia rządząca jest w opałach, ma władzę, ale jej koalicjanci już nie mają żadnych perspektyw. No to jest rzeczywiście...
1: Zjadła
3: w sposób bardziej lub mniej agresywny, ale jednak zlikwidowała, czasami z powodu słabości lidera, o którym mówiłeś, czyli Hołowni, jego słabości charakterologicznej, bo kto wie, czy gdyby był trochę twardszy, to nie byłby dzisiaj premierem i nie byłoby koalicji, o czym się mówi. Rok temu. Było blisko, ale były napięcia, one nie zostały skonsumowane pozytywnie. Obraz, który się wyłania z tych kolejnych sondaży, pokazuje, że słuchajcie, no mamy 10 milionów 609 tysięcy wyborców Karola Nawrockiego. To jest potencjał, który strona konserwatywna ma obowiązek zagospodarować,
2: Marku,
3: i wznieść się ponad
2: sprawia,
3: taktyczne podziały.
2: W tej kampanii, która się rozpoczyna już właściwie, nie ma ssania na coś po środku. To nie jest rok 2023,
3: Jacku,
2: że to
3: się
2: jest
3: dalej,
2: na prawo wszystko.
3: Toczyć się będzie
2: się
3: w Polsce jeszcze przez lata spór między Polską Liberalną a Polską Solidarną. W ten spór wpisana jest też perspektywa europejska, jakiego miejsca w Europie chcemy.
1: I tu się właśnie nie zgadzam.
3: Jak daleko...
2: Wiecie, mamy jeszcze jeden temat, piosenka jeszcze
3: sięgają.
2: W sprawie sondaży. Piotrze.
4: A to teraz dajcie mi trochę powiedzieć. Przede wszystkim pierwsza obserwacja jest taka, że rzeczywiście PiS przezwyciężył ten stan wewnętrznego konfliktu dwu władzy i to jest dla niego stabilizujące. Po drugie, widać, że w sondażach grupa Morawieckiego nie przekracza 6,7. Nie widziałem większego sondażu, a są sondaże, w których jest pod kreską. Więc efektu wow nie ma. Natomiast może teraz ciężka praca coś da, że ostatecznie o powodzeniu lub niepowodzeniu tego projektu będziemy mogli powiedzieć gdzieś w okolicach 1 grudnia. Bo wtedy minie 3 miesiące, jeżeli przez te 3 lata nie zajdą, to będą na progu 5%. Trzecia sprawa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której oddala się ta wizja, którą ciągle słyszymy z obozu Konfederacji. No, za chwilę Niemca, ho, ho, ho i tak dalej. Nie, jest, PiS ma odstęp od Konfederacji. Braun wcale nie idzie w górę, tak jak to ciągle pasują jego medialni akolici. Więc tutaj jednak PiS będzie główną rozgrywającym. A masz rację, że związek Tuska z mniejszymi partnerami powoduje, że oni giną jak lód na słońcu. No. Po prostu to się dzieje z Hołownią. Pytanie, co zrobi PSL? PSL się zaklina, że startuje osobno. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z takim politykiem, ale też z innym, który mówi, że jeżeli by PSL chciał iść osobno, to by już teraz robił sojusze, rozmowy.
2: Oczywiście.
4: Z takimi
2: środowiskami typu pójdzie,
4: samorządowcy, jakieś odpryski.
2: Czarzasty pójdzie z Tuskiem.
4: A skoro tego nie robi, to znaczy, że wejdzie grzecznie na listę Tuska i wtedy pan Tusk roli tresera, jak w cyrku z Pejczem, będzie decydował, kto ile co dostanie. W wypadku Hołowni i resztówek typu Unia Centrum, to on będzie decydował, ale poczuje twardą dłoń Donalda na swoim karku.
2: Piotrze,
4: i nie będzie to leciutka łapka.
2: Słuchajcie, jeszcze dwie sprawy. Najpierw kampus przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Tam jest mnóstwo naprawdę barwnych wypowiedzi, egzotycznych wypowiedzi, cudacznych wypowiedzi. Ale nie mamy czasu, więc taka scenka. Zobaczcie, Rafał Trzaskowski wprowadza Donalda Tuska, wczoraj przemówienie premiera. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego ten Rafał Trzaskowski jest taki zadowolony. Może, słuchajcie, on naprawdę trzeci raz będzie startował w wyborach prezydenckich. No.
1: Myślę, że nie. Myślę, że on jest zadowolony, że tamten ma problemy, a on nie.
2: Nie, bo jest zadowolony, że premier do niego przyjechał i tutaj już na przykład mówią, że to jest impreza, że to nie jest impreza publiczne pieniądze. No tylko samorządy z kapeluszem obiegli i z całego kraju samorządy rzucają pieniądze.
0: No, tutaj sala grillowała Tuska. Grillowała Tuska i cała sala laskała. No tam były takie wypowiedzi.
1: No takie jednak przykre, zwłaszcza z tym ego. Czy to nie jego ego jest...
0: Żeby się wycofał
2: jak prezes Kaczyński w 2015 i wystawił inne osoby, a premier Tusk odpowiedział, że
0: jest najlepszy.
2: Ale też, że wielkiego ego to nie ma. Jak na tle innych, to wielkiego ego nie ma.
1: Nie ma, ale odpowiedział też, że gdyby byli lepsi, to by już go dawno pokonali. No, więc znaczyło, że uciął im głowę, albo oni by ucięli jemu. Nie wiem, w każdym razie...
2: Znaczy, i sądząc po tym, jakimi kadrami nasycił rząd, to bardzo pilnuje, żeby mu nikt nie wyrazł, bo tam mam wrażenie, że tam jest po prostu pewien próg inteligencji. Nie można go przekraczać. Nie można go przekraczać.
3: Znaczy, to jest pierwszy rząd, w którym premiera wręczał minister w kierowaniu polityką rządu. No. To też
2: Który minister Berek?
3: Minister Berek zajmował się takim...
2: Ale on mu się stawiał i dlatego ma iść do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Tusk powiedział, że Berek mu się stawiał.
3: Ma inne zadania do
2: wykonania.
3: Inni
2: się boją, a ten się nie bał.
3: Ma inne zadania do wykonania i chodzi o to, żeby nasi sędziowie w tym Trybunale, to warto zauważyć, bo ten językowy być może lapsus, a być może głębokie przekonanie Tuska o tej o zaletach demokracji walczącej znalazło takie bezpośrednią ilustrację, że nasi sędziowie w Trybunale, czyli pan Berek będzie naszym sędzią w Trybunale, nie będzie sędzią Trybunału Rzeczpospolitej, tylko będzie sędzią Platformy Obywatelskiej.
1: Chyba nie zaskakuje.
3: No nie zaskakuje, ale zaskakuje bezpośrednia proletariacka szczerość Tuska.
2: Że prawica nie ma takiej imprezy, no teraz prezydent robi też przyszłość, prawda, przyszłość.pl, to chyba tak się nazywa, w Juracie. Prezydent robi swoje spotkanie z młodymi ludźmi, ale nie będzie tak otwarte, nie będzie otwarte dla mediów. Piotrze, jak ty patrzysz na ten kampus Rafała Trzaskowskiego, czy on myślisz, bo mi się wydawało po tej drugiej porażce, że to jest no, polityczny trup, ale nie wiem. No.
1: Znaczy ja jestem przekonana, przepraszam, że jeszcze raz powiem, jestem przekonana, że jest bardzo zadowolony z powodu problemów kolegi Tuska, ponieważ dwa razy tamten mu nieźle go urządził, że tak
2: powiem. Jest tak zadowolony, że odnowił jedną ulicę w Warszawie.
1: Nie, jest też zadowolony, tylko nie mogą zdjąć. Zauważ, że do czasu końca wyborów prezydenckich, no chyba, żeby były referendum, co w to raczej
2: mógł być prezydentem, a nie jest, no.
1: No, ale myślę, że po tym
2: są porażki, po których się nie da podnieść.
3: No, ale powołał, jak pamiętacie, na Gdyni taki projekt polityczny Wspólna Polska z dużym hukiem i brzękiem.
2: Piotrze,
3: i zapadła
2: twoja
3: cisza.
2: Ocena.
3: Wspólna Polska.
2: Piotrzemka.
4: Trzaskowski robił jednak imprezę, która wzmacnia jego pozycję, jak na prezydenta, któremu przed niedawno wyłożono, że może przepaść, odwołane zostanie w referendum, to ta impreza miała swoją siłę. Oczywiście były wypowiedzi idiotyczne, tak jak na przykład pani Nowackiej, która zastanawiała się, czy jest gospodarką. I możemy się z tego pośmieć, ale ja życzę PiS-owi, żeby zrobił taką samą imprezę. Wiem oczywiście, że PiS nie ma na swoje skinienie 5 czy 10 samorządów wojewódzkich, które sypną kasą, ale niech zrobi coś podobnego. Prezydent już coś robi podobnego w Juracie i widać, że wyciągnął wnioski z kampusu. Niech PiS wyciągnie to samo. I niech PiS zrobi taką samą imprezę jak grill Morawieckiego, to wtedy będę mówił, to wtedy dopiero będę zajmował się słabościami kampusu.
2: To prawda, zawsze wymagajmy od siebie, ale tam też jest niezłe zono, bo na przykład minister Nowacka tam ona powiedziała otwarcie, że ona celowo wpuszcza bardzo lewicowe organizacje do szkół i to jest naprawdę mrozi krew w żyłach. I jeszcze ostatnia sprawa, już mamy niewiele czasu, ale zobaczmy, szef CIA, proszę państwa, w Moskwie. Specjalny samolot, John Ratcliffe, tak się nazywa chyba. Krzysztofie, ty jesteś analitykiem spraw międzynarodowych, bo zmroziło troszkę. Co to jest? Czy negocjują pokój? Czy pojechał zawieść ostrzeżenie, żeby Rosja nie napadała na kolejny kraj? O co chodzi?
0: Tak, myślę, że to jest ostrzeżenie. To jest tak jak 5 lat temu Barnes pojechał ostrzec przed atakiem na Kijów. To jest też ostrzeżenie. I zastanawiam się, no różnie są... No Trump mówi wprost, że to nie chodzi o atak na kraje NATO, czyli raczej nie na kraje bałtyckie, bo to by Rosji nic nie dało, by było bardzo skomplikowane. To jednak nie da się. Nawet dwóch powiatów trudno jest zająć. Trzeba dużej ilości wojska zgromadzić. Oni tam mają po jednej brygadzie... Każdy ma kraj bałtycki, no jeszcze z Estonii najłatwiej, bo ma granicę z Rosją, ale w przypadku Łotwy i Litwy to trzeba...
2: Dziękuję. Było... Czy to ostrzeżenie będzie...
0: Ale to jeszcze może krótko powiem. Więc wydaje mi się, że on ostrzega, ale przed czymś innym zupełnie. Czyli myślę, że Putin jeszcze chce wygrać wojnę obecną.
2: Jeszcze
0: i żeby wygrać wojnę, nie, co trzeba zrobić, żeby... Trzeba zmienić sytuację kompliczną. Na froncie się tego nie da zrobić. Może trzeba zakończyć wojnę tam, gdzie się zaczęło, czyli wprowadzić wojska na Białorusi na stałe. I myślę, że duże wojska, bo w tej chwili mamy tam 2000 ludzi, a jeśli prowadzi no, rzeczywiście kilka brygad, to będzie mógł stale szachować i Kijów, i Warszawę, i Wilno.
2: Oby nie wojna. Agnieszko, króciutko. Czy
0: to będzie droga do wojny. Czy to będzie uczynić następną wojnę pewniejszą, ale w tą wojnę może zakończyć, tylko mówię, z naszą pewną przegraną.
1: Znaczy ja myślę, że, bo też nikt nie wie tak naprawdę, po co Radcliffe pojechał.
3: No właśnie.
1: Myślę, że tematów mogło być cztery, to znaczy pierwszym tematem jest to, co się mówi, czyli że to ostrzeżenie przed ewentualną dalszą eskalacją. Drugim tematem było na pewno, ponieważ Ameryka nałożyła w tej chwili embargo na Iran, więc przestrzeganie tego embarga i stanowcze ostrzeżenie Rosji, żeby jednak go nie łamała, bo jestem przekonana, że to robi, chociaż nie mam dowodów, ale to po prostu z natury wynika. Trzecie, czwarte to jest sprawa samego pokoju na Ukrainie, czyli tego, że Stany Zjednoczone przychylają się w tej chwili do koncepcji jednak neutralizacji Donbasu, czyli tego odstąpienia. No i ostatnia z tych rzeczy, to jest, można tutaj powiedzieć, kwestia, no w ogóle zawarcia pokoju jako takiego.
2: Porozumienia szerszego. Tak, słuchajcie, nie mamy czasu już kontynuować. Chcę pozdrowić stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Agnieszce Romaszewskiej. Kłaniamy się nisko, Agnieszko. Krzysztof Cilkę. Krzysztofowi Cilkę, Markowi Formeli i Piotrowi Semki, który chyba nam straciliśmy łącze chwilowo. Ale pozdrawiamy serdecznie w każdym razie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Europa nie ma być Europą ojczyzn. Ma być jedną zmieszaną masą. My nie mamy pamiętać naszych dziejów, naszej historii. My mamy się zmieszać, jak w betoniarce. Mamy się zmieszać z całą kulturą, multikulti, i to jest groźne.
2: Co znaczy, że polski naród jest wciąż jak lawa? Co zrobić, by obudzić ogień polskości? O tym będę rozmawiać w ostatnim odcinku cyklu Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
5: Minuta po godzinie 10:00. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: I deszczowo się zrobiło, chociaż jakiejś wielkiej ulewy jak na razie, przynajmniej w Warszawie nie ma. Ten deszcz może sobie padać tak w okolicach godziny 13:00, powinien przestać, a później może nawet wyjrzy słońce. Ale jest też zapowiadana burza. Ona z kolei po południu się może pojawić albo wieczorem. Temperatura maksymalna dziś to 21 stopni, 17 w tym momencie.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: George Ezra i Anna Maria Jopek przed nami, a później audycja z polszczyzną na ty. Zobaczymy, jakie dziś Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, problemy językowe podejmie. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Dobre chwile z Radiem Warszawa.

0: 9 minut po godzinie 10, teraz w Radiu Warszawa Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, która skupi się na błędach językowych różnego rodzaju, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty.
2: Dzień dobry. Dzisiaj będzie o dwu- lub wieloznaczności, czyli o homonimach. Takie najbardziej znane homonimy, z którymi się pewnie najczęściej spotykamy, to zamek oznaczający i ten suwak w spodniach, i zamek w drzwiach, i budowlę, i pilot, który nabrał też teraz innego znaczenia, kiedy posługujemy się pilotem przy włączaniu, wyłączaniu telewizora. Słowo klucz, słowo zebra, słowo myszka, czyli to są wyrazy, które jakby mają wiele znaczeń. A ja dzisiaj chciałam zwrócić Państwa uwagę na kilka takich, które uznałam za ciekawe. Pasztet klops. No, chyba pierwsze skojarzenie to jest rodzaj pieczeni. Ale proszę Państwa, pasztet i klops to jest także nieudany interes. To jest plajta, kapusta, sałata. Teraz, kiedy nam w ogródkach sałaty rosną jak na drożdżach, kapusta i sałata to warzywa, ale kapusta i sałata to także pieniądze. Pasztet, wracając jeszcze do tego pasztetu, to też brzydka, nieatrakcyjna kobieta, chociaż nie wiem, czy jakby to znaczenie nie wychodzi już z użyciu, ale jeszcze w mojej młodości na pewno funkcjonowało. Sezon ogórkowy. To jest też sezon, kiedy w ogródkach dojrzewają ogórki, kiedy mamy piękne lato, kiedy mamy urlopy, ale sezon ogórkowy to także zastój w przedsięwzięciach kulturalnych. Kaczka. Skojarzenie pierwsze jest z ptakiem, ale jest też coś takiego jak kaczka dziennikarska. No i wreszcie mamy też naczynie w szpitalu. Miód. To jest to coś, co nam w darze dają pszczoły, ale mamy też metafory. Miód na moje uszy, czyli coś przyjemnego, co sprawia nam radość, co nam sprawia przyjemność. Miód na moje serce, czyli dobra wiadomość. Maliny. I znowu, maliny to jest ten wspaniały, smaczny i zdrowy owoc, ale już wpuścić kogoś w maliny, to znaczy zwieść kogoś, wprowadzić go w błąd. Maliny to też nagroda niezbyt chlubna i taką malinę można dostać za najgorszy film, albo za rolę, albo za reżyserię. Twórcy unikają jak mogą, chociaż zdarza się tak, że nawet tacy twórcy uznani, którzy mają na swoim koncie znaczące nagrody i duże osiągnięcia, takich malin się nie ustrzegli. I na przykład wśród tych nazwisk jest Al Pacino, który w 1993 roku zdobył Oscara za Zapach kobiety, ale też malinę na swoim koncie ma. No jest jeszcze malinka, czyli to takie znamie, które można zrobić na szyi, jeśli się tam odpowiednio długo trzyma przy tym usta i odpowiednio tam wytworzy ciśnienie, które troszeczkę nadwyręży nasze naczynia krwionośne w tym miejscu. Jajko i jabłko, no to nie, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale od jajka do jabłka to taka sentencja, która oznacza od początku do końca, i ona ma związek z ucztami jeszcze w starożytności. Tak to się rozwijało, że jajkiem zaczynano, jabłkiem kończono. Słowo Parnas to w mitologii greckiej pasmo górskie uważane za siedzibę boga Apollina i mus, symbolizujące poezję oraz sztukę, ale w sensie przenośnym oznacza elitę literacką, środowisko poetyckie albo też szczyt osiągnięć artystycznych. Ale Parnas to także senior gminy żydowskiej wybierany na rok. I tutaj na koniec już Shiva. Mamy pewnie pierwsze skojarzenie, że jest to jeden z najważniejszych bogów w hinduizmie, ale Shiva to też 7 dni żałoby po śmierci w judaizmie. Po pogrzebie pobożni Żydzi powinni pozostać w domu i przyjmować gości, krewnych, sąsiadów, którzy przychodzą, żeby ich pocieszać i żeby z nimi ten czas spędzać. I jeśli chodzi jeszcze o tę wieloznaczność, przypomniało mi się coś takiego z czasu studiów. Otóż mieliśmy na roku taką koleżankę, która była zauroczona pewnym Persem, a że była bardzo bogata, jak na tamte czasy, była żoną oficera w polskiej armii, więc stać ją było na wiele rzeczy, na które normalnego studenta, czy to polskiego, czy perskiego, nie było stać, więc ona fundowała jakieś bardzo wystawne kolacje, no i tego Persa zapraszała. Nasi prześmiewcy z polonistyki, chłopaków mieliśmy niewielu, lecz za to jeden lepszy od drugiego, ukuli takie powiedzenie, że on ją kocha za żarcie, a ona go za wzięcie. Przy czym to zażarcie i zawzięcie mogło być pisane i łącznie, i rozdzielnie, i miało to inne znaczenie zupełnie. Także, proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Zakończę takim czymś, z czym się ostatnio spotkałam. Nie miałam pojęcia, że takie określenie istnieje. Nastrój kłapouszy, proszę Państwa. Więc ja Państwu tego nastroju kłapouszego nie życzę. To jest nastrój, który swą nazwę zawdzięcza książce Kubuś Puchatek. Tam był taki bohater, który często chodził smętny, więc do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Rozpoczyna odprawę katechetyczną. Dziś spotkanie, które będzie czasem wspólnej modlitwy, umocnienia oraz przekazania informacji o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed nami w nowym roku szkolnym. W czasie odprawy zostaną przekazane istotne kwestie związane z organizacją lekcji religii i przygotowań do sakramentów świętych na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Ksiądz profesor Tomasz Kopiczko przedstawi i omówi nową podstawę programową nauczania religii, a po spotkaniu w katedrze będzie także możliwość w auli kurialnej zapoznania się z nowymi materiałami i pomocami dla nauczycieli religii. Na razie punkt pierwszy i bardzo ważny, msza święta w katedrze warszawsko-praskiej, której przewodniczy biskup Romuald Kamiński.

Dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, bo takie właśnie są prognozowane. Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest obecne na Mazowszu, jest obecne także w Warszawie, ale to dopiero po południu, a między tymi opadami i ewentualnymi burzami, które mogą się pojawić, ale nie muszą, ma wyjść

0: To Gabriela Cilmi, a my czekamy na godzinę 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
6: 30 sierpnia
5: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
6: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
5: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, a także na www.radiowarszawa.com.pl. Jesteśmy już o godzinie 11, dokładnie 5 sekund po.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzisiaj pochmurno, deszczowo, później wyjrzy słońce, ale po tym słońcu może jakaś burza też się pojawić. 17 stopni teraz jest na termometrach w Warszawie, maksymalnie dziś 21 stopni i wiatr. Wiatr, który wieje nam z zachodu, jest słaby. Ciśnienie obniżone, ale na równym poziomie.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dobre chwile z Radiem Warszawa. Spędzamy je na 106,2 FM wspólnie z wielkimi hitami, które przed nami w wykonaniu Vanessy Carlton, zespołu Boyzone, Roda Stewarta, ale już teraz numero uno. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

Polska się szkoli. Dziś w całym kraju odbędzie się krajowy trening reagowania. W czasie pikników mieszkańcy dowiedzą się, jak rozróżniać sygnały alarmów, a także z jakich źródeł czerpać wiarygodną wiedzę. Dzisiejsze spotkania ze służbami to nie tylko dyskusje dotyczące zachowania na wypadek zagrożeń militarnych, bo bardzo dużo różnych znaków zapytania pojawia się. A czy ten alarm oznacza to, czy tamto, czy to trening? Co ten sygnał oznacza, a co oznacza inny? Tego dzisiaj w całej Polsce możemy się dowiedzieć. Ponad 1000 punktów Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnych ma być dzisiaj czynnych podczas różnych wydarzeń, które są organizowane w całej Polsce.

0: To był Rod Stewart i Baby Jane, 20 minut po godzinie 11, a teraz wysłuchamy fragmentu z encykliki papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Punkt 133. Prawda jako dobro wspólne. Ci, którzy dysponują potężnymi środkami technicznymi i ekonomicznymi, a wraz z nimi także znacznymi zasobami ludzkimi potrzebnymi do oddziaływania, mają wielką zdolność wywoływania przemian kulturowych i ostatecznie przekonywania znacznej liczby osób co do tego, jaka jest prawda o istocie ludzkiej, o świecie, o sensie istnienia, o rodzinie, a nawet o Bogu. Jest to czysta władza pozbawiona prawdy, która w sposób subtelny lub jawny narzuca to, co chce, aby inni uznali za prawdziwe. U podłoża tego wszystkiego kryje się chora, trudna do rozpoznania przyczyna. Fakt, że człowiek współczesny żywi mylne przekonanie, że jest jedynym twórcą samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. To mniemanie jest konsekwencją egoistycznego skupienia się na sobie. Dlatego człowiek sądzi, że może konstruować rzeczywistość i że to, co najlepiej odpowiada jego roszczeniom, samo przez się jest ważne. Święty Jan Paweł II rozważał konsekwencje kryzysu wokół zagadnienia prawdy, dochodząc do stwierdzenia: zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieuniwersalnym

dla prawdy o godności ludzkiej, której się podporządkowujemy. Wówczas będziemy unikali zabicia kogokolwiek nie tylko, aby uniknąć społecznej pogardy i ze względu na prawo, ale i z przekonania. Jest to nieodzowna prawda, którą rozpoznajemy rozumem i akceptujemy sumieniem. Dane społeczeństwo jest szlachetne i godne szacunku również z powodu pielęgnowania poszukiwania prawdy i swego przywiązania do najbardziej podstawowych prawd.

0: Tak, idę za głosem i Antonina Krzysztoń, 28 minut po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych, oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie. Ogłoszenie nadawcy.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Po co nam historia? Dlaczego potrzebujemy wracać do wydarzeń z przeszłości, by odpowiedzialnie budować naszą teraźniejszość? Co znaczy, że polski naród jest wciąż jak lawa? Co zrobić, by obudzić ogień polskości? O tym w ostatnim odcinku cyklu Spojrzenie Ojca Weronika Ostrowska będzie rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
5: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
6: Do czego potrzebna nam jest historia? Czy warto żyć historią? Czy warto z historii wyciągać wnioski? O tym spróbujemy dzisiaj porozmawiać, bo dobrze obie wiemy, że ksiądz prymas Stefan Wyszyński dobrze znał historię Polski. Wiedział też, co musi się wydarzyć, żeby nasz naród odrodził się duchowo. Wiemy też, jakie kroki podjął, żeby doprowadzić do takiego duchowego odrodzenia społeczeństwa polskiego. Ale czy to, co działo się 50, 40, 60, 70 lat temu. Czy to ma jakikolwiek wpływ na to, jacy my dzisiaj jesteśmy? Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego jest razem z nami ponownie. Dzień dobry, szczęść Boże, Pani Aniu.
7: Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
6: Myślę, że dużo trudnych pytań zadałam na początku, prawda? Tak górnolotnie idziemy.
7: Czy historia jest nam potrzebna? To świadczy o tym nasze ludzkie życie. Czy jest nam potrzebne dzieciństwo? Czy są nam potrzebne te lata wzrastania? Czy człowiek to jest taki od razu gotowy, nowy, kiedy ma lat 50, 80? Na to wszystko składa się całe nasze życie. Podobnie jest w życiu narodu. Ksiądz prymas Wyszyński mówił, że naród nie jest kategorią ilościową, zbioru jakichś tam anonimowych łebków iluś milionów. Naród jest rzeczywistością podmiotową. Naród jest podmiotem. Naród ma swoją duszę. Naród ma swoją historię. Naród ma swój język, swoją ziemię, swoją przeszłość chlubną i trudną. I to wszystko składa się tak jak na nasze życie. Wszystkie doświadczenia, jakie w życiu przeszliśmy i przechodzimy, to wszystko składa się na naszą tożsamość. Dlatego ksiądz prymas mówił, że naród bez historii jest właściwie narodem bez podstaw, bez przyszłości z kolei. Nie wolno nam zapomnieć tego, co się składa na nasze życie, podobnie właśnie jak w życiu człowieka.
6: Powiedziała Pani o tym, że naród to właśnie to nie jest wielki krąg obywateli, tak moglibyśmy powiedzieć, albo tak medialnie, że tutaj set tysięcy osób głosuje na tę osobę, set tysięcy osób na tę osobę, a 2 miliony jest za tym, 2 miliony jest przeciwko, czyli operujemy takimi wielkimi liczbami i wtedy każdy z nas jako pojedynczy obywatel czy pojedynczy człowiek czuje się tylko pionkiem w takiej wielkiej masie. Czy to znaczy, ta wizja księdza prymasa, że każdy z nas jednak ma swój ważny wkład w budowaniu naszego narodu? Czy takie patrzenie to nie jest trochę założenie idealistyczne, że każdy z nas jest ważny?
7: Gdybyśmy wykluczyli z naszego życia idealizm, to byśmy troszkę tak człapali po ziemi. A jeżeli chcemy iść, jeżeli chcemy być normalni, to musimy zakładać po prostu tę naszą ludzką wartość, te wymagania, to ciągłe dążenie do czegoś. I tu, w tym czasie, kiedy był przełom, kiedy kończył się komunizm, nam się wszystkim wydawało, no już teraz to będzie raj na ziemi, prawda? A ksiądz prymas wtedy mówił, każdy z nas musi się odradzać. Każdy z nas musi się odmieniać, bo jeżeli my nie będziemy się odmieniać, nie odmieni się naród. Musimy od nowa zacząć od siebie. Każde dobro, bo mówił ksiądz prymas, tylko dobro istnieje. Zło jest nihil, to znaczy nic. Każde dobro ma ogromną wartość. I w takich swoich rozważaniach społecznych, pisanych w czasie wojny, pisał, że często naród powstawał dzięki sile ducha tych obywateli drugiej kategorii, tych, którzy odrabiali zaległości tej inteligencji tak zwanej, tych wyższych sfer, tych, którzy za nich płacili podatki, tych, którzy szli do wojska. Bo tak się mówi, zwyciężył ten król, tamten król, prawda? A to zwyciężali ludzie. Nie liczy się tych, ilu poległo. Tak z mojego doświadczenia wydawało mi się w latach 80., że już ten duch narodu tak osłabł. Ale kiedy przyszła Solidarność, te 10 milionów ludzi, którzy nie wiadomo skąd powstali, zobaczyłam, a nie, duch narodu nie umarł i nie umrze. Bo to jest doświadczenie dziejów. To tak jak mówił Mickiewicz, nasz naród jest jak lawa, z wierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pchajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. I gdzieś w głębi człowiek po prostu ma jakieś DNA swojego narodu, jakiś kod, którego się nie wymarzy. Polak zostanie Polakiem. Trzeba tylko czuwać, żeby te obce naloty nie zniekształciły tej naszej narodowej tożsamości, tej naszej narodowej duchowości, która jest duchowością opartą o Boga, o szacunek dla człowieka, o przebaczenie.
6: Wracam do tych słów, które zobaczył na skrawku papieru, które przyfrunęły z płonącej Warszawy, z Warszawy płonącej podczas Powstania Warszawskiego do księdza prymasa, wtedy księdza Stefana Wyszyńskiego jeszcze w Laskach, te słowa będziesz miłował. Te słowa, które pani przywołała o tym, żeby zstąpić do głębi, to nie jest łatwe wbrew pozorom, bo tak jak pisał Mickiewicz, to jest skorupa. Przez skorupę trzeba się przebić i być może niektórym po prostu się nie chce. Być może niektórzy są już zmęczeni albo stracili nadzieję, że tam w środku, w tych sercach jest jeszcze trochę tego ognia, jest jeszcze tak dużo tego ognia, żeby zapalić cały naród. Jak pani dzisiaj patrzy na budowanie naszego patriotyzmu? Jak budować taką zdrową miłość do naszej ojczyzny?
7: Myślę, że tak jak przysłowie mówi, historia jest nauczycielką życia. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest przywoływanie różnych wydarzeń z historii Polski, żeby tę historię znać, żeby mieć poczucie dumy, że jesteśmy Polakami, żeby nie mieć kompleksów. To teraz już coraz częściej, jak się kupuje jakiś towar, to kiedy pani chce powiedzieć, że to jest dobre, to mówi, to jest polskie. Kiedyś to, co dobre, to było zagraniczne, a teraz to, co dobre, jest polskie. I myślę, że z takich drobiazgów składa się ta wielka rzeczywistość, jaką jest poczucie narodu i więzi z własną ojczyzną. Wydaje mi się to bardzo ważne dzisiaj, kiedy jest dążenie, tak jak kiedyś, do zrobienia takiej masy komunistycznej, tak teraz jest dążenie do zrobienia takiej masy liberalnej. Europa nie ma być Europą ojczyzn. Europa ma być jedną zmieszaną masą. My nie mamy wspominać rocznic, my nie mamy pamiętać naszych dziejów, naszej historii. My mamy się zmieszać, jak w betoniarce. Mamy się zmieszać z całą kulturą, multikulti, wszystko dobre, każde wyznanie, najlepiej w ogóle bez wyznania. I to jest groźne. To jest groźne. Ale na szczęście młodzież ma duże wyczucie historii. I kiedy nieraz się słucha i wystąpień młodych ludzi, i różnych inscenizacji, które młodzi przygotowują, mają naprawdę wyczucie. Ja się o tym przekonałam, kiedy uczestniczyłam w konkursach wiedzy o kardynale Wyszyńskim. Jak zapytaliśmy młodego człowieka, czego cię nauczyło życie kardynała Wyszyńskiego, to jeden mówi, mnie nauczyło tego, że nie istnieje niemożliwe. Kiedy człowiek w łączności z Bogiem czegoś bardzo chce, to nie istnieje niemożliwe. A drugi mówi, a mnie nauczyło tego, że kiedyś, gdyby mnie ktoś zaatakował, to bym zabił. Ale wtedy byłyby dwie ofiary. I prymas Wyszyński nauczył mnie, że nie mam oddać pięścią za pięść.
6: Czy myśli pani, że prymas Wyszyński to dzisiaj postać historyczna? Czy nawiązując do tytułu naszego cyklu, cały czas nasz ojciec?
7: Myślę, że na pewno jest obecny w naszej rzeczywistości na różny sposób. I tam w niebie, gdzie na pewno razem z Janem Pawłem II i ze świętym Wojciechem i Stanisławem i księdzem Jerzym i Ładysławem z Gielniowa orędują za nami. I tam na pewno Matce Bożej spokoju nie dają, prosząc, wolności nie mają, chleba nie mają, przyszłości nie mają. Na pewno orędują za nami, to jest jedno. A drugie, pozostawili nam swoje nauczanie. To nauczanie możemy porównać do swego rodzaju Ewangelii. Poznanie Chrystusa czerpiemy z Jego słów, z tego, co ewangeliści zapisali i przekazali nam w Ewangelii. Tak mądrość nauczania świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, też czerpiemy z lektury, z czytania jego słów, ze słuchania ich słów, z takiego szacunku dla tego wkładu w dzieje, które oni mają. Nie można spod domu wyjąć fundamentu, bo dom się rozwali.
6: Ważne jest dla nas, żeby poznawać tę historię, tak jak pani przywołała tę historię młodych ludzi, których wciąż prymas Wyszyński inspiruje. I mi się wydaje, że to jego przesłanie będzie coraz mocniej obecne w sercach młodych ludzi, bo spokojnie prymasa Wyszyńskiego możemy nazwać człowiekiem niezłomnym. Takim, który miał bardzo silny kręgosłup moralny. Taki, który też potrafił bezgranicznie zaufać Panu Bogu i miał takie wartości, dla których wiedział, że warto żyć, ale warto też dla nich umrzeć. A dzisiejszy świat, ten świat liberalny, ten świat, który proponuje nam neomarksizm, dąży do tego, żeby nasze korzenie wyrugować, żebyśmy byli tymi takimi drzewkami, może pięknymi z zewnątrz, ale takie, które przy małym braku wody, czyli braku punktu odniesienia, usychają.
7: Myślę, że przede wszystkim pomagać młodemu pokoleniu. Kiedy jest dzień 1 sierpnia, pójść z dziećmi na plac Piłsudskiego, gdzie jest śpiewanie piosenek powstańczych. Kiedyś był zwyczaj taki, że przy ognisku się śpiewało. Wrócić do tego, uczyć tego, znaleźć czy podsunąć książkę jakąś młodemu pokoleniu, czy zorganizować jakiś wyjazd, żeby umocnić wiarę młodego pokolenia. Ale też wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby nie myśleć, ja jestem nieważny. Bo każdy z nas jest ważny, bo modlitwa, ten różaniec babci, ten różaniec człowieka chorego, to zmaganie się ze wszystkimi trudnościami życia, ta modlitwa za młodych, za dzieci, za wnuki, to ma ogromne znaczenie w oczach Bożych. I gdzie przetrwała polskość i wiara w czasie 123 lat niewoli? 123 lata, kiedy nie ma polskiego rządu, polskiego języka, polskich instytucji i naród przetrwał. Gdzie? W rodzinach. I dlatego właśnie zwrócenie uwagi na to życie w rodzinie i na to oddanie wszystkiego Bogu, ta najmniejsza ofiara, ma w oczach Boga ogromne znaczenie. Dlatego nie myślmy, że już my, na przykład starsi, czy chorzy, czy ci z drugiego planu, że my nie mamy nic do powiedzenia. Mamy bardzo dużo. A żadne drzewo bez korzeni nie przetrwa.
6: Potrzebujemy tej historii, żeby też pamiętać, do czego ludzkość może dojść. Myślę teraz o 1 września, o 17 września, także bardzo trudne karty w historii Polski i w historii całego świata.
7: Tak, ksiądz prymas mówił, jeżeli człowiek odejdzie od Boga, odejdzie też od wartości ludzkich. Jeżeli się obróci przeciwko Bogu, zawsze obróci się przeciwko człowiekowi. I przekonujemy się o tym. Przekonujemy się o tym każdego dnia. Teraz rzeczywiście człowieka ogarnia groza. Tu wojna, tam wojna. To, co papież Franciszek powiedział, już mamy trzecią wojnę światową, tylko w kawałkach. Ale siłą na to jest nasza wiara, jest przywoływanie Matki Bożej, bo sami nie poradzimy, jak mówił ksiądz prymas, ale z nią wszystko jest możliwe. A Polska jest niewolnikiem Maryi nie tylko za naszą wolność, za wolność Kościoła w ojczyźnie i w świecie. I ta nasza dobrowolna niewola z miłości, to nasze współdziałanie z Matką Bożą, to, że mamy być jej pomocnikami. Ona nas broni, ale Bóg za nas sam wszystkiego nie zrobi. Dlatego i Maryja bez dobrej woli człowieka nie poradzi. Dlatego myślę, że to napełnianie jej dłoni naszymi dobrymi uczynkami, naszą modlitwą, naszą prośbą, naszym pragnieniem, żeby Polska pozostała Polską, ma ogromne znaczenie. A wspiera nas w tym na pewno kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II, który przecież tak mocno mówił w czasie jednej z pielgrzymek: to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna. I pewne sprawy nie mogą mnie nie boleć i was też powinny boleć. To jest nasza matka ta ojczyzna i matki nie możemy zapominać.
6: A czy panią boli, czy pani myśli, że księdza prymasa, choć już jest w niebie, czy go też bolałoby to, że Polacy odchodzą od wiary?
7: Nie wiem, czy w niebie może człowieka jeszcze coś boleć, ale skoro Matka Boża w niektórych objawieniach przychodzi jako ta, która płacze, to pewnie jest jakiś udział nieba w sprawach tej ziemi. I na pewno, jeśli coś księdza prymasa może boleć, to przede wszystkim to, że tracimy wiarę. To, że tracimy tę siłę ducha. To, że się tak łatwo poddajemy. to, że ciągle nie wypełniamy tych ślubów jasnogórskich, tej walki z wadami narodowymi. A ja wierzę, że Polska się ostoi. Bo nawet jeżeli my nie dopisujemy, to Matka Boża znajdzie sposób i ci, którzy tam za nami orędują w niebie, znajdą sposób, że nagle to tak jak mówią ci, którzy znają życie na pustyni. Pustynia, piasek, pusto, nic. Popada deszcz, nie wiadomo skąd. Wyrastają roślinki, kwiaty i tak jest w naszym życiu. 100 lat niewoli nie zgasiło ducha polskiego i współczesny liberalizm nie zgasi ducha polskiego, bo my polskość mamy gdzieś w sobie. To tak jak żadna skorupa nie zaprzeczy temu, że w głębi ziemi jest ogień.
6: I tak na zakończenie tych spotkań chciałam jeszcze wrócić do tego najważniejszego pytania. Jaki jest ten ojciec dzisiaj? Jaki jest błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dla tych, którzy chcą wejść z nim w relacje, którzy chcą go poznać, mimo tego, że osobiście na tym świecie już spotkać go nie można?
7: A wydaje mi się, że teraz każdy z nas może mieć bliższą relację z księdzem prymasem niż wtedy, kiedy żył. Bo wtedy, kiedy żył, mógł się spotkać z konkretnymi ludźmi, choćby pracował dzień i noc, a pracował bardzo wytrwale. Nie każdy mógł dotrzeć do księdza prymasa. A teraz duchowo każdy może się z nim spotkać i jest naszym orędownikiem. I te tysiące próśb, które są przy sarkofagu księdza prymasa w katedrze warszawskiej, świadczą o tym, że ludzie i starsi, i młodsi mają odwagę go prosić o wszystko. O zdrowie, o to, żeby się rodzice nie rozeszli, o zdanie egzaminu, o pracę, o dobrą żonę, o dobrego męża, o uzdrowienie. I jest też wiele podziękowań, że ksiądz prymas wysłuchuje te prośby.
6: Jeżeli ktoś z Państwa chce się z nim lepiej zapoznać, to my bardzo serdecznie polecamy. Bardzo trudno mi jest zakończyć ten cykl, ale kiedyś trzeba postawić tę kropkę, więc bardzo Pani dziękuję za to, że zgodziła się Pani opowiedzieć nam o księdzu prymasie Stefanie Wyszyńskim. Bardzo Pani dziękuję za te wszystkie cenne wskazówki dla naszych widzów i naszych słuchaczy. No i bardzo dziękuję za to, jaką jest Pani osobą, bo myślę, że mieliśmy ogromny zaszczyt gościć właśnie tutaj, na terenie, gdzie ksiądz prymas nieraz szeptał swoim córkom na ucho ważne słowa.
7: Tak, ja dziękuję serdecznie, bo to jest wielka radość, że można się podzielić tym bogactwem, które w sposób niezasłużony przez człowieka jakoś Bóg nas obdarzył i mamy się tym dzielić i nawzajem umacniać. To ja dziękuję bardzo. Pani, i szczęść Boże.
6: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia. To był cykl audycji Spojrzenie Ojca. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję. Bóg zapłać.
0: A cały cykl audycji Spojrzenie Ojca w formie wideo jest do obejrzenia na kanale YouTube Radia Warszawa.

0: Za 4 minuty będzie godzina 12 i już z nami Janusz Zalewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witamy. A jakiś taki nieprzemoczony jesteś?
1: No bo miałem kurtkę na sobie i czapkę na głowie, więc... Ale czapka kurtka
0: też,
1: jest mokra.
0: Ale czapka też sucha.
1: Bo kaptur był na czapce.
0: A, no to ty zapobiegliwy, a ja nic nie mam.
1: A, no to widzisz. Ale to możesz jeszcze chwilę poczekać, bo po południu ma przestać padać.
0: Ale kiedy po południu?
1: No to... W Radiu Warszawa jest przyjemnie.
0: Przez dwie godziny się nie zapowiada.
1: Poczekać, więc...
0: Ale ja tak widzę, że jakby tak jaśniej się zrobiło, to
1: tak.
0: W tym trochę
1: tylko
0: nadziei upatruję.
1: Tylko czy to dlatego, że po prostu słońce jest wyżej i dzień się posunął w swoich godzinach niż tak, jak to było o 7 rano?
0: Ja myślę, że dlatego, że przyszedłeś, no to od razu jaśniej. Więc do 17 Janusz Zalewski,
1: albo
0: ja bardzo
1: może
0: dziękuję.
1: Dlatego, że monitor włączyłem dodatkowy.
0: A, no właśnie, to może to jednak. No to trochę mnie zmartwiłeś. Janusz Zalewski przed Państwem teraz, a ja dziękuję Jarek Wydra, do usłyszenia. I ostatnie słowa ode mnie, zapowiadające audycję Słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował i przeczyta ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
2: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja uczynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię ochraniać.
3: W poczcie proroków Starego Przymierza, w który wpisuje się święty Jan Chrzciciel, szczególne miejsce zajmuje Jeremiasz. Jako jedyny, podobnie jak Jan, nie ożenił się i nie miał dzieci. W wymiarze duchowym to znak ambiwalentny. Z jednej strony objawia piękno Izraela, dla którego jedynym mężem i ojcem winien być Bóg. Z drugiej strony objawia krnąbrność Izraela, który porzucił swego boskiego męża i wyrzekł się swego boskiego ojca. W wymiarze ludzkim zaś bezżenność i bezdzietność Jeremiasza i Jana to znak bezbronności. Brak im małżonki, która byłaby im jak płodny szczep winny w zaciszu domu, oraz dzieci, które byłyby im jak strzały w ręku wojownika. Bezżenność i bezdzietność proroków domaga się konsekracji, która oznacza oddzielenie i powierzenie. Oddzielenie od normalnego trybu życia i powierzenie Bogu. Właśnie dlatego w dzisiejszym czytaniu prorok słyszy zarówno wezwanie do gotowości podjęcia się karkołomnej misji, jak również zapewnienie o bliskości Pana. Przepasz biodra. Oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem, by cię ochraniać.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niech im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
1: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
4: A przed nami fragmenty dzisiejszej Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Kamil Szelest.
5: Z Ewangelii świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
6: Dzisiejsza Ewangelia opisuje ścięcie Jana Chrzciciela. W przedstawionej scenie widzimy Heroda, o którym można powiedzieć, że jest przykładem mężczyzny, który stanowi dla nas etyczny antywzorzec. W połączeniu z fragmentem, w którym Herod zasypuje Jezusa wieloma pytaniami, a w reakcji na milczenie Zbawiciela wzgardza nim i każe go ubrać na pośmiewisko, w śniący płaszcz zarysowuje nam się postać człowieka, dla którego liczy się przede wszystkim dobra zabawa i przyjemności. Wydaje się, że jego serce jest płytkie, jest powierzchowne, zamknięte na jakiekolwiek świadome życie wewnętrzne i duchowe. Nastawione na życie na zewnątrz, bez wchodzenia w głąb siebie. Jego postawa jest pierwszą przestrogą dla nas. Ostrzega nas przed powierzchownością, płcizną. Myślę, że często to czujemy, gdy zajmujemy się tylko tym, co materialne, widzialne, przyjemne, gdy czasem tracimy właściwy kierunek naszego życia. Niech osoba Heroda będzie dla nas ostrzeżeniem i motywacją. Motywacją do tego, aby dać sobie czas, aby umieć się zatrzymać, aby myśleć nad tym, co mówię, robię, jak patrzę na świat, jaką mam relację do tego, co robię, do ludzi, którymi się otaczam, jakie są moje intencje. Pamiętajmy, że nie damy rady tego robić bez łaski Pana, bez wewnętrznego wyciszenia się. Zobaczmy, że Herod był bardzo blisko wielkiego świętego, Jana Chrzciciela. Był też blisko Boga, był blisko Jezusa, ale nie nastąpiła w nim żadna wewnętrzna przemiana. Porównajmy to do naszej modlitwy. Modlitwa nie może być tylko miejscem mówienia, załatwiania spraw z Bogiem, zasypywania Go słowami. Spróbujmy dziś więcej słuchać. Spróbujmy w naszej modlitwie więcej skupić się na samej osobie Boga, a nie na naszych problemach. Prośmy Boga, aby nasza modlitwa była czasem spotkania z Nim. Wymagajmy od siebie, ale jednocześnie bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi, prosząc Boga o łaskę dobrej, autentycznej i głębokiej modlitwy.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Deszczowa ta ostatnia sobota wakacji, 17 stopni w stolicy, podobnie jest w Legionowie, Pruszkowie, cieplej w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, ale tylko 1 stopień, najzimniej w Mińsku Mazowieckim 16 stopni. Deszcz będzie nam ze zmienną intensywnością towarzyszył przez cały dzień, po południu może również zagrzmieć. Od 15 alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które ostrzegają przed burzami, cały obszar Mazowsza objęty tymi ostrzeżeniami.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: 12 minut po 12. Tak wygląda ta ostatnia sobota, ostatni weekend wakacji. Ciekawe, czy więcej osób wraca jeszcze z wypoczynku w tym czasie właśnie w taką pogodę, czy już tak naprawdę myślami i czynami jesteśmy w przygotowaniach do tego nowego roku szkolnego, przedszkolnego, czy też po prostu nowego roku bardziej intensywnego w pracy. Modern Talking zaśpiewa nam na początek tej godziny, by umilić tę pogodę.

podczas sądu. No i to pytanie wybrzmiewa w wielu miejscach, na uniwersytetach, w biznesie, zadają artyści, politycy, filozofowie, ale także ludzie wierzący i dziennikarze. Będzie właśnie to poświęcona ta audycja takiej tematyce. W każdym programie Głosu Ekspertów Duchownych Świeckich, którymi będziemy podejmować refleksje nad podejmowanymi zagadnieniami. Program ma na celu merytoryczną oraz pełną chrześcijańskiej miłości rozmowę, której nadrzędnym celem jest dotarcie do prawdy na dany temat. Więcej informacji o naszych propozycjach na ten nowy ramówkowy rok w Radio Warszawa na stronie radiowarszawa.com.pl. Już za 6 minut na antenie Radia Warszawa wiadomości z życia Kościoła.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM na zegarze. Mamy godzinę 12:30. Czas na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Leon XIV wyraził niepokój, że nowoczesne technologie cyfrowe znajdują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych, które wymykają się kontroli państwa. Papież przyjął na audiencji członków Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych.
1: Leon XIV zachęcił ich do działań na rzecz humanizacji technologii cyfrowych tak, by służyły życiu i pokojowi. Zwrócił uwagę, że tempo, w jakim rozwijają się innowacje związane ze sztuczną inteligencją, skłania nas do zadania sobie pytania, czy w przyszłości będziemy w stanie te maszyny kontrolować. Przestrzegł, że człowiek może stać się ofiarą swoich wynalazków. Wskazał, że należy wypracować nowe zasady etyki korzystania z tych narzędzi, a także zadbać, by nie były one podporządkowane prywatnym interesom. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Pozostajemy w Watykanie. Papież Leon XIV modlił się za zmarłego króla Norwegii Haralda V i jego rodzinę. Jak podaje Watykan News, w telegramie kondolencyjnym skierowanym do następcy tronu, Ojciec Święty przypomniał wieloletnią i pełną oddania służbę monarchy dla Norwegii. Zapewnił o gorliwej modlitwie za niego. O szczegółach opowie Artur Chmielewski.
2: Leon XIV wyraził także duchową bliskość z narodem norweskim, prosząc Boga o pocieszenie i pokój dla wszystkich, którzy opłakują śmierć króla. Norwegia była w ostatnich dniach obecna także podczas spotkań papieża w Watykanie. Zaledwie dwa dni przed śmiercią Haralda V, Leon XIV przyjął biskupów luterańskiego kościoła Norwegii. Mówił o potrzebie zbliżenia chrześcijan, pojednania oraz wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia kościoła.
0: Caritas Polska uruchamia pomoc dla ofiar katastrofalnej powodzi w Nepalu. W dotkniętym powodzią dystrykcie Rasuwa uruchomiono kuchnię, która przez najbliższe 15 dni ma przygotowywać posiłki dla około 300 lokalnych rodzin. Przekazujemy także pomoc materialną, którą chcemy kontynuować w miarę potrzeb, wskazuje Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
4: Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, w tym organizacje schronienia, żywność, artykuły higieniczne i medyczne oraz oczywiście na dalszą pomoc po przejściu do fazy odbudowy.
0: Dotarcie do potrzebujących jest bardzo utrudnione, przyznaje Ireneusz Krause.
4: Obecnie dotarcie do poszkodowanych jest niezwykle utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu i całkowicie zniszczoną infrastrukturę.
0: W kolejnych miesiącach wsparcie ma zostać rozszerzone o odbudowę zniszczonych domów oraz pomoc medyczną i psychologiczną dla osób, które straciły dorobek życia.
3: To się dzieje w parafiach.
0: A w najbliższą niedzielę w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie odbędzie się kolejny koncert w ramach festiwalu Organowe Brzmienie. O szczegółach mówił na antenie Radia Warszawa Waldemar Pawlik z Anińskiego Towarzystwa Artystycznego.
5: To już jest 7. edycja festiwalu. Tym razem wystąpi u nas 4 wiolonczelistów, Warsaw Cello Quartet i 1 organista. Będzie muzyka dla każdego, od klasyki, będzie Bach, ale będzie też muzyka filmowa, Ennio Morricone, znany wszystkim. Ale będzie też taka nowość, bo będzie też muzyka polska, taka współczesna, można powiedzieć popularna.
0: Początek koncertu o 19:00. Wstęp jest darmowy. Dziś, 29 sierpnia, Kościół wspomina męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, proroka, który przygotowywał drogę Jezusowi i wzywał do nawrócenia. Jan odważnie upominał Heroda Antypasa za jego niemoralne życie, został uwięziony, a następnie na skutek intryg Herodiady ścięty. Jego śmierć stała się świadectwem wierności prawdzie i zapowiedzią ofiary Chrystusa. Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół wspomina dwukrotnie podczas roku. W czerwcu, w dniu jego narodzin oraz dziś, w rocznicę jego męczeństwa.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Nieco ponad kwadrans do godziny 13. Teraz o ciekawym, sensacyjnym wręcz odkryciu w sercu Warszawy. W Łazienkach Królewskich archeolodzy odsłonili fundamenty XVIII-wiecznej budowli z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego monarchy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To tak zwana kordegarda piramidalna, pierwsza wartownia łazienek, wzniesiona w latach 1772-76. Jej nazwa nie jest przypadkowa, budowla miała stożkowaty kształt i prawdopodobnie była inspirowana grobowcem rzymskiego poety Wergiliusza. Początkowo służyła królewskiej straży, później wykorzystywano ją m.in. jako magazyn. Została rozebrana pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku. Ceglane fundamenty, które odkryto, zachowały się w bardzo dobrym stanie. Archeolodzy znaleźli również fragmenty drewna. To prawdopodobnie pozostałości konstrukcji budynków. Już wkrótce będzie można to odkrycie zobaczyć z bliska. W sobotę 5 września, czyli za tydzień, zwiedzający wyjątkowo będą mogli wejść za ogrodzenie i obejrzeć pozostałości dawnej królewskiej wartowni. Będzie można przenieść się w czasie już za tydzień, innymi słowy, w Łazienkach Królewskich. Piotr Cugowski, cisza przed burzą. No, te burze dziś mają się pojawić po południu, więc zobaczymy, czy będą to prorocze słowa piosenki.

Dziś wielkie sportowe wydarzenie na stadionie PGE Narodowym. Finał drużynowego Pucharu Świata w Speedway World Cup Warsaw, czyli żużel, innymi słowy, po prostu na Saskiej Kępie. No i w związku z tym oczywiście ograniczenia w ruchu w tej części stolicy. Uwaga, miasto radzi wszystkim tym, którzy na stadion się wybierają, żeby wybrali metro, linię M2, bo tramwaje jeszcze w ten weekend przez Most Poniatowskiego nie pojadą. Ale dobra wiadomość jest taka, że pojadą już w poniedziałek 31 sierpnia, czyli jeżeli ktoś już tak patrzy w perspektywie rozpoczynającego się roku szkolnego, no to jest światełko w tunelu, a raczej na moście w tym przypadku. Kończą się te prace remontowe, w niedzielę jeszcze jazdy pomiarowe i test infrastruktury. Jeśli one wypadną pomyślnie, no to w poniedziałek przez most ponownie pojedzie 7, 9, 22, 24 i 25. Grochów ze Śródmieściem znów uzyska połączenie. Ważna informacja dla pasażerów jest taka, że przystanek Most Poniatowskiego początkowo nie będzie obsługiwany. Tramwaje zapowiadają jego uruchomienie w ciągu kilkunastu dni. No ale ze Śródmieścia na Grochów już przejedziemy. Za 8 minut będzie południe. Szum za oknami to oczywiście deszcz, stuka w parapety i grzmi o szyby studia Radia Warszawa. A szum na naszej antenie zapewnia Kaśka Sochacka.

0: Za minutę wybije godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
3: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Niezmiennie deszczowo dzisiaj w Warszawie, 17 stopni w Legionowie, w stolicy właśnie też, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie, najcieplej w Piasecznie i Grodzisku, 18 stopni. Cały czas pada, no sobota będzie deszczowa, nic tutaj nie zmienimy. Po południu ten deszcz może przybrać na intensywności, bo planowane, prognozowane są wówczas burze od 15 alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także wieczorem będą obowiązywać.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Minuta po godzinie 13. Radio Warszawa na 106.2 FM. Deszczowa sobota to dla nas niestraszna rzecz. My zachęcamy do podróży radiowych właśnie i w Bieszczady zabieramy już za kilka minut razem z doktorem Łukaszem Bajdą. O Bieszczadach inaczej to audycja, która już za moment, a już teraz Sandra i Krzysztof Krawczyk.

0: A teraz 8 minut po godzinie 13, więc zabieramy słuchaczy Radia Warszawa w Bieszczady razem z doktorem Łukaszem Bajdą. Odwiedzamy miejsca pomijane przez tradycyjne szlaki turystyczne. Poznajemy niezwykłe postacie związane z tym regionem oraz ich często zapomniane historie. Nie zabraknie również ciekawostek, wątków kulturalnych i historycznych.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: W Bieszczadach można się poczuć niczym ten filmowy Indiana Jones, którego wcielił się Harrison Ford przed laty w popularnych filmach. Dlaczego tak się można poczuć? Dlatego, że Bieszczady są niczym Pompeje. Ja często to powtarzam, że chociaż nie było tutaj takiego kataklizmu jak wybuch wulkanu i to nie popioły, nie lawa wulkaniczna przykryły ślady obecności człowieka, to jednak Bieszczady są niczym te Pompeje, bo tutaj ta bujna lawina roślinności w wyniku tej sukcesji naturalnej, ale też przecież w wyniku prowadzonych po II wojnie światowej zalesień, te tereny, gdzie niegdyś mieszkało bardzo dużo osób, całkowicie opanowała ponownie przyroda. Roślinność, zwierzęta i obszar, gdzie niegdyś mieszkało kilka razy więcej ludzi niż obecnie, stał się niemal bezludną pustynią, ale tylko z pozoru. Dlatego, że kiedy wejdziemy w te bieszczadzkie doliny, doliny dawnych, nieistniejących miejscowości, możemy natknąć się na wiele śladów po kilkuwiekowej obecności człowieka. Takim przykładem jest Dolina Sanu. Oczywiście na myśl zawsze przychodzi ten bieszczadzki worek z siankami, z beniową, z bukowcem. To też bardzo warte odwiedzenia fragmenty Bieszczadów, nie tak popularne jak Połoniny, co jest też wielką zaletą, zwłaszcza teraz, kiedy ten ruch turystyczny w Bieszczadach jest dosyć duży i w momentach nasilenia sezonu turystycznego, czy to na weekendy przedłużone, czy w okresie wakacyjnym, ludzie skupiają się na tych najwyższych, najbardziej widokowych szczytach bieszczadzkich, to nawet w momencie największego nasilenia ruchu turystycznego doliny często pozostają puste. Więc zachęcam do odwiedzenia tych dolin, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć o dolinie czterech nieistniejących wsi, właśnie w Dolinie Sanu, poniżej Otrytu, czyli możemy powiedzieć, że to w środkowej części Królowej Bieszczadzkich rzek, miejscowości takie jak Studenne, Tworylne, Krywe i Hulskie. Miejscowości, w których 100 lat temu mieszkało prawie 2000 osób. W świetle spisu powszechnego z 1921 roku, to jest tam dokładna liczba 1729, ale oczywiście do czasu wybuchu II wojny światowej populacja tych miejscowości jeszcze wzrosła. Tam było 300 prawie domów. Obecnie, no jakby dobrze policzyć, to ze dwa zamieszkałe budynki na terenie tych czterech nieistniejących miejscowości. Miejscowości, których historia datuje się od końca XV wieku, bo pierwsze wzmianki o wsi Tworylne są z 1456 roku jako już istniejącej. To była jedna z pierwszych miejscowości założonych na prawie wołoskim w tych dobrach rodziny kmitów, tych rozległych bieszczadzkich dobrach, które kolonizowane przez tę możną rodzinę były od końca właśnie wieku XV, kiedy to zaczęto tę dawną Puszczę Karpacką wycinać pod osadnictwo. I tutaj patrząc od strony zachodniej, pierwsza z wymienionych przeze mnie miejscowości, Studenne, gdzie przed wojną 37 domów, ponad 200 mieszkańców. Dzisiaj miejsce po cerkwi, cmentarz właściwie pozbawiony nagrobków, ale Studenne to jest też miejscowość, gdzie odnajdziemy, idąc w kierunku Tworylnego, pozostałości niemieckiej strażnicy granicznej. Bo historia Doliny Sanu to także rok 1939, kiedy w wyniku postanowień tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop-Mołotow San, tutaj w Bieszczadach stał się rzeką graniczną, oddzielającą okupację niemiecką od okupacji sowieckiej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli tutaj też ludzi mieszkających zbyt blisko Sanu po stronie sowieckiej przesiedlano, powstawały umocnienia graniczne, nieco na północ schrony bojowe tzw. linii Mołotowa po stronie sowieckiej. Również Niemcy budowali swoje bunkry, budowali również strażnice graniczne i takie strażnice powstały w Studennem, powstały w Tworylnem. W Tworylnem można wejść do piwnicy takiej strażnicy. Oczywiście ja bardzo uczulam na to, że wszelkie takie wędrówki po tych bieszczadzkich Pompejach należy wykonywać z głową i raczej nigdy samotnie. Z dwóch powodów. Jedna to, żeby gdzieś nie ugrzęznąć, bo upadek do starej studni, a tych nie brakuje, czy gdzieś zapadnięcie się w piwnicę nie byłoby pożądane oczywiście. No i druga rzecz to także niedźwiedzie. Po prostu niedźwiedzie, bo tych w Bieszczadach nie brakuje, a najlepszą ochroną, najlepszą prewencją przed atakiem niedźwiedzia to jest nie dać się, nie zaskoczyć drapieżnika. Czyli po prostu rozmawiamy ze sobą, bierzemy, tam niektórzy biorą jakieś dzwoneczki, gwizdek, niektórzy co jakiś czas tam, żeby jakiś dźwięk wydać. No generalnie rozmawiamy, nie zachowujemy absolutnej ciszy, bo może się to skończyć źle. Ale wracając tutaj do meritum. W Tworylnem też właśnie piwnica po strażnicy granicznej z tego okresu II wojny światowej przetrwała, ale przede wszystkim te bieszczadzkie Pompeje, te ślady po obecności dawnych mieszkańców Bieszczadów, którzy w okresie lat 40. zostali stąd przesiedleni. Po części w latach 1944-1946 do Związku Radzieckiego. To jest ten moment, kiedy Polacy z tak zwanych Kresów Wschodnich trafiają do Polski w nowych granicach, po części na tak zwane ziemie odzyskane, a z kolei mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, wyznania grecko-katolickiego czy prawosławnego, uznani czy to za Ukraińców, czy za Białorusinów, wyjeżdżają do Związku Sowieckiego. Potem mamy drugą akcję przesiedleńczą, akcję Wisła, czyli operację wojskową, która była wymierzona w podziemie nacjonalistyczne ukraińskie, która zaowocowała przesiedleniem w sumie mniejszej ilości ludzi, ale i tak bardzo dużej, bo 140 tysięcy osób nie tylko z Bieszczadów, również z Beskidu Niskiego, Pogórza Karpackiego czy Roztocza Południowej Lubelszczyzny trafiło na północno-zachodnie tereny Polski już przymusowo w ramach tej akcji Wisła. No i Bieszczady nam opustoszały. Tu jeszcze trzeba dołożyć rok 1951, ostatnią akcję przesiedleńczą, kiedy Ustrzyki Dolne z przyległościami, czyli te tereny po wschodniej stronie Sanu wracały do Polski, wracały bez mieszkańców. Wtedy bieszczadcy Bojkowie, którzy jeszcze mieszkali w tych wsiach z terenu gminy Czarna między innymi, trafili na tereny położone w okolicach Morza Czarnego w rejonie Odessy czy Chersonia. Także tam wysłano bieszczadzkich górali. Także te przesiedlenia mieszkańców regionu, który przed II wojną światową zamieszkiwany był przez dziesiątki tysięcy ludzi, sprawiły, że Bieszczady stały się niemal bezludne i tak jak w XVI czy XV wieku Kmitowie zasiedlali Bieszczady, tak po II wojnie światowej osadnicy rolni czy osadnicy leśni ponownie z inspiracji oczywiście władz państwowych zasiedlali, ponownie opustoszały region. Ale śladem po miejscowościach, które nie zachowały dawnej zabudowy, są cmentarze, są piwnice, są podmurówki domów, są miejsca tej aktywności człowieka. Kiedy znajdziemy się w miejscowości Tworylne, te ślady są szczególnie jak na Bieszczady widoczne, bo musimy o tym pamiętać, że zabudowa dawnych Bieszczadów była w większości drewniana, więc po drewnianych domach wiele się nie zachowało, więc głównie to, co było wykonane z kamienia, czyli jakieś podmurówki, piwnice, studnie czy nagrobki na cmentarzach. I w Tworylnym, kiedy udadzą się Państwo w dolinę tej nieistniejącej wsi, polecam dojście od strony Studennego. Tam można zostawić samochód i udać się wzdłuż Sanu całkiem przyjemną, niezbyt wymagającą ścieżką. Towarzyszyć nam będą zdziczałe jabłonie. To też jest taki ślad po obecności człowieka. Te drzewa owocowe, przeważnie jabłonie, to też bardzo takiego niezwykłego charakteru takiemu spacerowi dodaje. Zresztą też bardzo przyjemnie jest wędrować jesienią, kiedy jabłonki jeszcze owocują, te małe owoce widzimy na drzewach, często tak uperlonych tymi jabłkami. No, bardzo, bardzo przyjemny moment, ale jeszcze raz mówię, uważamy na niedźwiedzie. Niedźwiedzie lubią jabłka z tych drzew, więc zawsze nie zachowujmy absolutnej ciszy, nie spacerujmy samotnie. Ale wracając do tego tematu, to właśnie idąc wzdłuż Sanu, idziemy terenami, gdzie kiedyś żyli ludzie, gdzie te teraz porośnięte młodnikami, czy już często takim dorosłym lasem, były pola, były pastwiska, były miejsca, gdzie stały domy. No przecież Tworylne, miejscowość, gdzie teraz nie mieszka nikt, 100 lat temu miało ponad 100 domów, 100 zamieszkałych gospodarstw i tam ponad 700 osób w 1921 roku mieszkało. Dzisiaj po zabudowaniach dworskich przetrwała piwnica po miejscowym dworze. Zresztą w Bieszczadach bardzo niewiele dworów się zachowało, a niegdyś były w niemal każdej miejscowości. Przetrwały też filary dworskiej stodoły, bo ułożone z tego lokalnego piaskowca wciąż jeszcze są widoczne. Tam też swojego czasu w ruinach tej dworskiej stodoły, wśród tych filarów dworskiej stodoły, leśnicy postawili kopiec rozrodczy z myślą o ochronie bieszczadzkich gadów, zwłaszcza węża eskulapa. No wyglądało to mniej więcej tak, jakby ktoś naśmiecił, po prostu jakby wywalił odpady tartaczne, a to były po prostu przygotowane pod obecność węży, żeby stworzyć dla bieszczadzkich gadów warunki do rozwoju, rozrodu, trociny, czyli to, co kiedyś towarzyszyło też obecności ludzi na tych terenach, bo to jest ten paradoks, że kiedy więcej było mieszkańców w Dolinie Sanu, były duże tartaki, tartaki generowały dużą ilość odpadów, czyli tych po prostu trocin, wiórów. To wszystko sprzyjało także obecności gadów na tych terenach. Także tutaj paradoks taki, więcej ludzi, więcej węża eskulapa, czyli tego największego z polskich węży, który występuje w tym momencie chyba tylko w Bieszczadach. Zresztą tutaj w Dolinie Sanu, o której tym odcinku Doliny Sanu, o którym opowiadam, jest przecież liczący 500 hektarów rezerwat Krywe, rezerwat krajobrazowy, który powołany został pod właśnie hasłem ochrony tego największego, najdłuższego, do 2 metrów prawie urasta, polskiego węża. Ale tutaj właśnie Tworylne to także 2 cmentarze, czy raczej cmentarz przedzielony drogą prowadzącą przez miejscowość. To również pozostałości Alei Dworskiej, kiedyś wysadzanej lipami, jesionami, wiązami. Także widzimy wyraźnie te ślady po obecności człowieka na tym terenie. Miejscowość Krywe. Kto był w Krywem, to od razu mu na myśl przychodzi ruina cerkwi pod wezwaniem świętej Paraskewy, cerkwi murowanej, kamiennej z 1842 roku. To, co charakterystyczne właśnie dla Doliny Sanu, tutaj powstawały te murowane cerkwie. Zresztą pozostałości takiej świątyni też mamy w kolejnej z wsi, o których dzisiaj chciałbym powiedzieć, czyli w Hulskiem. Również pod tym samym wezwaniem świętej Paraskewy była murowana cerkiew w miejscowości Hulskie. Czyli tutaj, proszę Państwa, sam San dostarczał materiału budowlanego. Te filary stodoły dworskiej w Tworylnem również były postawione z tych kamieni, które tutaj rzeka San toczyła swoim biegiem. Mówiąc o Dolinie Sanu, tutaj w Tworylnym, w Krywem, o tej nowej historii, też warto wspomnieć, że w tej opustoszałej dolinie były kowbojskie wypasy. Tam w 1958 roku był kręcony ten pierwszy polski western Rancho Texas. Tam właśnie pan Wiktorini w baraku pozostałym po filmowcach prowadził przez pewien czas stanicę PTTK Szept, także schronisko w opustoszałej dolinie Tworylnego. Tworylne to również miejsce, gdzie w 1992 roku odbywał się zjazd takiej organizacji Rainbow Family, takiej radykalnej, ekologistycznej organizacji, trochę hipisowskiej, ale wtedy setki, jeśli nie tysiące ludzi z całego świata przyjechało w Dolinę Tworylnego, tutaj niby żyjąc w zgodzie z naturą, gorsząc mieszkańców na gością oraz, jak niektórzy złośliwie mówili, pozostawiając po sobie bardzo duże ilości śmieci. Tutaj, kiedy mówimy o Dolinie Sanu, to jest naprawdę wspaniała alternatywa dla tych najpopularniejszych szlaków. Jeżeli wydaje się Państwu, że widzieliście już wszystko w Bieszczadach, bo byliście na Połoninie Wetlińskiej, bo byliście na Połoninie Caryńskiej, bo zdobyliście Tarnicę, to zachęcam do tego, żeby ruszyć w doliny, bo ja nie jestem przeciwny Połoninom. Kocham Połoniny, uwielbiam wędrować po Połoninach, mam swoje ulubione miejsca, no tutaj zawsze na małą i wielką Rawkę, czy wędrować Bukowym Berdem, to jest niesamowite przeżycie, nawet jeżeli tych ludzi jest sporo, ale jeżeli chcecie troszeczkę odpocząć od zgiełku turystycznego, a urlop wypadł akurat w momencie, kiedy mamy najazd na Bieszczady. Udajcie się na doliny, odkryjcie to, co pozostało po dawnych mieszkańcach naszego regionu. Poczujcie w sobie ducha tych odkrywców, zostańcie się tymi Indianami Jonesami, no oczywiście z umiarem, z zachowaniem tutaj ostrożności, jeżeli chodzi o niedźwiedzie i oczywiście z szacunkiem dla tych historycznych pozostałości po dawnych mieszkańcach.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

ostatni weekend wakacji. No i właśnie w ten czas, w ten ostatni weekend sierpnia, spore utrudnienia w samym centrum stolicy. Trwa remont skrzyżowania Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności. To z powodu frezowania nawierzchni w rejonie Kina Femina. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii 190 i Z26 kursują objazdami. Linia 174 ma zmienioną trasę. Warto też pamiętać, że część przystanków w rejonie Kina Femina, Nowolipek, Woli Ratusz i Placu Bankowego jest czasowo wyłączona. To w związku z remontem rozjazdu torów na tym skrzyżowaniu. No, wczoraj rozpoczęło się to frezowanie i to, co działo się w tych okolicach, jeżeli chodzi o ruch samochodów, autobusów, komunikacji miejskiej, naprawdę wiele cierpliwości potrzeba było ze strony kierowców, ale także wszystkich innych, którzy próbowali się przedostać przez tę część miasta. Dziś jest trochę lepiej, do jutra te prace mają się już zakończyć i od poniedziałkowego poranka będzie można się poruszać w tamtych okolicach tak jak wcześniej. Tak jak wcześniej, czyli w związku z uwzględnieniem zmian dotyczących remontu rozjazdów torów. Ten ma się zakończyć właśnie z końcem wakacji.

Niecały kwadrans do godziny 14. Za nami ważny, wyjątkowy mecz dla Legii Warszawa, która wczoraj zremisowała ze Śląskiem Wrocław. No, wynik mógłby być pewnie lepszy, ale nie z tego powodu ten mecz zostanie zapamiętany na długo. To właśnie podczas tego spotkania odbyło się oficjalne pożegnanie Artura Jędrzejczyka, który jest rekordzistą, jeżeli chodzi o wyczyny w barwach Legii Warszawa. Rozegrał w barwach stołecznej drużyny 420 meczów, zdobył 14 trofeów. Wczoraj został pożegnany na boisku, tak jak sam chciał. To nie koniec jubileuszów i świętowania w Legii, bo już za tydzień przy Łazienkowskiej wyjątkowy mecz z okazji 110-lecia klubu na boisku 70 zawodników, między innymi legendy. W zasadzie to głównie one będą w trykotach stołecznej drużyny. Drużyna Leszka Pisza kontra drużyna Mirosława Radowicza zmierzą się na boisku, a w barwach obu z nich legendy klubu z ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Na trybunach wiele, wiele atrakcji dla kibiców, więc właśnie w taki sposób Legia chce uczcić jubileusz. Jubileusz ponad wieku od założenia klubu, który dziś gra przy ulicy Łazienkowskiej. Na 106.2 FM w Radiu Warszawa już teraz Whitney Houston, za moment Ewa Farna.

0: Za 2:14, no i proszę, chyba nawet przerwę mamy w opadach deszczu za oknami. Jak będzie w dalszej części dnia, o tym już za kilka chwil.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Teraz przerwa w opadach w stolicy. Faktycznie o 14 miała być ta najmniejsza intensywność tego zjawiska, ale to nie znaczy, że na dziś to już koniec. Po południu mniej więcej od 15 alerty przed burzami, no i koło 17 największe opady są spodziewane i właśnie zjawiska takie jak burza. W tym momencie 18 stopni w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, aż 19, tam najcieplej w tym momencie.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Minęła godzina 14. Radio Warszawa na 106,2 FM oczywiście towarzyszy swoim słuchaczom w ten ostatni wakacyjny weekend i proponujemy muzykę, która trochę nas pobudzi w tę taką senną i pochmurną pogodę. Już teraz jeszcze Backstreet Boys usłyszymy za kilka minut.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość to owocnie przeżyte życie, owocnie przeżywane życie. Jakie dziedzictwo zostawimy po sobie? Jakie zostawimy ślady w ludzkich sercach? Każdy człowiek pisze swoją historię codziennymi czynami. Największym pomnikiem człowieka jest dobro, które pozostawił po sobie. Każdy człowiek kiedyś odejdzie, warto o tym pamiętać. To jedna z najważniejszych prawd życia. Nie po to, aby się bać, ale po to, żeby żyć mądrze. Warto czasami się zatrzymać i zapytać, co po mnie pozostanie. Nie chodzi tylko o majątek. Najważniejsze pytanie brzmi, czy ludzie, którzy mnie spotkali, stali się dzięki temu lepsi? Nie każdy zostanie zapamiętany przez historię, ale każdy może zostać zapamiętany przez ludzi, przez dobro, przez jego uczciwość, poprzez to, jak traktowaliśmy innych. Czasami jedno dobre słowo może pozostać w czyimś sercu na całe życie. Po śmierci pewnego nauczyciela jego uczniowie wspominali nie nagrody ani osiągnięcia szkoły. Wspominali jedno zdanie, które często powtarzał. Każdy człowiek jest ważny, każdy ma swoją wartość. To było jego dziedzictwo. Nie pytaj tylko, co osiągniesz w życiu. Zapytaj, jakie dobro pozostanie dzięki tobie. Każdy poranek jest zaproszeniem do rozpoczęcia dobrego życia. Nigdy nie jest za późno, aby wybrać lepszą drogę. Zawsze możemy zaczynać od nowa. Trzeźwe życie jest zadane każdemu z nas.

22 minuty po godzinie 14, no i proszę, nawet kawałki niebieskiego nieba możemy zobaczyć między chmurami, które się widocznie przerzedziły w tym momencie. Chwila oddechu w opadach i w tej takiej już pogodzie raczej przypominającym nam o jesieni, ale to nie koniec opadów na dziś. Po południu wrócą i to z wzmożoną siłą, mają również pojawić się burze, więc uważajmy, jeżeli będziemy wówczas na zewnątrz. News Boys na 106.2 FM już teraz.

0: Na zegarze mamy godzinę 14:29.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych, oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia
6: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
6: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.

0: Za 19 minut wybije godzina 15 na antenie Radia Warszawa. Już teraz dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 19 października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Czy, kiedy przyjdzie Jezus na ziemię, czy znajdzie wiarę wśród ludzi? No właśnie, zechciejmy odpowiedzieć. Jeśli znajdzie, to od kogo to w dużej mierze będzie zależało? I możemy bez cienia wątpliwości powiedzieć, że będzie zależało od tych, którzy zostali namaszczeni, powołani, posłani do tego, aby na różny sposób głosić Ewangelię drugiemu człowiekowi. Nazywamy ich nauczycielami, wychowawcami i przewodnikami, i opiekunami. Tak. W dużej mierze będzie to zależało od was, kochani. Jeśli Pan przyjdzie powtórnie na ziemię, jeśli odnajdzie wiarę, będziemy ludzi wiary, to będziemy mogli powiedzieć, że w dużej mierze zależało od tego, jak powołanie swoje zrozumieli i jakie wypełnili ci, którzy tego rodzaju powołaniem zostali obdarowani. I tutaj nie ma wątpliwości, że każdy z was jest powołany do wielkich rzeczy. Wsłuchując się w słowo, które było dzisiaj nam głoszone, jakby z różnych czasów i przez różne osoby, ale zawsze mówi Bóg i przez okazje, i przez osoby.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Za 2 minuty wybije godzina 15. Przeniesiemy się wówczas do Krakowa, do sanktuarium w Łagiewnikach. Wcześniej posłuchajmy fragmentu dzienniczka.
2: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
3: Przed paru dniami przyszła do mnie pewna osoba z prośbą, ażebym się bardzo za nią pomodliła w jej intencji, bo ma tak ważne i pilne sprawy. Nagle uczułam w duszy, że nie jest to miłe Bogu. I odpowiedziałam jej, że nie będę się modlić w tej intencji, pomodlę się za nią w ogóle. Za parę dni ta pani przyszła do mnie i podziękowała mi, że się nie modliłam na jej intencje, ale za nią, ponieważ miała zamiar pełen mściwości względem pewnej osoby, dla której winna była cześć i uszanowanie na mocy 4 przykazania. Pan Jezus zmienił jej wnętrze i sama uznała swoją winę.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jezu miłosierny, w godzinie Twojego konania stajemy przed Tobą, który jako pierwszy wypełniłeś słowa tego błogosławieństwa. Ty, sprawiedliwy i niewinny, zostałeś odrzucony, wyśmiany, niesłusznie osądzony i skazany na śmierć krzyżową. Przyjąłeś cierpienie nie dlatego, że zawiniłeś, ale dlatego, że do końca pozostałeś wierny miłości Ojca i pragnąłeś naszego zbawienia. Na krzyżu objawiła się tajemnica Twojej miłości przez cierpienie, które stało się drogą zwycięstwa. Przez Twoją bolesną mękę otworzyłeś nam bramy Królestwa Niebieskiego i przywróciłeś nam życie utracone przez grzech. To, co po ludzku wydawało się jako przegrana, w oczach Boga stało się największym zwycięstwem miłosierdzia. Jezu, uczysz nas, że wierność dobru nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem i akceptacją. Czasem wymaga odwagi, cierpliwości i gotowości przyjęcia niezrozumienia czy odrzucenia. Kiedy doświadczamy trudności z powodu wierności Ewangelii, przypominaj nam, że idziemy drogą, którą Ty sam przeszedłeś. Nie zostawiasz nas wtedy samych, ale umacniasz swoją łaską i prowadzisz ku obietnicy życia wiecznego. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, naucz nas łączyć nasze cierpienie z Twoim krzyżem, aby nie były one daremne, lecz stawały się modlitwą i ofiarą miłości za tych, którzy jeszcze nie poznali Twego miłosierdzia. Niech przez nasze zjednoczenie z Tobą łaska krzyża dotyka także serc oddalonych od Ciebie i prowadzi je ku zbawieniu.

0: Jezu, powiedziałeś, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Dlatego przychodzimy do Ciebie właśnie z tym wszystkim, co w nas chore, pogubione i poranione. Przynosimy Ci ludzi uzależnionych, zagubionych w grzechu, szukających sensu życia. Tych, którzy zostali skrzywdzeni, odrzuceni, zapomniani. Tych, którzy leżą w szpitalach, żyją w samotności i walczą o każdy dzień. Więźniów, bezdomnych, głodnych. Wszystkich, którym brakuje nadziei. Jezu, dotknij ich swoim miłosierdziem. Wejdź swą łaską i ciepłem miłości w historię ich życia i wlej w ich serca nadzieję. Prosimy Cię także o odnowę serc w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i w Europie, aby człowiek na nowo odkrył, że bez Ciebie nie znajdzie pełni życia ani prawdziwego szczęścia. Błogosław Ojcu Świętemu Leonowi, kapłanom, misjonarzom, aby przez ich posługę ludzie doświadczali Twego miłosierdzia, które leczy i podnosi. Obdarz skonfliktowane narody sprawiedliwym pokojem. Przyjmij też wszystkie intencje złożone na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów oraz modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do niebios,

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Naszego Pana i za grzechy nasze, całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion.

0: for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją bolesną mękę, za każdy krok na drodze krzyża i za miłość, która nie cofnęła się przed cierpieniem. Dziękujemy za to, że umacniasz nas w naszych zmaganiach i cierpieniu i rozświetlasz nasze drogi światłem nadziei. Dziękujemy także za dar świętej Faustyny, przez którą przypominasz światu o niezgłębionym miłosierdziu. Bądź uwielbiony, Panie.

0: była transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia z sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Na zegarze 20 minut po godzinie 15, a przed nami fragment dzisiejszej Ewangelii, który skomentuje ksiądz Kamil Szelest.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
2: Dzisiejsza Ewangelia opisuje ścięcie Jana Chrzciciela. W przedstawionej scenie widzimy Heroda, o którym można powiedzieć, że jest przykładem mężczyzny, który stanowi dla nas etyczny antywzorzec. W połączeniu z fragmentem, w którym Herod zasypuje Jezusa wieloma pytaniami, a w reakcji na milczenie Zbawiciela wzgardza nim i każe go ubrać na pośmiewisko, w śniący płaszcz, zarysowuje nam się postać człowieka, dla którego liczy się przede wszystkim dobra zabawa i przyjemności. Wydaje się, że jego serce jest płytkie, jest powierzchowne, zamknięte na jakiekolwiek świadome życie wewnętrzne i duchowe. Nastawione na życie na zewnątrz, bez wchodzenia w głąb siebie. Jego postawa jest pierwszą przestrogą dla nas. Ostrzega nas przed powierzchownością, płcizną. Myślę, że często to czujemy, gdy zajmujemy się tylko tym, co materialne, widzialne, przyjemne, gdy czasem tracimy właściwy kierunek naszego życia. Niech osoba Heroda będzie dla nas ostrzeżeniem i motywacją. Motywacją do tego, aby dać sobie czas, aby umieć się zatrzymać, aby myśleć nad tym, co mówię, robię, jak patrzę na świat, jaką mam relację do tego, co robię, do ludzi, którymi się otaczam, jakie są moje intencje. Pamiętajmy, że nie damy rady tego robić bez łaski Pana, bez wewnętrznego wyciszenia się. Zobaczmy, że Herod był bardzo blisko wielkiego świętego, Jana Chrzciciela. Był też blisko Boga, był blisko Jezusa, ale nie nastąpiła w nim żadna wewnętrzna przemiana. Porównajmy to do naszej modlitwy –

Za 26 minut wybije godzina 16. Chmury ponownie się zbierają na warszawskim niebie. Jeszcze tego błękitu trochę widzimy, ale jednak coraz mniej. Więcej informacji o pogodzie po godzinie 16. W tym momencie także zbierają się już, w zasadzie już rozpoczęli grę piłkarze Polonii Warszawa, którzy o 15.30 usłyszeli pierwszy gwizdek w meczu z Lechią Gdańsk przy ulicy Konwiktorskiej. Ten mecz się odbywa. Dobrą pasę poloniści notują. Tydzień temu wygrali 3-1 w Niecieczy z Termaliką. Wczoraj inny reprezentant regionu występował na boiskach pierwszej ligi. Pogoń Grodzisk zremisowała właśnie z Termaliką 2-2 u siebie. No i przypomnijmy, ekstraklasowicz Legia Warszawa wczoraj zremisowała ze Śląskiem Wrocław u siebie. Dan Hill w Radiu Warszawa zaśpiewa już teraz Clean Bandit i Jazz Clean za moment, następni w kolejce.

13 minut minęło od rozpoczęcia spotkania przy Konwiktorskiej i już Polonia przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1. Za niecałe 20 minut będzie 16.

Ostatni weekend wakacji to też ostatni weekend z zabytkowymi tramwajami na turystycznej linii T. W sobotę i niedzielę po Warszawie po raz ostatni w tym sezonie przyjadą historyczne wagony. Między innymi niemal stuletni gdański Bergman z 1927 roku oraz doczepa S2D z 1930. Linia T obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Prowadzi m.in. przez centrum, Muranów, Most Gdański i Pragę. Przejazd odbywa się na standardowych biletach ZTM. Jeśli więc jeszcze w te wakacje mamy ochotę poczuć klimat dawnej Warszawy, dawnej podróży tramwajem, no to to już ostatnia okazja. Dziś i jutro linia te jeszcze kursuje po warszawskich torach.

0: To Gabor szukał drogi do domu, aby znalazł ją jak najszybciej, bo po południu w Warszawie może zagrzmieć i może solidnie popadać, tak prognozują niektóre modele pogodowe. Więcej informacji na temat tego, co za naszymi oknami już za kilka chwil po 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: 19 stopni w Warszawie, taka sama temperatura jest w Legionowie, cieplej jest w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, 20 stopni, 21 w Grodzisku. No, podniosła się trochę ta temperatura w porównaniu do tego, co jeszcze w okolicach południa mieliśmy na termometrach. W tym momencie nie pada w Warszawie, ale chmur robi się jakby coraz więcej. Może zagrzmieć się wieczorem w Warszawie. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują do 21 przed burzą.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Minęła godzina 16 w Radiu Warszawa. Na 106.2 FM trwa popołudnie, ostatnie, sobotnie popołudnie wakacji. Sierpień 29 w kalendarzu, a w tej godzinie między innymi Włoskie Skarby, audycja, na którą zaprosi ksiądz profesor Witold Kawecki. No i muzyka Tasmin Archer już za moment. Będzie także Warius Manx i Anita Lipnicka.

0: Do 100-milowego lasu zabrał nas Hugo.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
0: Zapewne tam wiele ścieżek jest w tym 100-milowym lesie. Będzie nieco więcej ścieżek rowerowych w Warszawie. Tutaj będzie zmiana w centrum stolicy, ważna dla poruszających się jednośladami. ZDM ogłosił przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi na ulicy Andersa, tym razem od Nowolipki do Placu Bankowego. Powstanie tu dwukierunkowa trasa po zachodniej stronie ulicy, połączona istniejące drogi rowerowe, więc ma zniknąć taki bardzo, bardzo uciążliwy teleport. To nie koniec zmian. Całe skrzyżowanie ma zostać przebudowane. Chodzi o skrzyżowanie ulicy Andersa i Nowolipki. Pojawi się tam sygnalizacja świetlna, także nowe naziemne przejście dla pieszych na wysokości ogrodu Krasińskich, więc łatwiej będzie dostać się do tego parku właśnie będąc na wysokości ulicy Nowolipki. Powstanie także przejazd rowerowy. Inwestycja obejmie też remont chodnika i przystanku autobusowego. Drogowcy zapowiadają dodatkowo nasadzenie blisko 40 nowych drzew, głównie kasztanowców, ale także klonów i jesionów. Będą też nowe miejsca parkingowe, które zostaną wyznaczone na jezdni między ulicami Anielewicza i Nowolipki. Oferty w przetargu chętni mogą składać do mniej więcej połowy września, no a wybrany wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji. No zmieni się ta okolica, na pewno szybciej będzie można dostać się do Parku Krasińskich. Rowerzyści też pewnie będą mieli łatwiej. 11 minut po 16:00.

20 minut po godzinie 16 w Asyżu w związku z przypadającą w tym roku 800. rocznicą śmierci świętego Franciszka odbywa się ciekawe wydarzenie artystyczne. 50 artystów tworzy kredą wielkoformatowe dzieła przed Bazyliką świętego Franciszka. Od piątku trwa festiwal, podczas którego Madonnari, czyli artyści specjalizujący się przede wszystkim w przedstawieniach Maryi, tworzą wizerunki świętych. Festiwal potrwa do jutra. Dzieła będzie można podziwiać do wtorku. Największe z nich o powierzchni 50 m2 powstaje według projektu Kurta Venera. Artysta wkomponował w nie także wizerunki papieży Franciszka i Jana Pawła II. A tradycja sztuki Madonnari sięga XVI wieku. Jej współczesne centrum znajduje się w Grazie di Quartatone koło Mantui, gdzie od 1973 roku odbywa się ogólnokrajowe spotkanie Madonnari. No, ciekawy jestem, jak wyglądają takie prace i w jaki sposób znikają, czy są jakoś usuwane, czy po prostu deszcz zmywa takie wizerunki namalowane kredą. Na pewno, jeżeli ktoś gdzieś tam w okolicy przebywa, to warto je zobaczyć. O innych włoskich skarbach już niedługo w audycji o takim tytule właśnie, którą przygotowuje ksiądz profesor Witold Kawecki, a o 16.30 wiadomości z życia Kościoła.

0: Janusz Zalewski, zapraszam. Odprawa katechetyczna przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbyła się dziś w Katedrze Warszawsko-Praskiej. W spotkaniu uczestniczyli kapłani, siostry zakonne oraz nauczyciele religii. Przed południem biskup Romuald Kamiński sprawował mszę świętą w intencji zebranych. Od 1 września wszyscy katecheci będą pełnić swoją posługę z sercami pełnymi wiary, wskazywał w homilii.
1: Przyczyniacie się, kochani, do wielkiej sprawy poznania i umiłowania Boga. To jest pierwsze fundamentalne zadanie, jakie człowiek powinien najpierw zrozumieć, mieć to przed oczyma, a potem je wypełnić.
0: Relacja z Bogiem przekłada się także na doczesne życie, na budowanie swojej tożsamości i relacji, mówił biskup Romuald Kamiński.
1: I właśnie konsekwencją poznania będzie odpowiednia, piękna relacja do drugiego człowieka. Tutaj jakby cały ten wysiłek musimy poczynić.
0: Hierarcha podkreślił też, że jedynie budowanie przyszłości na wartościach i miłości bliźniego może zapewnić Polsce i światu pokój i rozwój. Odprawa katechetyczna odbyła się dziś także w archidiecezji warszawskiej, w świątyni Opatrzności Bożej. Przewodniczył jej arcybiskup Adrian Galbas. Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych wydał stanowisko w sprawie macierzyństwa zastępczego. Biskupi uważają, że jest to działanie niegodziwe i niemożliwe do pogodzenia z moralnością chrześcijańską. Więcej na ten temat Maria Skonieczna.
2: Członkowie zespołu wskazują, że pragnienie posiadania potomstwa nie może być interpretowane jako prawo do posiadania potomstwa, ponieważ dziecko w sensie ontologicznym, a więc jako osoba ludzka, nie jest własnością swoich rodziców. Poczęcie i urodzenie dziecka nie może być przedmiotem transakcji handlowej, ani też proceder surogacji nie może być tolerowany, dopuszczany, akceptowany, ani tym bardziej promowany przez instytucje państwowe. Czytamy w stanowisku. Episkopat apeluje, by surogacja była nielegalna dla Polaków oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3: To się dzieje w parafiach.
0: A teraz Schola Żywioł Wszelki z parafii Matki Bożej Saletyńskiej z warszawskiej dzielnicy Włochy. Zorganizowała ona dziś na Jasnej Górze warsztaty muzyczne. Jak podkreślają chórzystki, to ich pierwszy przyjazd na Jasną Górę.
4: Helena, mam 15 lat i jestem z Warszawy.
5: Ja jestem Aniela, mam 10 lat.
6: I Marta, 27 lat. W tym roku bardzo wyjątkowo. Miejsce szczególne dla Polaków, dla Polski. Będziemy dzisiaj o tym też więcej się dowiadywać, bo mamy dzisiaj zaplanowane też takie zwiedzanie. Warto pokazywać po prostu dzieciom.
0: Nasza schola jest nietypowa, wskazuje ksiądz Krzysztof Juszczyk.
7: Ta schola jest taką nietypową, bo nie jest dziecięcą, ale jest rodzinną. Więc i rodzice, i dzieci śpiewają razem. No to jest też fajne, że dzieci, które dorastają, mogą zostać, mogą przejść do innej scholi młodzieżowej czy potem dorosłej, ale są też zaproszeni, żeby kontynuować śpiewanie w naszej scholi.
0: A do scholi Żywioł Wszelki należy ponad 100 osób. Schola powstała 17 lat temu.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Papież Leon XIV weźmie dziś udział w wyjątkowej procesji na jeziorze Albano. Jak podało Vatican News, Ojciec Święty odprawi o godzinie 18 mszę w kościele Matki Bożej Patronki Jeziora w Castel Gandolfo. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Po Eucharystii Ojciec Święty wsiądzie do łodzi, na której zostanie umieszczona figura Maryi. Będzie pierwszym papieżem, który pokona łodzią część trasy tej tradycyjnej procesji. Towarzyszyć mu będzie około 10 jednostek, w tym kajaki i łodzie służb porządkowych. Procesja potrwa około 25 minut i zakończy się u podnóża Pałacu Apostolskiego. W niedzielę natomiast Leon XIV odmówi w Castel Gandolfo modlitwę Anioł Pański. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

by złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: zniszczyć.
1: Za 19 minut będzie 17. Czas na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii. Znamy ją z miast takich jak Rzym, Wenecja, Florencja, Mediolan czy Neapol. Ale przecież jest wiele pięknych miejsc we Włoszech, do których się nie jeździ. Jest wielu genialnych artystów, o których się nie wie, świętych nieznanych czy miejsc tak urokliwych, że zapiera dech w piersiach. Do takich właśnie miejsc zaprasza nas ksiądz profesor Witold Kawecki.
2: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
3: Odkrywając Turyn, pierwszą stolicę Włoch. Turyn, otoczony w oddali koroną Alp, jest stolicą regionu Piemont. Założony jeszcze przez Rzymian, obecnie w wystroju architektonicznym jest barokowy i neoklasyczny. Wszystko, co istotne w mieście, znajduje się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Z tego miejsca wyszła idea zjednoczeniowa Włoch, dlatego Turyn był pierwszą stolicą Italii. Kiedy przyjechałem do Turynu, od razu rzuciło mi się w oczy, że to jest inna Italia. Ludzie są tu życzliwi i otwarci, a jednocześnie znacznie mniej impulsywni niż statystyczni Włosi. Sami o sobie mówią, że mają mentalność sebałucką, czyli zrównoważoną, niezbyt emocjonalną i żyją swoim rytmem. Kobiety są tutaj urodziwe i o dziwo nie unikają mężczyzn, także obcych, chodząc z nimi w relacje, co we Włoszech stanowi pewien ewenement. Moją wędrówkę po Turynie zaczynam od dworca kolejowego Portanowa. Przed ogromnym budynkiem stacji, mieszczącym w sobie nie tylko perony i kasy biletowe, ale także sieć restauracji, sklepów, księgarni i supermarket, rozciąga się majestatyczny, kolisty plac w formie koła, zabudowany wykwintnymi kamienicami. Miejsce to nazywa się Piazza Carlo Felice i stanowi centrum miejskiego życia. Jedna z najbardziej szykownych ulic Turynu, Via Roma, na której znaleźć można najdroższe sklepy światowych marek oraz luksusowe kawiarnie, bierze początek właśnie na tym placu i biegnie aż do Pałacu Królewskiego. Ruszam tą ulicą ciągnącą się na przestrzeni ponad kilometra, mając po obu stronach marmurowe arkady chroniące przed słońcem. Przecinam plac Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dwiema ogromnymi rzeźbami przedstawiającymi mężczyznę, Il Po i kobietę, La Dora, alegorycznymi personifikacjami najważniejszych rzek miasta Padu i Dory. Szybko docieram do serca miasta, czyli placu Świętego Karola. Znajdują się na nim dwa bliźniacze barokowe kościoły o wspaniałych fasadach, z lewej strony Świętego Karola Boromeusza, a z prawej Świętej Krystyny. Idąc nieco dalej, po lewej stronie placu natykam się na słynną kawiarnię Caffè Torino, a nieco dalej na Caffè San Carlo. Panuje tutaj prawdziwa miejska atmosfera, choć serwowana kawa nie jest lepsza niż gdzie indziej. Warto jednak spróbować specjalnego turyńskiego napoju Bicerino, skomponowanego na bazie czekolady, kawy i śmietany. Nieco dalej zaczyna się plac zamkowy. Po jego lewej stronie znajduje się znana galeria Fryderyka, a po prawej słynna galeria subalpejska. Tuż obok stoi piękny teatr Carigliano oraz Muzeum Egipskie, jedno z największych na świecie. W tym rejonie odwiedzam sklep oferujący czekoladki, aby rozpłynąć się w słodyczy. Są to praliny produkowane w Turynie od 1865 roku. Naprawdę rewelacyjne. Przemierzam swoją trasę dalej, ciągle idąc via Roma i docieram do majestatycznego Pałacu Królewskiego na końcu placu, który przez trzy wieki był oficjalną siedzibą Sabaudów. Pałac tonący w złocie i luksusie znajduje się na liście UNESCO. Monumentalne wnętrza wykonane ze stiuku i złota powstały na zlecenie Vittorio Emanuele II, pierwszego króla Włoch. Mój największy zachwyt wzbudza jedna z najbogatszych w dzieła sztuki pinakotek we Włoszech, Galeria Sabaudzka. Kogo tu nie ma? Botticelli, Fra Angelico, Mantegna, Filippo Lippi, Bronzino, Van Dyck, Memling, Rembrandt, Tintoretto, Rubens, Bellotto i wielu, wielu innych. Schodząc na prawo około kilometra w kierunku rzeki Pad, spotykam wysoką na 167 metrów wieżę Mole Antonelliana, w której znajduje się Narodowe Muzeum Filmu. Windą panoramiczną można dotrzeć do tarasu widokowego, skąd roztacza się wspaniała panorama miasta wraz z otaczającymi je górami. Idąc dalej w kierunku rzeki, docieram do Piazza Vittorio Veneto, a następnie do Bazyliki Wielkiej Matki Boga, położonej na prawym brzegu Padu. Przypomina ona rzymski Panteon. Wracając do Pałacu Królewskiego, wstępuję tu żobot do kościoła świętego Wawrzyńca, zaprojektowanego przez Guarino Guarini w 1666 roku. Jest on jednym z najpiękniejszych barokowych wnętrz w Europie. Architektura jest tu fenomenalna, skorelowana z ideami teologicznymi. Naturalne światło przenikające do wnętrza odgrywa decydującą rolę. Struktura architektoniczna kościoła oparta jest na planie ośmiokąta, a jego kopuła udekorowana wizerunkami 400 aniołów stanowi system krzyżujących się łuków, tworzących świetlisty kwiat o 8 płatkach. W latarni na wysokości 50 metrów widać symbol Ducha Świętego, któremu na posadzce odpowiada ośmioramienna gwiazda. Kierując się w jedną z ulic obok kościoła, w kilka minut docieram do katedry świętego Jana Chrzciciela. To właśnie tutaj znajduje się kaplica, w której jest przechowywana relikwia, całun, zwany turyńskim. Sporo ludzi trwa w medytacyjnej zadumie i rozmodleniu. Przyłączam się do nich. Zaraz za katedrą znajduje się Mercato di Porta Palazzo, najlepsze targowisko w mieście i największe w Europie pod gołym niebem. Dwa przystanki stąd, około kilometra drogi, usytuowany jest grób wielkiego świętego związanego z Turynem Jana Bosco. Był on genialnym wychowawcą, ojcem i nauczycielem młodzieży, pisarzem i publicystą, wydawcą i założycielem Zgromadzenia Salezjanów. Urodził się w Piemoncie w rodzinie ubogich wieśniaków. Jako dziecko przeżył wiele trudności. Dzieciństwo miał trudne, gdyż od drugiego roku życia był półsierotą. W wieku 9 lat miał proroczy sen, który ukierunkował jego dalsze życie. Postanowił zostać księdzem i poświęcić się trudnej młodzieży. Turyn w XIX stuleciu pełny był emigrantów z piemonckiej wsi, analfabetów szukających pracy. Dla nich właśnie zakładał oratoria, swoiste ośrodki duszpasterskio-społeczne, w których obok religijnej edukacji i ewangelizacji była obecna asystencja i pomoc społeczna, oferta spędzania wolnego czasu, zajęcia się młodym człowiekiem w sensie jego osobistego rozwoju. Bosco, żyjąc w trudnych czasach, przeżywał pewną sprzeczność. Kontrolowany był przez sabaudzką policję ze względu na swoje zaangażowanie społeczne, postrzegany niemal jak rewolucjonista, a zarazem krytykowany jako ksiądz katolicki za to, że jest zbyt wierny Kościołowi. Umarł w 1888 roku, a na jego pogrzeb przybyło około 200 tysięcy osób. Jego grób znajduje się w Bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, do której oczywiście i ja zaglądam. Tuż obok stoi dom, w którym mieszkał, zamieniony współcześnie na okazałe muzeum. Godzinę drogi potrzeba, aby dojechać z Turynu do benedyktyńskiego opactwa Sacra di San Michele, uznawanego za duchowe serce Piemontu. W tym przypadku słowo sacra oznacza coś więcej niż opactwo. Jest to miejsce święte. Znane jest ono na całym świecie, choćby z tego faktu, że stało się inspiracją dla słynnej powieści Umberto Eco Imię Róży. Na wysokości prawie 1000 metrów na Świńskiej Górze pustelnię założył kiedyś święty Giovanni Vincenzo. Według tradycji doświadczył w czasie snu objawienia archanioła Michała, który wskazał to wzniesienie na miejsce swojego kultu. Początkowo Jan Vincenzo, późniejszy biskup Ravenny, papież i święty, mieszkał jako eremita na sąsiedniej, przeciwległej górze. Jednak anioł zlecił mu budowę klasztoru właśnie tutaj. Budowa trwała 200 lat. Po wybudowaniu oratorium i klasztoru przekazano je benedyktynom. Po powstaniu hospicjum dla podróżnych miejsce stało się ważnym przystankiem na szlaku przechodzącej w pobliżu Via Francigena. Wzgórze miało także ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ rozciągająca się z niego na całą dolinę Suzy i równinę padańską wieża, baszta była punktem obronnym. W starożytności przeprawiał się tędy Juliusz Cezar ze swoimi legionami, a jeszcze wcześniej słynny Hannibal na czele 60-tysięcznej armii, pragnąc wtargnąć do północnej Italii. Przebywałem w opactwie Sacra di San Michele dobre pół dnia. Wokół roztaczają się tu magiczne góry sięgające 3000 metrów, a w dole przepiękna Dolina Suza. Modlitwa w kompletnej ciszy płynie jak nigdzie indziej do Boga. Jest tu tak pięknie, że nie chciało mi się schodzić w dół. Pan Bóg czasem wybiera sobie takie właśnie miejsca. Na wakacyjnych szlakach warto poszukać na łonie natury ciszy i spokoju. Uciec od zgiełku i wejść głęboko w samego siebie, aby znaleźć odrobinę spokoju i ukojenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
3: 30 sierpnia
2: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
2: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne co robisz, piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów, my sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zapraszam sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: No i drodzy Państwo, no właśnie, prognoza pogody. Jaki jestem dumny, że wczoraj tak celnie przewidziałem ten deszcz, chociaż oczywiście nie chciałem go wywołać, ale rzeczywiście był między 15 a 16. Dzisiaj 19 stopni w Warszawie, 19 stare babice, marki, ząbki. Natomiast dzisiaj o wiele cieplej na południowym wschodzie, 22 Konstancin, 22 Otwock.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: No i tak, z cicha pęk przejąłem antenę, Jacek Zienkiewicz się nazywam, będę z Państwem do późnego wieczora, Janusz Zalewski już w drodze do domu, a ja mam okazję mocnym uderzeniem, mocnym punktem rozpocząć moje spotkanie z Państwem, zapraszając Was na barwy muzyki, a zwłaszcza tych z Państwa, którzy podzielają tezę, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Już Państwo się domyślacie, że gościem księdza Roberta Chodyny będzie dzisiaj ponownie znany polski muzyk, estradowiec Andrzej Rosiewicz.
7: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
8: Witam serdecznie już po raz drugi Andrzeja Rosiewicza, piosenkarza zaprzyjaźnionego ze estradą od lat, tancerza, satyryka, gitarzystę, kompozytora, człowieka o wielu talentach, co mogliśmy się już przekonać tydzień temu. Cieszę się bardzo, że możemy się ponownie spotkać. Dobry wieczór, witam panie Andrzeju.
9: Dobry wieczór, witam was, witam i witać nie przestanę.
8: Niektóre piosenki, może od tego dzisiaj zaczniemy, powstały już po powstaniu Solidarności, troszkę o tym żeśmy mówili, ale również nie rozmawialiśmy o takiej piosence jak Chłopcy Radarowcy, Książeczka Wojskowa. Proszę powiedzieć zatem o chociażby o tych piosenkach Chłopcy Radarowcy, no i właśnie Książeczka Wojskowa i może też o tym spotkaniu z Michałem Gorbaczowem.
9: Albo na przykład Rusz się Zenek Śnieg na dworze.
8: No właśnie, to też był świetny utwór, tak jest.
9: No właśnie. Gorbaczowem, tak, to od czego by zacząć? Chłopcy Radarowcy?
8: No na przykład.
9: Proszę Państwa, no więc patrzyłem, co się dookoła dzieje, dzieje się to. Piosenka Chłopcy Radarowcy jak powstała? No z tego, że było to zjawisko bardzo popularne, że nagle okazało się, że jedziemy, że to dotyczy całego narodu, właśnie tych, co zmotoryzowanych i że często trafiają na radar, na ta Chłopcy Radarowcy i tak dalej. Mój świętej pamięci tata, Wacław Rosiewicz, bardzo przystojny zresztą gość. Pamiętam jeszcze na chwilę ten rodzinny wątek. Moja mama miała fajny dystans do siebie, do świata. Dała mi taki krótki przykład. Więc wspomnę, że mój ojciec był bardzo przystojny mężczyzną i bardzo męski. No i mama sobie pali gdzieś tam papieroska, siedzi w fotelu, ja podchodzę do mamy, stoję przed nią i mówię: mama, masz przystojnego syna. A mama wyjmuje papieroska, mówi: widziałam przystojniejszych. No i ten taki, wiesz, ten rodzaj dystansu do siebie, do tego, do syna coś takiego powiedzieć, dla mnie to rewelacja. No i powiedzcie, i tata mój dowcipny Wacław w Polskim Radiu pracował. O, tutaj życzenia dla taty już pośmiertne, ale serdeczne pozdrowienia dla niego i dla jego...
8: Tam w niebie może słyszy nas.
9: Tak, i dla jego brata, którzy słuchają nas w niebie, mojego stryjka. Oni byli pionierami Polskiego Radia. Teraz obchodzimy stulecie Polskiego Radia,
8: tak,
9: właśnie.
8: Pierwszego programu, tak.
9: Tak, no i proszę ciebie, i Wacio, czyli tata, leży sobie na łóżku, ja siedzę przy stole gdzieś tam na Mokotowie, przecież mieszkamy, no i piszę tą piosenkę o tych chłopcach radarowcach, wiesz. Tam na polu stoi krowa, cierpi, bo jest pełna mleka, biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka i tak dalej. No i przecież okazało się, że bardzo jest śmieszna ta piosenka, że każda zwrotka coś przynosi śmiesznego, a jednocześnie, i wtedy jak żeśmy, pamiętam, tata dorzucał mi jakieś coś tam, żebyśmy jakoś coś tam, bo też miał poczucie humoru, żeśmy wybuchnęli śmiechem, a gdy już się zmieszać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. No to tu żeśmy się zaśmiali serdecznie. Publiczność zresztą też tak reaguje. Natomiast pamiętam, jak to wykonywałem w Koszalinie, gdzieś chyba w amfiteatrze, parę tysięcy ludzi na widowni, śpiam tam na polu, stoi krowa, cierpi, bo już pełna mleka, drogą idzie, jadą chłopcy radarowcy, niebie skacza peczka, przy boku pałeczka. I pamiętam, te rzędy ludzi, które siedziały, się nie zaśmiały, tylko załamywali się ze śmiechu po prostu, wiesz, to była takie, tak trafiona bardzo piosenka.
8: A Książeczka Wojskowa?
9: O, to był znowu taki kiedyś turniej miast, coś takiego było. No i ja sobie popełniałem jakieś teksty, jakieś na różne tematy. I napisałem, oddałem książeczkę wojskową, daję słowo, oddałem z czystym sumieniem, jak rozbrojenie, to rozbrojenie. Uczucia ludzkie trzeba obudzić, nie uczmy się strzelać do ludzi, oto piosenka jest nowa, rozbrojeniowa. A gdyby tak, nie mówiąc nic wcale, co pan na to, panie generale, no nasz słynny generał i tak dalej. No i zaśpiewałem to, ale to takie polityczna ona trochę była. No i ktoś, reżyser, mówi: panie Andrzeju, tam już ma to znamy, a może ma pan coś nieznanego. No i wyciągnąłem te turniej miast o tych Książeczka Wojskowa. No i zaśpiewałem. No i to się jednak wojskowym, tym gronom nie spodobało. Nawet pamiętam, jak mnie zaprosił jakiś taki pułkownik o tych spraw politycznych, zaprosił na kawę, siedzieliśmy i on mówi: panie Andrzeju, niech pan nie śpiewa tej piosenki, to źle działa na młodzież, tam coś, no ideologiczne wykłady słuchałem.
8: No to właśnie w związku z tym mam też takie pytanie, bo tak troszkę żeś mnie naprowadził, jesteśmy już po imieniu, po drugim programie.
9: No nareszcie. No.
8: Nareszcie, tak. Słuchaj, jak wam się udawało tą cenzurę troszeczkę, nieraz bym powiedział, oszukać, czy jakoś inteligentnie ominąć?
9: Ominąć jakieś małe
8: muki. Tak, bo byliście jednak w opozycji. Jak te teksty udało się ostatecznie jakoś mimo wszystko sprzedać już na scenie?
9: No tak, no więc to ci, co się wychylali trochę, zawsze była ta chęć, żeby się wychylić trochę, ile jeszcze można, wiesz?
8: Tak, tak.
9: No i jest taki był wydział na... cenzura, kontrola widowisk i tam tekstów i tak dalej. No i tam ileś razy się meldowałem, żeby mi pozwolili coś śpiewać. Pamiętam właśnie a propos Chłopcy Radarowcy. Byłem, proszę ciebie, w Zakopanem i tam w jakiejś restauracji, już nie pamiętam której, miałem zaśpiewać z chłopakami tę piosenkę, Chłopcy Radarowcy. A tu się okazało, że przyjechali cenzorzy z Krakowa. Siedzą na widowni, ja śpiewam tych Chłopców Radarowców, a oni postawili szlaban, że nie wolno śpiewać tej piosenki. Myślę sobie, kurde, trochę się zdenerwowałem, no bo piosenka wesoła o chłopcach radarowcach, a tu jakoś nic. No i poszedłem do cenzury w Warszawie, a Warszawa jakby decydowała o wszystkim. Ci faceci, co byli cenzorami, to byli ludzie po polonistyce i oni często myśleli to, co ja, ale byli w tych okowach tego reżimu.
8: W tym systemie.
9: Tak, w tym systemie. No i ja mówię taki rozgoryczony do tego cenzora. Ja mówię: proszę pana, no piosenka o chłopcach radarowcach, no komu to szkodzi, żeby ten... No i on postawił, wiesz...
8: Pieczątkę.
9: Pieczątkę. I to jak poszło w Warszawie, to poszło i dalej. Albo na przykład drugi przypadek miałem. Śpiewam o tych widowiskach, co mówiłeś, w sali kongresowej. No i tam, proszę ciebie, na placu Czerwonym tam coś się dzieje w tekście, wiesz. Plac Czerwony, czyli w Moskwie. No i cenzor mówi, siedział w kulisie, żeby nie śpiewać Plac Czerwony. A ja mówię, a różowy może być? On mówi, może. Ja wyszedłem i śpiewam na placu Różowym. No to wszyscy parsknęli śmiechem od razu, bo wiedzieli, że to jest rodzaj ingerencji.
8: To posłuchajmy muzyki, a zagramy takie utwory jak Czy czuje pani czacze i Jak przyjemnie pokowboić.

widzą Państwo z bliska, jak ważna jest sprawa ochrony środowiska. I zasłonka, i odsłonka, i od...

0: Powracamy do naszego gościa, Andrzeja Rosiewicza. To jeszcze słynne piosenki do seriali. Mianowicie 40-latek, oczywiście. Ostatnio nawet byłem w Rampie na takim spektaklu dotyczącym tego serialu. I Halo Ptaki, film z serialu Pan Kleks w kosmosie. To chyba były strzały w dziesiątkę, szczególnie 40-latek, jak to wspominasz.
1: 40-latek, tak. No jestem bardzo wdzięczny, że Jerzy Duduś Matuszkiewicz, który i Jan Tadeusz Stanisławski tekst, a muzyka Jerzy Duduś Matuszkiewicz, że mnie zaprosił do tego właśnie 40-latka. Bo tam, no, tam jak pamiętasz, to się dzieje budowanie tego dworca.
0: Inżynier Karwowski,
1: tak jest. Inżynier Karwowski, ta budowa, to. No i to wszystko w nastroju pasowało bardzo. A ponieważ ja już byłem znany dosyć jakoś wykonawca i jemu ten głos, ta melodyka, którą ja prezentuję, czy ta osobowość pasowała. I zaprosił mnie do tego 40-latka. A potem, jak się okazało, potem bo 20 lat później.
0: Tak, była kontynuacja.
1: Tak, Jerzy Duduś znowu zaprosił Andrzeja Rosiewicza. Wiesz, ta stało się go uczuć. Byłem na tym, na pogrzebie jego jakieś 5-6 lat temu. No i wtedy podziękowałem mu za to, że mnie zaprosił, a jednocześnie za to, że jak była kontynuacja, znowu Andrzej Rosiewicz. Także Duduś, dziękuję ci, powiedziałem. Natomiast jeszcze a propos 40-latka, to reżyserem był Jerzy Gruza.
0: Oczywiście.
1: Którego potem bardzo polubiłem, ponieważ on mnie lubił bardzo, zapraszał mnie do Sopotu, jakieś loty wykonywałem nad widownią tam. Niesamowite rzeczy żeśmy robili. Pamiętam, jak leciałem nad widownią.
0: No właśnie, powiedz o tym.
1: A o tym. No więc tak, ja mówię, panie Jurku, już wie pan co, trochę mnie już nudzi, tak, że ty wyjdź z lewej kulisy, ty z prawej, ty z lewej, ty z prawej. Tylko mówię, a wtedy ci lotniarze się modni zrobili, wiesz. Ja mówię, jakby tak na lotni coś tam wlecieć na widownię. A on mówi, o, to dobry pomysł. Mówi, miałem kiedyś jakąś sztukę, gdzie taternicy górscy rozciągnęli jakąś linę i coś tam robili. No i tak się to zrobiło, że oni rozciągnęli od najwyższego słupa tego dachu Sopotu, opery, do lasu tam za sceną. Ja myślałem, to będzie 2-3 metry, jakoś tutaj będę se leciał, a tu trzeba było, straszna rzecz, trzeba było wejść na ten balkon, gdzieś na jakieś 5-6 piętro.
0: O, to wysoko.
1: No i skoczyć z tego balkonu. A ja mam lęk przestrzeni, tak jak każdy, no. No i dajesz pilotkę, państwo Afanasiew, małżeństwo, takie kostiumy tam robiło, pilotkę skórzaną, getry, taki przedwojenny facet jakiś. No i wypuścili mnie tam, ja mówię, no i będę śpiewał tam coś, leciał i będę śpiewał. A Gruza mówi, no Strangers in the Night, oczywiście. Strangers, i tak się stało. Także nie mówią kto, tylko tak. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. No i patrzę, a tu kurczę z tego, i ludzie patrzą, co się dzieje. Patrzą do nieba, a Andrzej Rosiewicz wisi tam pod gwiazdami i zasuwa na tą scenę. No i cześć świętej pamięci Czesław Niemen widział mnie wtedy tam, jak ja to leciałem i w Grand Hotel w Sopocie mówi, stary, znokautowałeś ich.
0: No tak. No a przy okazji słynny 40-latek Andrzej Kopiczyński już tam w niebie.
1: No tak, już w niebie.
0: Także tak.
1: No i właśnie, i Gruza mnie zaprosił. Aha, no tak, i Gruza reżyserował to. No i to cośmy, ta nasza współpraca z Sopotu, tak. Mhm.
0: Lata 90. i twoje próby z gatunkiem disco polo, tak wtedy bardzo popularnym i dziś mającym też mnóstwo fanów. Powiedz coś o tym, też słynne utwory, disco, rżysko, czy poleczka, pałeczka, no i oczywiście znajomość z Zenkiem Martyniukiem.
1: A no właśnie, no więc nagle ktoś padł na pomysł, że a może młodzieży przybliżyć trochę te przeboje Andrzeja Rosiewicza. I żeśmy nagrali taki klimat jakby ten nowszy, taki trochę mocniejsza perkusja i ten rytm, no to żeśmy nagrali. Natomiast z Zenkiem Martyniukiem bardzo miłe wspomnienie miałem, jak był mój benefis w telewizji. To było jakieś 3-4 lata temu.
0: No tak, widziałem to właśnie.
1: No właśnie, i Zenek był tam gościem.
0: Gościem, tak.
1: Tak. No i tam z nim porozmawiałem, okazało się, że to jest bardzo sympatyczny facet, bardzo muzykalny.
0: Mówiłeś, że gra na gitarze nawet, tak?
1: Tak, że bierze gitarkę i bardzo ładnie gra na gitarze, a jednocześnie no wzruszył mnie prawie, ponieważ moją piosenkę Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma, taka piękna piosenka o Polsce, że on to całe zna. No iśmy tam usiedli, ja mówię, Zeniu, także masz tyle zalet, tylko wiesz. I mówię do niego na planie, tylko jedno, co mnie martwi, że ty za mało zaciągasz, wiesz, no. Białostocki, a ty za mało zaciągasz. A on mówi, no nie, no staram się jakoś. Ja mówię, i jeszcze powiedział, skąd się wziął Zenek Martyniuk. On miał wtedy tam, nie wiem, 6-7 lat, może był mały, a jego ojciec był też muzykalny. No i mówi tak, Zenek, a ja śpiewałem wtedy Ruś się Zenek śnieg na dworze. W
0: tą piosenkę. Tak, słynny
1: numer. A ojciec mówi, Zenek, patrz, słuchaj, piosenka o tobie. No i stąd się wziął Zenek Martyniuk. A potem jak wróciłem do tego zaciągania, to mówię, Zeniu, za mało zaciągasz. Ja ci pokażę, jak się zaciąga tam w tym, w Białymstoku. Przyjeżdżam do Białegostoku, patrzę, centrala rybna. No więc podchodzę do sprzedawczyni i mówię, śledzi u was jest? A ona mówi, jest. Dajcie dwóch. To jest Białystok.
0: No właśnie, a jeszcze te utwory, Poleczka, Pałeczka i Disco Rżysko.
1: Poleczka, Pałeczka, to właśnie, ty wiesz, to jeszcze było, wtedy, kiedy jeszcze cenzura szalała, wiesz.
0: To... No to właśnie, jak to sprzedać?
1: No właśnie. I pamiętam, wyszedłem to w Sopocie. To było, wiesz, kiedy? Wtedy, kiedy Solidarność ruszyła jeszcze, wiesz. Tak, jeszcze się tak wahało wszystko, co będzie. A ja występowałem w Sopocie, w namiocie tam jest jakimś. No i tam to śpiewałem. Nawet mój menadżer z Krakowa, taki, który słuchał, to sam otwierał oczy, co ja śpiewam. Zapraszamy do Poleczki, zapraszamy na trzypa. Zapraszamy do Pałeczki, Pałki, która prawdę zna. Już zaczyna się Poleczka, zapraszamy wszystkich wraz. To kandydat do Poleczki, może pani, może pan.
0: A Disco Rżysko? Jeszcze?
1: To Disco Rżysko to gdzieś w jakiejś formie żeśmy spróbowali też coś nagrać. Daleko stąd, tam gdzie piękna Kalifornia, jest piękny ląd i te piękna ziemia orna. Daleko stąd, na przedmieściach San Francisco, pod wiatr, pod prąd, rośnie sobie młode rżysko. Już się schodzi młody drób na to rżysko, na tym rżysku będzie klub, będzie disco, tu przy drodze stoi znak, wieśki sajło, a na bramce tam sto dole stoi kogut wychidajło i kaczor Donald Disco Boy puszcza płyty. Taki dyskotekowy, ale to się wszystko dzieje na tym, na klepisku.
0: No tak, to powiedz jeszcze, Andrzeju, właśnie a propos takich piosenek z kolei dla sportowców. Pytałeś mnie, jak żeśmy jechali do radia, czy ja się interesuję sportem i czy też uprawiam sport jak najbardziej, ale takie piosenki dla takich znanych sportowców jak Adam Małysz, Jerzy Dudek czy Otylia Jędrzejczak?
1: Tak,
0: powiedz coś
1: pamiętam
0: na ten temat.
1: Pieśń taką, to jest, pieśń pamiętam, napisałem o Adamie Małyszu, jak ta Małyszomania wybuchła.
0: Tak.
1: Ja ciągle do tego tematu nawiązuję, jak występuję i mówię, proszę państwa, napisałem kiedyś pieśń o Adamie Małyszu. A że możemy być dumni, z kogo możemy być dumni? Znaczy, że ktoś o Adamie Małyszu napisał na pierwszej stronie 56 kilogramów dumy narodowej.
0: No proszę.
1: O Adamie Małyszu.
0: Tyle ważył, tak.
1: A ja mówię, a teraz 67 już, no. Dumy nigdy za wiele. I mówię, a propos Adama Małysza, to napisałem kiedyś pieśń o nim, jak był taki, to jest bardzo fajny gość i napisałem o nim pieśń. Do Mazura ze strasznego dworu Stanisława Moniuszki. I tu pieśń popełniłem taką, to nie jest zwykła piosenka, takie tam 5 minut czy 4, tylko 8 czy coś, tak jak Gorbaczow, wielka pieśń taka. No to o Małyszu jest też bardzo fajna. Trener tam występuje, on tam, Bociany, tam ktoś. W każdym razie dosyć gęsto i dosyć wesoło o Adamie Małyszu.
0: No właśnie, to jeszcze Jerzy Dudek i Otylia Jędrzejczak. Pamiętasz te teksty tych piosenek?
1: O Otyli nie pamiętam, bo nie jestem pewien, czy pisałem o Otyli.
0: No dobrze, to
1: ale o Dudku,
0: Jerzy Dudek.
1: O Dudku, tak, wtedy jak Dudek Dance to się nazywa i ten taniec, który on wykonał, jak dla Liverpoolu
0: tak,
1: chyba,
0: tak.
1: Obronił tam 3 karne chyba.
0: Tak,
1: wtedy.
0: Wygrali wtedy w karnach.
1: Znakomicie. I ja śpiewałem to ten Dudek Dance, Taniec Królów, Dudek Dance, Liverpoolu. Dudek Dance, no nie w ramiona. Kiedy tańczy, to Dudek, wtedy no się to co... No tak, o Dudku jest dosyć fajna taka rytmiczna piosenka.
0: Andrzejku, jeszcze zmienimy temat, bo też o tym mi mówiłeś chyba nawet w rozmowie telefonicznej, jak żeśmy mieli się spotkać. Ja ostatnio byłem na takim spektaklu Retro Queen Danuta Rin i opowiadałeś, że z nią występowałeś. Powiedz coś na ten temat, bo też była wielka dama polskiej sceny.
1: Bardzo muzykalna, taka no blues, kobieta jakaś.
0: Jazz.
1: Fajna, taki to... jazz, tak. No i Danusia Rin, to wracamy do czasów w Sopocie.
0: Tak.
1: Jerzy Gruza. No i ona wyszła i zaśpiewała gdzieś. jest, gdzie są te chłopy?
0: Dzieci mężczyźni.
1: Dzieci mężczyźni, a ta.
0: Prawdziwi tacy.
1: Prawdziwi tacy. Orły, sokoły, herosy!
0: Tak jest.
1: Gdzie ta. No i to zaśpiewała, a ja z Hagawem śpiewałem i robiłem taką parodię. Tu jest ten chłopek, którego szukasz, Dąbczek dorodny, sękaty. Tu twój sokolik, co w drzewo puka. Buu, żubr brodaty, pararandadida. Wiesz, i to taką

0: kulisę, gruza tam też tego, on lubi te improwizacje, patrzę, wózek taki do przewożenia tych paczek, taki pionowy, wiesz, podjeżdżam, powiedziałem, do domu, podjeżdżam do Danusi, ona tam jakiś wywiad robi, ja mówię, Danusia, jedziemy. A ona mówi, może jakąś poduszeczkę, może coś.
1: Ona sama była jak poduszka, tak, już wtedy, jest. Także tak. Andrzejku, to jeszcze jeden temat, mianowicie, też o tym mi mówiłeś, chociaż już troszkę do tego, żeśmy nawiązali, ale ten szczegół taki, jak zaśpiewałeś dla Gorbaczowa, Michaił, eta piesnia dla ciebie, żeby nowe reformy dokończył ty, tak?
0: Tak, jakoś... dawiął ty do końca.
1: No właśnie, już nie pamiętam rosyjskiego. No właśnie, i też o tym prezencie, który chciałeś mu dać z tą muchą, powiedz, bo to też ciekawa historia, dlaczego tak wyszło, jak wyszło.
0: Otóż to. No więc słuchaj, tak jak ci, jak poprzednio wspominałem, obserwuję życie, co się dzieje, co jest ważny temat jakiś, który warto poruszyć w piosence, czy w pieśni nawet. No i patrzyłem, co się dzieje z Gorbaczowem. Tu Ronald Reagan, tu premier Thatcher, wiesz, i tak dalej.
1: Wiele się działo.
0: Wiele się działo na ten temat tej pierestrojki. No i tak z pół roku obserwowałem Zachód już zachwycony Gorbaczowem i myślę sobie, no może warto by to poruszyć. No i przecież wiedziałem, że on przyjeżdża. Nie przyjeżdża, tylko że jak już był ten temat, to ja wtedy popełniłem tą piosenkę Michaił. I pojechałem, pierwszy raz wykonanie było rok przedtem w Zielonej Górze, gdzie był Festiwal Piosenki Radzieckiej.
1: No tak.
0: No ja jestem dosyć sympatycznym facetem, po rosyjsku trochę mówię i tam przyjechali młodzi Rosjanie, też artyści, ktoś tam. Od razu mnie polubili. Sympatycznieśmy nawiązali te kontakty, jakieś coś. A, i potem wyszedłem na scenę, walnąłem tego Michaił, a tam są takie, wiesz, dosyć mocne polityczne słowa. No i przecież kończę to, a oni przychodzą do mnie, mówią, Andrzej, niewozmożna, tak niewozmożna, nie wolno tak śpiewać, czy tak poruszać tego. No i nawet przyszedł generał jakiś, a że oni zawiadomili ambasadę, jakąś coś. Generał przyszedł i Janusz Sławiński, taki mój kompozytor, był wtedy dyrektorem tego festiwalu. Generał jakiś rosyjski przyszedł i powiedział, że zabrania, żebym ja to śpiewał, tą piosenkę na tym. No bo on był z tych twardogłowych. Gorbaczow nie był już, a on był. No i ten mój kumpel mówi, nie, to ja będę odpowiadał przed ministrem kultury, czy przed kim, ale mówi, ale to zostanie. No i ja to zaśpiewałem tą. Tego Michaił. No i ci się, te nasze biura polityczne się dowiedziały o tym, że to coś śpiewam. I tam nastąpiło takie zmaganie, wiesz, tych twardogłowych z tymi, co chcieli pierestrojki. No i okazało się, decyzja zapadła, słuchaj, w biurze politycznym, to czyli ta czołówka decydentów, że ja mogę to śpiewać w Krakowie, jak on tam będzie. No i ja przyjechałem tam. Pamiętam, proszę ciebie, wjechałem sobie normalnie samochodem. Dzień dobry, Andrzej Rosiewicz. Bez żadnych przepustek postawiłem samochód. No i wychodzę, proszę ciebie, na scenę. Michaił. I to można zobaczyć, proszę cię, Andrzej Rosiewicz, 88. Na dziedzińcu Wawelu, proszę cię, śpiewa to. I ja to zaśpiewałem, no i to było, wiesz, entuzjazm tam po tej piosence. A on się zachwycał, śmiał się tak. Najbardziej to Szewardnadze, minister spraw zagranicznych, Gruzin. Parskał śmiechem i patrzył tylko, czy oni się śmieją. I oni też się śmiali. Nawet, proszę ciebie, nasz reżimowy, proszę cię, ten...
1: Generał,
0: który zawsze jest sztywny, to nagle też wybuchnął śmiechem, wiesz. No i skończyłem to. Miałem przygotowaną płytę dla nich, taką moją, tą długą
1: prezencie
0: z autografem i schodzę tam do tego, na widownię. Nawet Nina Terentiew, która królowa telewizji, tak, ona powiedziała, Andrzej, jak ty tam zszedłeś, przecież tam ochroniarze mogli cię zabić wtedy, że ty wchodzisz, sięgasz mu do gardła, wiesz.
1: No tak, i ja zszedłem. Tą muchę.
0: Tak. I proszę cię, dałem mu tą płytę, no i a show ma zgoło, no więc muszę, kurczę, trzeba coś, aha, dobra, dam mu muchę. Zdejmuję tą muchę, chcę mu zakładać na szyję, a on się zaczyna bronić. Nie bierze tej muchy, wiesz. Natomiast staje Raisa Gorbaczow, doktorat z filozofii, bierze tę płytę, tę muchę, razem przyjęła to i zażegnała trzecią wojnę światową.
1: No tak. Wiesz? A dlaczego z tą ale muchą, czekaj, jeszcze, to wytłumacz tutaj
0: tak,
1: słuchaczom.
0: Tak, z muchą. Ja potem przeanalizowałem to jego zachowanie i proszę ciebie, i zdałem sobie sprawę, dlaczego on się bronił. Bo jak byłem chłopcem, to przyjeżdżały do Polski cyrki radzieckie, które były na światowym poziomie. I tam było Aleksiej Popow na przykład, taki był czołowy klaun tego
1: cyrku.
0: Tego cyrku. I

0: i on chodził po linie tam i miał taką dużą muchę, wiesz. I ja pomyślałem, aha, on też pewnie oglądał te cyrki i bał się, że z niego błazna robię.
1: Klauna, tak.
0: No i proszę ciebie, i ja potem coś mu szepnąłem na ucho jeszcze. I potem, proszę ciebie, taki fajny mój znajomy, który był wtedy tym redaktorem w dzienniku telewizyjnym, ja go spotykam czasem na zakupach, taki fajny, przystojny chłopak, i on mówi, proszę państwa, cała Polska chce wiedzieć, co Andrzej Rosiewicz szepnął na ucho Gorbaczowowi. Ale Andrzej Rosiewicz powiedział, że nie może powiedzieć, bo to były rozmowy na najwyższym szczeblu. A ja pamiętam, że mu szepnąłem spasiba za eto, što uże jeść i za eto, što jeszcze budzieć.
1: No pięknie, tak jest.
0: No i wiesz, i potem proszę ciebie, trochę się naraziłem niektórym nawet znanym wykonawcom naszym, że też dla Gorbaczowa śpiewał, że to, że to.
1: No a potem się okazało, że jednak,
0: potem
1: prawda?
0: Potem się okazało, że za rok otrzyma Nagrodę Pokojową. Nowa.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: A ja znowu nic, no. Aha, ale jednak coś. Zapraszam państwa na wielką imprezę w Krakowie. Koronacja Rosiewicza na Królewicza.
1: Pięknie. Posłuchajmy ponownie Andrzeja Rosiewicza, a wysłuchamy takich utworów jak Zakochany bałwan i Disco Rżysko.
2: Każdy swoje ciche ma marzenia, więc marzeń tych spełnienia życzenia składam wam.

0: Powracamy do naszego gościa, Andrzeja Rosiewicza. Andrzeju, drogi, to powiedz o takim pięknym też projekcie w miłości do ojczyzny i pieśniach religijnych, także o Janie Pawle II, Zostań z nami.
1: O właśnie, tak, do tej pieśni to chętnie wracam. Był rok chyba 79, albo, no w każdym razie...
0: Już wtedy był polski papież, 79.
1: Już był papież, tak. I była, i komuna taka jeszcze była,
0: była
1: wtedy ostra.
0: Była, tak, oczywiście. Tak.
1: No i pamiętam, że przyjechał papież i generał Jaruzelski miał go żegnać. No i weszli do jakiegoś tam pomieszczenia na lotnisku, no i mija 5 minut, 10, 15.
0: Bardzo długo rozmawiali,
1: bardzo
0: tak.
1: Długo rozmawiali, ja myślę sobie, kurczę, co się dzieje? Już sprawozdawcy już nie wiedzieli, co mówić, a tu nagle wychodzi Jaruzelski, zdenerwowany,
0: tak.
1: Idzie do tego, prawie że trzaska drzwiami, ja myślę sobie, kurczę, co się stało? I myślę sobie, ten moment trzeba jakoś uchwycić. Bałem się, że Jaruzelski w ogóle wsiądzie w limuzynę i odjedzie. Ale nie, jednak wrócił. Rakowski tam był premierem wtedy. No i stanęli, zaraz jeszcze słowa pożegnania papieża. No i myślę sobie, ten moment trzeba uchwycić i napisałem piosenkę. Odjechałeś od nas, ojcze, odpłynąłeś w chmurach, zostawiłeś nas z panami w szarych garniturach. Ty tak sobie do słoneczka, wysoko, wysoko, a my w dole tu na ziemi, a my tu z macochą. Zostań z nami, wysłanniku dobrej gwiazdy, zostań z nami, chcemy słuchać słowa prawdy, zostań z nami, serca oczekują cudu, zostań z nami, bądź rzecznikiem ludu, ta, da, ra, ra. No i to pieśń jest taka fajna, długa, o papieżu, tak, cieszę się bardzo, że mi się udało to napisać.
0: To powiedz może jeszcze o piosence Jak gwiazda w noc czarną, która była poświęcona Andrzejowi Gwieździe i
1: Solidarności.
0: Walentynowicz, tak, no i w ogóle Solidarności.
1: No i jeszcze piosenka, której mogę się spokojnie nie wstydzić, Jak gwiazda w noc czarną, Solidarność. I to jest o Solidarności.
0: Tak.
1: Pamiętam, na sali kongresowej to śpiewałem, bo to było ważne bardzo i bardzo ważny występ. No i tam jest też Andrzej Gwiazda i
0: Anna Walentynowicz.
1: Anna Walentynowicz, tak. Opowiem synowi, kto to był Gwiazda i Walentynowicz. I tam śpiewam o Solidarności.
0: Mhm.
1: Polecam tę piosenkę.
0: Mhm. Andrzeju, musimy już kończyć, ale powiedz jeszcze, co
1: tego,
0: w tej
1: cię,
0: chwili...
1: Tego się bałem, tak się przyjemnie gadało, ale wiem, przypomniałeś sobie to, co ci mówiłem, jakśmy tu jechali, że mężczyźni nie mogą być tacy gadatliwi. Pamiętam, oglądałem kiedyś Casablancę i tam gra facet, co się nazywa Humphrey Bogart. On nic nie mówi, tylko wygląda.
0: Tak jest, no właśnie. Andrzeju, ale jeszcze chciałem zapytać, co teraz porabiasz? Koncertujesz i w ogóle jakoś jeszcze artystycznie się udzielasz i może też jakie masz plany, tak króciutko?
1: No właśnie mam plany, że będę coraz częściej w Radio Warszawa, wiesz.
0: Fantastycznie, fantastycznie, oczywiście, to zapraszamy. Zapraszam. A oprócz tego, oprócz naszej rozgłośni, jakieś koncerty?
1: Tak, jakieś koncerty, tak, są. Jak wystąpiłem na Sylwestra w zeszłym roku w Chełmie.
0: W Chełmie Lubelskim?
1: W Chełmie Lubelskim, tak. No to wtedy, proszę ciebie, wtedy zaczęły się, ponieważ sukces był znowu, zaczęły się różne odzywać ośrodki lubelskie.
0: Mhm.
1: Także wyobrażam sobie, co będzie, jak udzieliłem wywiadu Radio Warszawa, co to się będzie dziać.
0: Andrzejku, bardzo ci dziękuję za to drugie spotkanie. No mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Cieszymy się bardzo, że nas po raz drugi odwiedziłeś. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, dużo siły, wytrwałości, bo poczucie humoru i pozytywne nastawienie do życia to cały czas masz.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Na koniec naszego przemiłego spotkania. Posłuchamy takich utworów w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza jak Wieje wiosna od wschodu, Michał i Propaganda sukcesu. Zachęcamy do wspierania Radia Warszawa przez stronę radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

Boże mój, wciąż wołam Cię. Panie mój, wciąż

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM. Za minutę wybije 18.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: No i mamy wyjątkowo duży rozstrzał wskazań na termometrach, bo na przykład w południowo-wschodniej i południowej części regionu, czyli Kajetany, Dawidy, Piaseczno, Konstancin, Jezioro na około 21-22 stopni, w samej Warszawie 19 i tak jak zerkniemy na północ i na północny zachód regionu, no to ta temperatura co najwyżej 19 stopni, ale najczęściej 18.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dwie minuty po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem do późnego wieczora, dzisiaj do godziny 22. Gwoli uzupełnienia tego, co w pogodzie, jutro możemy spodziewać się sporo słońca, przemieszanego chmurami, ale między 13 a 17 nawet 27 stopni. A dzisiaj jeszcze dużo muzyki, oczywiście też audycje, które Państwo cenicie, a najbliższa to Dobre Słowo Ojca Świętego. No to skoro muzycznie powiedziałem, że będzie ciekawie, to będzie Brodka, ten.

Ależ dumnie nam zabrzmiała ten utwór Electric Light Orchestra. Drodzy Państwo, ciekawe, kto z Państwa był dzisiaj o godzinie 10 na spotkaniu z kapitanem Warszawa w żłobku na Białołęce, bo takie spotkanie z kapitanem Warszawa było dzisiaj przy Ceramicznej 9B. Pytam się dlatego, bo jutro powtórka z rozrywki, tym razem na Ursynowie. Możliwość wejścia, oczywiście wstęp wolny, rodzinny piknik z kapitanem Warszawa. Tym razem ulica 6 sierpnia, 1/5. Mnóstwo atrakcji rodzinnych, warto je rozpatrzyć, znaczy rozpatrzyć możliwość pojawienia się tam z całą rodziną. Między innymi wyścigi, hobby horse, roboty edukacyjne, fonton może, tak? Dmuchany dart z tortem przeszkód, pokazowe warsztaty muzikonu, mobilna stolarnia, malowanie na streczu i jeszcze inne atrakcje. Tymczasem Meghan Trainor, Still Don't Care na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. You can say what

0: do. Tak sobie spoglądam na ten kasztanowiec przy katedrze, widoczny z okna naszego radia, który niczym zegar odmierzający kolejne cykle. Jeszcze kilka miesięcy temu informował o tym, że maturzyści ruszą na egzaminy dojrzałości, a teraz ewidentnie mówi o tym, że już niedługo rok szkolny. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o co chodzi. Tymczasem 22 minuty po godzinie 18 czas na dobre słowo Ojca Świętego w Radiu Warszawa 106,2 FM.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Punkt 133. Prawda jako dobro wspólne. Ci, którzy dysponują potężnymi środkami technicznymi i ekonomicznymi, a wraz z nimi także znacznymi zasobami ludzkimi potrzebnymi do oddziaływania, mają wielką zdolność wywoływania przemian kulturowych i ostatecznie przekonywania znacznej liczby osób co do tego, jaka jest prawda o istocie ludzkiej, o świecie, o sensie istnienia, o rodzinie, a nawet o Bogu. Jest to czysta władza pozbawiona prawdy, która w sposób subtelny lub jawny narzuca to, co chce, aby inni uznali za prawdziwe. U podłoża tego wszystkiego kryje się chora, trudna do rozpoznania przyczyna. Fakt, że człowiek współczesny żywi mylne przekonanie, że jest jedynym twórcą samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. To mniemanie jest konsekwencją egoistycznego skupienia się na sobie. Dlatego człowiek sądzi, że może konstruować rzeczywistość i że to, co najlepiej odpowiada jego roszczeniom, samo przez się jest ważne. Święty Jan Paweł II rozważał konsekwencje kryzysu wokół zagadnienia prawdy, dochodząc do stwierdzenia: zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób doprowadził także do zmiany koncepcji sumienia. W ten sposób zanika uznanie powszechnie obowiązujących praw, które nas poprzedzają i które sumienie powinno uznać. To doprowadziło papieża Franciszka do realistycznego pytania: czym jest prawo bez osiągniętego na długiej drodze ku refleksji i mądrości przekonania, że każdy człowiek jest sakrum i jest nietykalny? I do konkluzji: aby społeczeństwo mogło mieć przyszłość, konieczne jest, by dojrzał w nim zmysł poszanowania dla prawdy o godności ludzkiej, której się podporządkowujemy. Wówczas będziemy unikali zabicia kogokolwiek nie tylko, aby uniknąć społecznej pogardy i ze względu na prawo, ale i z przekonania. Jest to nieodzowna prawda, którą rozpoznajemy rozumem i akceptujemy sumieniem. Dane społeczeństwo jest szlachetne i godne szacunku również z powodu pielęgnowania, poszukiwania prawdy i swego przywiązania do najbardziej podstawowych prawd.

Tu Radio Warszawa 106.2 FM. Dermot Kennedy nam zaśpiewał, dopraszając się o pocałunki. No a teraz zaśpiewa nam swoim charakterystycznym głosem Rod Stewart.

Seal w utworze Crazy nam się zaprezentował na antenie Radia Warszawa 106.2 FM i tak sobie myślę, że artysta bardzo popularny, ale jednocześnie dość niszowy w swoich utworach. No to ciekawe i takie zasługujące na podziw zestawienie. Nawet ten jego największy hit, czyli Kiss from a Rose, też taki utwór nietuzinkowy. Patrzę na zegarek, za 13.19 nam się zbliża, a zatem zostańcie Państwo razem z nami, Radio Warszawa 106.2 FM. Is everything broken?

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za półtorej minuty wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kto rządzi w kościele? Papież czy biskupi? Czy papież jest najważniejszym z biskupów? Kim tak naprawdę jest papież? I co oznacza prymat papieski? Będę rozmawiał z Pawłem Głowackim już w najbliższy poniedziałek o godzinie 22 w Szkole RUT. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Czym jest prawda?
4: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
3: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
4: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
4: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
4: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 19, czas na serwis.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Leon XIV jako pierwszy papież bierze dziś udział w procesji łodziami po jeziorze Albano w Castel Gandolfo. Caritas Polska włącza się w pomoc ofiarom katastrofalnej powodzi w Nepalu. W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV bierze dziś udział w tradycyjnych uroczystościach ku czci Matki Bożej w Castel Gandolfo. Papież odprawił mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Jeziora, a następnie dołączył do procesji, której część odbywa się na jeziorze Albano. W uroczystościach uczestniczyli wcześniej święci Paweł VI i Jan Paweł II, jednak żaden z nich nie wziął udziału w procesji na wodzie. O znaczeniu tego wydarzenia mówi proboszcz Castel Gandolfo, ksiądz Tadeusz Rozmus.
8: Rok 2026 jest rokiem, w którym dziękujemy za 400 lat obecności papieży. W 1626 roku papież Urban VIII był tym pierwszym, który przybył do Castel Gandolfo, rozpoczynając długą obecność papieży w tym miejscu. Także jest to dziękczynienie między innymi za ten wielki dar, którym jest piękno Castel Gandolfo. Papież przybywa również po to, żeby podziękować za dar piękna dzieła stworzenia. Patrząc na naturę, na przyrodę, która tutaj jest obecna, rzeczywiście z piersi wyrywa się jakby automatycznie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to wszystko, co stworzyłeś.
7: Dziś także Leon XIV opublikował dokument Mutua Concordia, zmieniający przepisy dotyczące katolickich kościołów wschodnich oraz przekazał środki finansowe na pomoc poszkodowanym w katastrofalnej powodzi w Nepalu. Więcej informacji na portalu Vatican News. Powódź błyskawiczna, która 26 sierpnia uderzyła w północ Nepalu, zniszczyła domy, sklepy, drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną. Tysiące mieszkańców potrzebują pomocy. Na miejscu Caritas uruchomiła kuchnię, przygotowuje także transporty artykułów pierwszej potrzeby. Do działań dołącza Caritas Polska, mówi ksiądz Ireneusz Krause.
9: Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Nepal uruchamia pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Pomagamy zarówno w sektorze ochrony zdrowia, jak i odbudowie źródeł utrzymania. Zachęcamy do wsparcia działań w Nepalu poprzez stronę internetową caritas.pl.
7: W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Obrońcy życia przejdą 5 września przez centrum brytyjskiej stolicy pod hasłem Aborcja rani rodzinę.
10: Udział zapowiedziało 14 katolickich biskupów, dwa razy więcej niż przed rokiem. Liczba aborcji w Anglii i Walii osiąga rekordowe poziomy. Według brytyjskiego urzędu statystycznego niemal 1 na 3 poczęcia kończy się przerwaniem ciąży. 5 września na ulicach Londynu wybrzmi również silny głos sprzeciwu wobec śmierci na życzenie. 11 września w Izbie Gmin odbędzie się drugie czytanie nowego projektu ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo. Poprzedni projekt upadł dzięki ogromnemu sprzeciwowi Izby Lordów, która de facto nie dopuściła do jego uchwalenia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i znacząco nam się ochłodziło, 17 stopni w Warszawie, zresztą w całej Warszawie właśnie i w całym regionie od 17 do 18 stopni, nawet 16 na południowym wschodzie, Józefów, Otwock, Wiązowna. Ciśnienie utrzymuje się stabilnie na poziomie 1080 hektopaskali. Wiatr zawiewa to z zachodu, to z południowego zachodu.

5 minut po 19. Ja nazywam się Jacek Dziękiewicz. Dobry wieczór, mówię Państwu, którym jeszcze nie mówiłem. W najbliższej godzinie między innymi audycja o trzeźwości, ale także dużo dobrej muzyki oraz coś dla rolników. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość to owocnie przeżyte życie, owocnie przeżywane życie. Jakie dziedzictwo zostawimy po sobie? Jakie zostawimy ślady w ludzkich sercach? Każdy człowiek pisze swoją historię codziennymi czynami. Największym pomnikiem człowieka jest dobro, które pozostawił po sobie. Każdy człowiek kiedyś odejdzie, warto o tym pamiętać. To jedna z najważniejszych prawd życia. Nie po to, aby się bać, ale po to, żeby żyć mądrze. Warto czasami się zatrzymać i zapytać, co po mnie pozostanie. Nie chodzi tylko o majątek. Najważniejsze pytanie brzmi, czy ludzie, którzy mnie spotkali, stali się dzięki temu lepsi? Nie każdy zostanie zapamiętany przez historię, ale każdy może zostać zapamiętany przez ludzi, przez dobro, przez jego uczciwość, poprzez to, jak traktowaliśmy innych. Czasami jedno dobre słowo może pozostać w czyimś sercu na całe życie. Po śmierci pewnego nauczyciela jego uczniowie wspominali nie nagrody ani osiągnięcia szkoły. Wspominali jedno zdanie, które często powtarzał. Każdy człowiek jest ważny, każdy ma swoją wartość. To było jego dziedzictwo. Nie pytaj tylko, co osiągniesz w życiu. Zapytaj, jakie dobro pozostanie dzięki tobie. Każdy poranek jest zaproszeniem do rozpoczęcia dobrego życia. Nigdy nie jest za późno, aby wybrać lepszą drogę. Zawsze możemy zaczynać od nowa. Trzeźwe życie jest zadane każdemu z nas.

Anna Wyszkoń zaśpiewała nam Wiem, że jesteś tam, a zaśpiewa nam teraz Billy Joel, The River of Dreams. 23,5 minuty po godzinie 19, a Państwo słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM.

Jeszcze dzisiaj z Państwem o tym nie rozmawiałem, że dzisiaj wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, święty bardzo mocno czczony w Kościele Wschodnim, ale oczywiście u nas także postać kluczowa. Benedykt XVI, oczywiście zgodnie z myślą, którą wyraził Pan Jezus w owym czasie, nazwał tegoż proroka największym z proroków, który żył w czasach Pana Jezusa, bezpośrednio go zapowiedział. Był jego rówieśnikiem, a nawet był z nim spokrewniony.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
3: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materii organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
2: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
3: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie silnych łańcuchów dostaw od rolnika przez przetwórcę do odbiorcy końcowego i tej infrastruktury przetwórczej.
2: A czy w obecnej sytuacji klimatycznej i geopolitycznej warto dywersyfikować działalność gospodarstwa o len i konopie?
3: Dywersyfikacja jest dziś jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw. Zmiany klimatu, wahania cen surowców rolnych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna pokazują, że opieranie się na jednym gatunku zwiększa duże ryzyko i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różnych rynkach, bo mamy tu żywność, włókna naturalne, sektor budowlany, kompozyty i tym podobne. Mniejsze uzależnienie od cen zbóż, których wysokość w Polsce uzależniona jest od cen światowych, ponieważ funkcjonujemy na rynku globalnym. Większa odporność na skutki zmian klimatu, zwłaszcza suszy.
2: A czy ich uprawa należy do wymagających?
3: Nie są to uprawy trudne, ale wymagają wiedzy i odpowiedniej agrotechniki. Wyzwania to m.in. potrzeba dysponowania specjalistycznymi maszynami do zbioru, których dostępność jest ograniczona. Wykorzystanie kombajnów zbożowych jednak skutkuje niższą wydajnością, a do lnu uprawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
2: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
3: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny od lat. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiącach hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
2: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
3: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy polski kongres lnu i konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, czyli tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
0: Agroinfo.
1: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Agroinfo.
1: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
0: Agroinfo.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2026, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry zabawy. zabawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przez większość dzisiejszego dnia mogliśmy Państwu mówić o tym, że jest bardzo przyjemnie na dworze, 20 parę stopni, jeśli chodzi o wskazania termometrów, natomiast no, teraz zdecydowanie się ochłodziło. Ja nawet w naszym studiu zamknąłem okno, bo już tak komfortowo nie było. No ale już nie mówmy o pogodzie. Zwróćmy Państwa uwagę na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Mam w zwyczaju, żeby Państwa na tę stronę kierować przynajmniej raz dziennie podczas mojej obecności tutaj i robię to z pełnym przekonaniem, bo strona zawiera naprawdę bardzo dużo cennych treści, ciekawych informacji, no na przykład jak ta, którą teraz chcę przytoczyć, czyli o działalności kawiarki. To taka kalambur słowny, jak Państwo zobaczycie to graficznie, to zrozumiecie, o co chodzi, ale kawiarka działa przy ulicy Radziemińskiej 28. Nasi przedstawiciele, nasza Weronika Ostrowska była w tym miejscu. No i bardzo pozytywne wrażenia. W kawiarce pracownicy bowiem uczą się m.in. obsługi gości, pracy kelnerskiej i przygotowywania kawy, ponieważ bardzo często są to osoby niepełnosprawne, które, jak podkreśla koordynator miejsca Łukasz Perkowski, nie są dodatkiem do działalności kawiarni, ale jej centrum i od początku uczestniczą w tworzeniu sposobu obsługi oraz organizacji pracy. Jeden z kelnerów, Marcin, mówi: ta praca daje dużo miłości. Można być wśród ludzi, obsługiwać każdego klienta z sercem i czuć, że jesteśmy tutaj potrzebni, mówi o sobie. Dla pracujących w kawiarce możliwość zatrudnienia oznacza nie tylko zdobywanie zawodowego doświadczenia, ale również kontakt z ludźmi i wyjście poza cztery ściany domu. Zapraszam serdecznie do tego miejsca, polecam, a rozwinąć wiedzę o tym miejscu można właśnie między innymi dzięki artykułowi na naszej stronie, na stronie radiowarszawa.com.pl. A jeśli Państwo już tu będziecie, wejdźcie także w zakładkę Wspieraj, aby rozpatrzyć taką możliwość wsparcia właśnie naszego radia. Za 3,5 minuty wybije godzina 20:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czym jest prawda?
2: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
1: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
2: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
2: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Kacper Kowalczyk.
3: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne. O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy. Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
4: Michał Opaciński,
3: Bartłomiej Graczak.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
8: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.
9: 3 minuty temu tak dygresyjnie, nieco publicystycznie mówiłem o pogodzie. Czas teraz powiedzieć tak, jak należy.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: A zatem 17 stopni w Warszawie, podobnie w Ząbkach, Markach, Rembelszczyźnie, Legionowie i Konstancinie Jeziornie. 18 w Brwinowie, Podkowie Leśnej, natomiast 16 w Józefowie Otwocku, czyli tej części południowo-wschodniej. Ciśnienie 1001 hektopaskali, wilgotność powietrza 90,5 stopnia. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni i to paradoksalnie o 6 rano, gdy zacznie wstawać już słoneczko.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Pół minuty po godzinie 20. Tak króciutko rozpoczęliśmy tę pełną godzinę. Powoli zbliżamy się do części modlitewnej. Poprzedzi ją w tej godzinie przede wszystkim spotkanie z księgą. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska będą bardzo wnikliwie Słowo Boże analizować, ale zanim to nastąpi, to jeszcze posłuchajmy muzyki Desu. Życie cudem jest, czyli cały czas jesteśmy w temacie.

0: Blisko 8 minut po godzinie 20, a to czas na antenie Radia Warszawa 106,2 FM, kiedy zwyczajowo redaktor Paweł Kęska i ksiądz Łukasz Turek otwierają księgę.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Według Ewangelii nie można iść za Jezusem, jeśli człowiek nie zaprze się samego siebie. Dziś o tym będziemy słyszeć. Z punktu widzenia psychologicznego wydaje się to jakieś nierozsądne w ogóle.
3: No tak, bo liczy się moje ja, tak? Ja jestem najważniejszy, no i mój dobrostan.
2: To, co mam, to ja, więcej nie mam.
3: A jednak to, co mam, to wcale nie jest tylko ja. Bo ja nie mam siebie sam z siebie. Ja nie powstałem sam z siebie. Ja mam swojego Stwórcę, mam swoją przyczynę. Mam tego, który podzielił się ze mną istnieniem.
2: Mam?
3: No zdecydowanie, jako ludzie wierzący, przyjmujemy to jako fundament naszego istnienia i naszej drogi życiowej. A skoro tak, to nie należy sam do siebie. W związku z powyższym jest nade mną ktoś, kto jest większy niż ja, kto mnie przekracza w stopniu niewyobrażalnym i kto zupełnie z innej perspektywy patrzy na moje istnienie. I warto się na niego otworzyć.
2: Ja po tym świecie ładnych parę lat chodzę, ale powiem sobie szczerze, ja wciąż sobie to pytanie zadaję i ja nie mam wcale na to prostej w ogóle odpowiedzi, czasem nie mam. Jak to jest zaprzeć się samego siebie, żeby być sobą? Trudne to jest i dzisiaj o tym będziemy...
3: Spróbujmy.
2: O tym zapieraniu się i byciu sobą rozmawiać. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 20, wersy od 7 do 9.
4: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
2: Wiele w tych audycjach i w ogóle wiele się mówi o tym, że Bóg daje wolność. Ale jak ja słyszę te słowa, to się zaczynam zastanawiać. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, mówi prorok. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
3: O czym jest ten ogień? To jest pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym słowie. Pan to fajnie powiedział, czytając to słowo tutaj, zaczynając je. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. No tu chodzi o miłość. I Jeremiasz naprawdę kochał Pana Boga. Kochał, bo go poznał, bo zobaczył miłość Pana Boga do całego tego, nie tylko do siebie samego, ale do całego Izraela, tego ludu wybranego, umiłowanego, uratowanego, przeprowadzanego przez różnego rodzaju doświadczenia, trudy, walki Boga, który walczy o tego Izraela i widzi, ta miłość Izraela jest jest malusieńka, tak? Izrael nie potrafi odpowiadać miłością. A niejako Jeremiasz trochę w zastępie być może tego Izraela naprawdę kocha Boga i naprawdę zależy mu na tym, żeby ta miłość Boga była kochana. I doświadczając trudu tej pałej posługi, ma takie zwyczajne ludzkie pokusy, żeby sobie dać z tym spokój. To jest, no tak, czy miłość jest łatwa, prosta i przyjemna? My chcielibyśmy miłość traktować jako coś, co będzie mi sprawiało przyjemność. Tak? I takie dzisiejsze przedefiniowanie miłości, to żeby było fajnie, żeby mi było fajnie.
2: No ale jak nie jest, to też trochę jest bez sensu.
3: Myślę, że w miłości jest jedno i drugie, tak? Ale jest ta troska o drugiego człowieka, jest cierpienie. W miłości jest bardzo dużo cierpienia. Miłości matki, która widzi, prawda, chorujące swoje dziecko, czy zagubione dziecko, czy małżonków, którzy nawzajem widzą, że chorują, że cierpią, że się nie udaje, że w pracy jest źle i żona się o to troszczy. To jest miłość, ale w niej jest dużo, dużo, dużo, dużo trudu. Ale oczywiście są i takie chwile piękne. Więc to się wszystko ze sobą łączy. Natomiast Jeremiasz miał takie, widać, doświadczenie, że właśnie na tym etapie, kiedy tych dobrych momentów było mało.
2: No, to jest trochę tak, że on jest symbolicznie, wszyscy mają w kółka, on w kwadrat, tak? Czyli świat mówi jakąś narracją, jakimś tonem, a on przez tą miłość Bożą, którą w sobie ma dokładnie przeciwny wektor. I ta miłość wskazuje go, żeby on po prostu szedł i rozwalał. I on przeżywa potężne rozdarcie, ale my w naszym życiu też możemy przeżywać takie rozdarcie. Pan Bóg i miłość jedno. Na przykład życie sobie poukładałem według jakichś zasad, a potem Bóg mnie dotyka, nawracam się i widzę, że to całe życie trzeba by po prostu młotem rozwalić, na nowo stawiać. Panie, co ja mam z tym zrobić? Można wpaść w panikę co najmniej.
3: Tak, no właśnie, to prawda. A nawet jeżeli nie w panikę, to przynajmniej czuję się bardzo niezadowolony z tego, że Pan Bóg ode mnie oczekuje rzeczy zupełnie innych. Nawet ostatnio miałem dzisiaj taką sytuację miałem, kiedy przychodzi do kancelarii osoba, która chce zostać matką chrzestną i zaczynamy rozmawiać, że to ludzie wierzący, tak w ogóle, ale od słowa do słowa i okazuje się, że są po ślubie, owszem, ale po ślubie cywilnym. Aha. Po ślubie już mieli jedno dziecko, jakaś tam była tragedia i tak dalej, no i oni się szykują do ślubu dopiero. Ona chce być dzisiaj matką chrzestną. I ja mówię, nie możesz być matką chrzestną. Nie spełniasz wymagań. Nie idziesz przez życie, nie idziesz z Jezusem. Żyjesz w grzechu ciężkim. Owszem, masz jakiś pomysł, żeby zaplanować tak, żeby Pan Bóg może zacząć układać życie według Pana Boga, ale ty masz dopiero w planach. Ale na tu i teraz ty nie żyjesz z Panem Bogiem. Pan Bóg ci mówi, nawróć się. Zaproś mnie do swojego życia, otwórz na mnie. No jeżeli jest niezadowolenie, rozczarowanie, bo ja chcę, bo ja mam, prawda, oczekiwania, bo inni mnie proszą, żebym była, jak tutaj można dziecku odmawiać.
2: Świat patrzy.
3: Tak, no właśnie. I to jest to zderzenie. Prawda? To jest właśnie takie w tej naszej codzienności zderzenie, że ja nagle odkrywam, że droga, którą sobie wybrałem, poukładałem, która jest taka nawet według świata całkiem normalna i zwyczajna, przecież kochamy się, jesteśmy razem, że to nijak nie przystaje do tego, czego uczy Pan Bóg, co przekazuje Kościół i no jest bunt, jest opór. Jeremiasz tego bardzo mocno oporu doświadczał.
2: To ciekawe, bo z jednej strony można starać się dopasować Boga do świata i jego obraz do tego, jaki jest dookoła świat, a z drugiej strony można, jeżeli jest to autentyczne spotkanie z Bogiem, można, trzeba dopasowywać świat do Boga.
3: A przede wszystkim siebie. Świat jak świat, my nie mamy wpływu na to, jak świat funkcjonuje, my mamy wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Tu chodzi o to, żebyśmy nasze drogi połączyli, czy wpisali w drogi Pana Boga, nasz sposób myślenia wpisali w sposób myślenia Pana Boga, żebyśmy podporządkowali swoje życie Jego woli, Jego miłości, Jego planowi, żebyśmy Jemu dali pierwszeństwo i Jego wolę postawili na pierwszym miejscu, poddając swoją własną wolę.
2: A czy to jest dobre, przepraszam, że wchodzę w słowo, jak ksiądz właśnie o tym teraz mówi, to są takie słowa, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Czy to jest dobra modlitwa, Boże, ujarzmij mnie?
3: Jak
2: po prostu mam jakiś, jak mi to wszystko trzeszczy, ja coś chcę z tym zrobić, ale kompletnie nie wiem, jak mam zrobić.
3: Tak, nie wiem, czy to słowo ujarzmi, ono będzie dla nas dzisiaj rozrozumiałe, ale jeżeli je będziemy dobrze rozumieli, to tak, pociągnij mnie, Panie, możemy też mówić, tak? Pociągnij mnie, Panie, więzami miłości, pociągnij mnie ku sobie, przyciągnij mnie do siebie.
2: A jak mi nie wychodzi, to mogę powiedzieć, ja nie umiem, ty zrób?
3: Ależ zdecydowanie tak. To jest coś, co jest doświadczeniem każdego człowieka, który próbuje sam siebie zbawić, sam siebie przemienić, sam siebie nawrócić, sam się uwolnić od jakiegoś grzechu czy jakiegoś nałogu, że ja nie potrafię.
2: Absolutnie.
3: Tak, dokładnie. I Pan Bóg pierwszy wie, że ja nie potrafię, dlatego Pan Bóg mówi, pozwól mi. Bardzo często my na końcu dochodzimy do tego, Panie Boże, to Ty zrób, to
2: czyli,
3: Ty mi pomóż.
2: Czyli się mogę modlić, pozwalam Tobie.
3: Mhm.
2: Na przykład teraz tak mogę powiedzieć.
3: Tak, dokładnie. Mam z tym problem, pozwalam Tobie, żebyś mnie zmienił. Chcę tego. I to jest moja wola. Ja poddaję swoją wolę Panu Bogu i mówię, ma się, bo Pan Bóg, dokładnie, my często myślimy o Panu Bogu, zresztą ten świat nam przedstawia obraz Pana Boga jako taką karykaturę kogoś, kto chce nas zniewolić, ograniczyć, coś nam pozabierać.
2: Jakieś przykazania nam daje.
3: Tak, i one są tak opresyjne, one mają tak bardzo, ograniczają moją wolność, moją swobodę działania, że to jest po prostu wręcz odrażające, że można w ten sposób żyć. Ale to jest tylko i wyłącznie w propagandzie takiej złego ducha, który pokazuje nam tylko i wyłącznie to, co najbardziej zewnętrzne i to takie to totalnie powierzchowne. W istocie te przykazania Boże, one pokazują mi moją własną bezradność wobec rozmaitych przestrzeni mojego życia. I jak ja do tego dojdę, to mówię, Panie Boże, rzeczywiście ja potrzebuję Ciebie, żebyś to Ty w moim życiu zadziałał i Ty mnie uzdolnił do tego, żebym umiał być wolny, żebym był szczęśliwy. I Pan Bóg naprawdę czeka, On jest, do bólu daje mi wolność, do bólu, do tego stopnia, że dopóki ja Mu nie powiem, Panie Boże, pozwalam Ci, zrób, to Pan Bóg będzie czekał na to moje pozwalam, aż ja czasami zaryję twarzą w ziemię bardzo boleśnie. Kiedy będę cały czas pozwalał, ja sam, Ty, Panie Boże, się nie mieszaj do mojego życia. No Pan Bóg naprawdę szanuje moją wolność.
2: Czyli mieszaj się.
3: Tak, czyli mówmy Panu Bogu, Panie Boże, wmieszaj się, dlatego że On, kiedy się On wmiesza w moje życie, to taki sposób, żeby moją wolność podkreślić i docenić, a nie mi ją zabrać.
2: Wymieszał się w życie świętego Pawła dość radykalnie. Za chwilę przeczytamy fragment jego listu do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 12, wersy od 1 do 2.
1: Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: Na początku zadawaliśmy sobie pytanie, co to znaczy zaprzeć samego siebie. To dość mocno brzmi, ale tutaj ta moc się znacznie zwiększa, bo Paweł mówi: proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, jeszcze przez miłosierdzie, żeby było lepiej, abyście dali ciała swoje, ciało to ja wiem, co to jest, żebyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Ciała mamy dać? Wiara się wydaje przestrzenią ducha, rozmyślań, modlitwy. A co z tym ciałem? Po co te ciała?
2: Ciało to my. No. Ciało to my. My się wyrażamy przez ciało, żyjemy przez ciało, działamy przez ciało. Uczynki dokonujemy w ciele, dobre lub złe. Ciało jest sposobem naszego funkcjonowania, przeżywania naszego życia, czyli podporządkować swoje życie Panu Bogu. Właśnie, żeby moje życie w moim ciele przeżywał, żebym je w ten sposób, żebym realizował przykazanie miłości w praktyce. Najbardziej ogólnie mówiąc. Czyli żebym wypełniał w moim ciele, w moim życiu wypełniał wolę Pana Boga. Dlatego wiara, nie można tylko mówić, że to się ogranicza tylko i wyłącznie do mojego ducha. Dlatego, że ja istnieję jako wspólnota, znaczy jedność duchowo-cielesna, tak? Duchowo-cielesna, jedność. I całe moje życie, także to życie wiary, wyraża się w moim sposobie funkcjonowania w ciele, w moich relacjach z ludźmi, w moich relacjach ze sobą samym, w moich obowiązkach, które wypełniam, zadaniach, które podejmuję drogą, w drodze, którą kroczę. I teraz Paweł mówi, abyśmy to dali Panu Bogu. Pan Bóg nam tego nie odbiera. Mówi, dajcie to Panu Bogu, oddajcie to, poddajcie to Jego miłości, dajcie Mu to do dyspozycji, żeby On mógł się posługiwać, żeby mógł się posługiwać wami. I zaprasza nas do takiego aktu wolności, żeby to było możliwie żywe, możliwie święte. Tak? Czyli taki akt mojego serca, mojego życia, którym ja mówię: Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem, takim, jakim potrafię być. Przychodzę do Ciebie prawdziwy, przychodzę do Ciebie znowu z prawdą mojego życia. Czyli nie tylko i wyłącznie z wszystkimi chwalebnymi tajemnicami mojego życia, tylko każdymi innymi, w tym także i bolesnymi. Tymi, co jest ciemnością w moim życiu, co jest bezradnością, co jest grzechem. To wszystko mam dać na ofiarę. Nie tylko to, jak ja, Panie Boże, chcę wspaniale Tobie służyć i jak chcę wypełniać Twoją wolę i jak ja chcę być piękny i podobny do Ciebie. Owszem, wyposażyłeś mnie, obdarowałeś mnie, rozmaite charyzmaty,

0: I mam rozum i mam wolną wolę.
1: To ciekawe, bo tu jest napisane: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Czyli mamy się przemieniać przez odnawianie umysłu. Nie przez kontemplację?
0: Nie, tam kontemplacja od razu. No to kontemplacja jest, owszem, pięknym sposobem modlitwy i darem Pana Boga. Jest wzniesieniem się na wyżyny relacji z Nim. Natomiast odnawianie umysłu to jest pokazanie nam, że nawrócenie jest czynnością intelektualną.
1: Czyli poukładanie sobie różnych rzeczy.
0: Sobie, czy raczej pozwolenie Panu Bogu na to, żeby On poukładał różne rzeczy w moim życiu. Ja rozpoznaję w moim umyśle, że jest cały szereg przestrzeni, które wcale nie są Panu Bogu podporządkowane. Że ja do tej pory w moim życiu błądziłem, że są rzeczy, które doświadczam upadków, doświadczam ciemności. Rozpoznaję rozumem też i to, że Pan Bóg przyszedł do mnie, objawił się mi jako ten, który jest Zbawicielem, który dał mi Ducha Świętego, aby On mnie prowadził. W związku z powyższym ja, używając swojego rozumu, oświeconego światłem Ducha Świętego, podejmuję decyzję, że chcę od tej pory iść za Panem Bogiem i chcę Jego słuchać, chcę słuchać Jego nauki, Jego Ewangelii, kształcić się, chcę być Jego uczniem, wchodzić w tą relację coraz bardziej, po to, żeby to On moim życiem kierował tak, jak będzie to dla mnie najlepsze. Czyli mówię, nawracam się, Panie Boże, to znaczy przyjmuję Twoją łaskę i chcę z nią współpracować. Właśnie, abyście umieli rozpoznać, po co? No po co? Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
1: I ciekawe są te trzy słowa, bo jeżeli coś jest dobre, to znaczy od razu, że jest Bogu miłe i że jest doskonałe. Doskonałe jest, bo jest w Bogu.
0: Tak. To oczywiście pewnie można byłoby na czynniki pierwsze rozbierać i mi się to w jakiejś konferencji zdarza rozbierać. To jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Temu trzeba byłoby więcej czasu poświęcić, dużo więcej czasu. Ale Panu Bogu miłe jest to, żebyśmy my się potrafili czasami uprzeć przy tym, co jest słuszne. Czyli w takiej drodze nawracania się, w takim wytrwaniu w dobrym postanowieniu, zaangażowaniu się, żeby to nie było tylko tak, że będę czekał na to, że spłynie coś na mnie i jakoś tam siłą rozpędu to wszystko pójdzie. Nie. O pewne rzeczy trzeba w naszym życiu zawalczyć. I to, że ja o coś chcę zawalczyć, że zmagam się troszeczkę ze sobą, że upieram się przy tym, żeby być blisko Pana Boga, to jest Panu Bogu miłe. To jest Panu Bogu miłe, że ja się angażuję, nie? W relacje z Nim. Rzeczywiście, nie czekam na to, że tylko On będzie działał, ale ja też chcę się zaangażować, też chcę się postarać, też chcę zadbać o to, żeby w moim sercu było jak najwięcej miejsca dla Niego. Czyli na przykład spowiadam się, pomimo że ciągle z tych samych grzechów i często upadam, to jednak wracam do tej spowiedzi. Zawalczę o modlitwę, o lektura Słowa Bożego, tak? O jakąś medytację nad Ewangelią niedzielną, na przykład, czy z dnia powszedniego, żeby chociaż to jedno zdanie, drugie, poświęcić Jemu czas, żeby je zrozumieć. Nie trafia to od razu do mnie, może powiem, nic nie rozumiem w tym momencie, ale mimo wszystko się uprę i wytrwam. Diabeł mnie kusi, żeby skrócić moją modlitwę, to ja pójdę trochę śladem Ignacego z Loyoli, postąpię wręcz przeciwnie i nie tylko, że jej nie skrócę, ale może ją jeszcze o 2-3 minuty wydłużę, żeby pójść naprzeciw, prawda, na przekór pokusie złego ducha, a opowiedzieć się jeszcze bardziej po stronie Jezusa, czyli takie moje zaangażowanie. Bóg się bardzo mocno angażuje w relacje ze mną i chce, żebym ja się też zaangażował w relacje z Nim.
1: Może po prostu jestem zmęczony i powinienem iść spać.
0: A może te 2-3 minuty jednak zbawią mnie.
1: Bo mówimy o zapieraniu się.
0: Tak? Zapieramy się siebie.
1: I ciało mówi mi coś. Ono cały czas coś mówi. Być może jest najczęstszym źródłem komunikatów, jeśli umiem je czytać. Moje myśli też coś mówią. Uczucia coś mówią, ciało coś mówi. I ja mogę postąpić wbrew niemu. To jest dobre? W takim przypadku?
0: Tak, ale musi to też być rozumne. Pamiętajmy o tym. Moje ciało mi mówi wyraźnie, że mój styl życia w ogóle w dłuższej perspektywie czasu jest fatalny, że ja nie mam czasu na odpoczynek, że śpię po kilka godzin na dobę, a powinienem spać przynajmniej te 7-8, prawda? I to znaczy, że moje ciało mi mówi i tu wcale upieranie się przy tym, żeby to ja teraz dalej będę 2 godziny spał po to, żeby jeszcze ciału dowalić grzesznemu, prawda? To nie jest zdrowy sposób. To nie jest rozumne. Nie, wręcz przeciwnie. Ciało mi mówi różne rzeczy jeżeli ja to ciało traktuję z szacunkiem i w ciele swoim żyję w sposób właściwy, szanując swoje człowieczeństwo, jego potrzeby, żeby ono się też, moje ciało mogło

0: być zdrowe, mocne, no to i wtedy moja relacja z Panem Bogiem będzie też mogła się spokojnie rozwijać coraz bardziej.
1: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 21 do 27.
1: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
0: Twarda mowa, bo Jezus poszedł na krzyż i po ludzku zginął okrutną śmiercią. Śmiercią najgorszego niewolnika. Bo tak było. A tu jest napisane: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, a w tym czasie krzyż był znakiem hańby, upokorzenia, odrażającym. Nie był robiony ze złota i z bursztynu. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Uff. Aż mi ciarki przechodzą. Jak widzę Jezusa biczowanego, któremu wkładają na głowę koronę cierniową.
2: To prawda. To była droga Jezusa. Każdy z nas ma swoją własną drogę do świętości.
0: Więc w czym go naśladować?
2: Myślę, że w konsekwencji. W konsekwentnym wypełnieniu w moim życiu woli Ojca. Planu Pana Boga, w konsekwentnym zrealizowaniu swojego życia chrześcijańskiego, swojego bycia uczniem Jezusem, czyli w konsekwentnym wsłuchiwaniu się w to, czego Jezus mnie uczy i do czego mnie zaprasza. My nie wiemy dzisiaj, do czego nas zaprasza. My nie musimy być wszyscy ksiądz Popiełuszko, Maksymilian Maria Kolbe, czy sam Pan Jezus, prawda?
0: Możemy być tylko sobą.
2: Tak.
0: To dużo i mało.
2: To jest wszystko. To jest wszystko, ponieważ każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i w każdym z nas jest niesamowity potencjał, żebyśmy stali się podobni, dojrzeli do tego podobieństwa, żebyśmy stali się podobni do Jezusa, tak? No to jest ta świętość. Czyli żebyśmy przy pomocy łaski Bożej wypracowali ten ideał człowieczeństwa, którego obraz mamy w Jezusie Chrystusie, a który Pan Bóg zamierzył w stosunku do każdego z nas, kiedy sobie nas wymyślił i ukochał i wymyślił, prawda, przed założeniem świata. I On w nas ten potencjał widzi i my mamy możliwość odkryć go i idąc za Jezusem go zrealizować. I teraz konsekwentne bycie przy Jezusie jako Jego uczeń, którego właśnie On prowadzi, jest tym dźwiganiem krzyża i naśladowaniem Pana Jezusa, czyli pójściem za Jezusem. Słowo za jest tutaj bardzo ważne w kontekście tego, co się w tym dialogu Jezusa z Piotrem dokonywało.
0: Jednakowoż Jezus mówi o krzyżu. Weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje.
2: Pytanie, co jest moim krzyżem?
0: A no właśnie.
2: No właśnie.
0: No bo Jezusa krzyż... Też nie jeden, bo oczywiście krzyż miał drewniany, na którym zawisł, ale też krzyżem na pewno jego był naród wybrany, krzyżem byli faryzeusze i jeszcze parę innych rzeczy.
2: No nasze grzechy były jego krzyżem.
0: Tak.
2: Nasze zło, ten krzyż Jezusa to jest suma wszystkich możliwych nieszczęść ludzkości od grzechu pierworodnego zaczynając, kończąc na tym wszystkim, co się jeszcze złego dokona do końca świata. To jest krzyż Jezusa, ale to jest jego krzyż.
0: No, a mój?
2: A mój krzyż to jest trud mojego życia jako dziecka Bożego, jako ucznia Jezusa Chrystusa, jako chrześcijanina. To jest trud mojego życia.
0: Pomyślałem przez chwilę, że żeby ten krzyż przyjąć, to trzeba na niego realnie spojrzeć. I to już jest wielki dar i odwaga, żeby realnie ocenić swoje życie, nie uciekając od niego, bo jak będę uciekał, to nawet nie wiem, co mam wziąć na plecy, szczerze mówiąc.
2: Tak. Nasze życie jest naprawdę konkretne i każdy z nas ma swoje własne życie i swoją własną drogę i realizujemy swoje indywidualne powołanie. Wiele osób żyje w małżeństwie, jest żonami, mężami, matkami, ojcami, czy później dziadkami, prawda, babciami. Są osoby, które żyją samotnie, podejmujemy różnego rodzaju drogi rozwoju zawodowego, które służą naszemu też, no właśnie, utrzymaniu się. No, pokonujemy trudności, utrzymujemy swój własny dom rodzinny czy osobisty, zmagamy się ze swoimi słabościami, grzechami. W tym wszystkim zawiera się krzyż naszego życia. To jest ta codzienność. Jesteśmy mniej lub bardziej, prawda, kondycyjnie sprawni, intelektualnie sprawni, ładniejsi bądź brzydsi, prawda, owłosieni mniej lub bardziej, albo totalnie łysi. Patrzymy na siebie z miłością albo jakimiś kompleksami, nie akceptując siebie. W tym wszystkim zawiera się krzyż mojego życia. Udały nam się rozmaite rzeczy i nasze plany co do życia się zrealizowały, albo się wszystko rozsypało. Tu jest krzyż mojego życia.
0: Ja bardzo nie chcę stracić swojego życia. Nikt nie chce go stracić. Każdy chce, tak sądzę, żeby życie jego miało sens, było spełnione. I to jest po prostu, mi się wydaje, wbudowane w nasze DNA. A tu jest napisane, że kto chce zachować swoje życie, straci je.
2: No, a w jaki sposób my stracimy swoje życie?
0: No, na pewno taki, że odejdziemy pewnego dnia.
2: Dokładnie.
0: Się skończy.
2: Dokładnie. Więc jeżeli ja będę chciał tylko i wyłącznie patrzył na swoje życie w kontekście doczesności, to cokolwiek bym tutaj nie osiągnął, ja to stracę. To tak. Jest na 100% pewne, bo umrę i nic ze sobą do grobu nie wezmę.
0: Czyli mogę już teraz stracić, bo i tak stracę.
2: Dokładnie. Co to znaczy stracić? To nie znaczy, że ja muszę zrezygnować z moich planów, które mam w stosunku do swojego życia,
0: a
2: czy
0: może
2: jakichś
0: mogę.
2: Pragnień. Mogę, ale
0: jak
2: nie muszę. Znaczy w sensie chodzi mi o to, żeby oddać to Panu Jezusowi, podporządkować to Jego miłości, Jego planowi. Ja mogę zrealizować bardzo wiele z tych rzeczy, które są gdzieś w moich pragnieniach dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg się posługuje moimi pragnieniami. On mi dał te pragnienia. On mi dał różnego rodzaju zdolności, talenty, umiejętności. Jeżeli ja patrzę w sposób jakiś dojrzały, w miarę na swoje życie, to idę za tym, w co Pan Bóg mnie wyposażył, w sposób naturalny. Realizuje różnego rodzaju rzeczy, w których większość jest naprawdę dobrych. Chodzi o to, żeby znaleźć w tym właściwe miejsce dla Pana Jezusa, żeby to nie było tylko i wyłącznie moje. Żeby to nie opierało się tylko i wyłącznie o moje ambicje, o moje możliwości. Bo jeżeli ja będę, ja ciągle będę w tym mówić, ja muszę, ja jestem, ja mam, ja sobie nie radzę, ja przegrałem moje życie, ja będę taki stragan z jajami, no to nigdy nie dopuszczę do tego Pana Boga. A Pan Bóg mówi, daj mi to swoje życie, takim, jakim ono jest. I tak stracisz je. Ty już nawet czasami być może widzimy, że już je tracimy. Bo może wiele osób ma takie poczucie, że to mi się z łap wymknęło już dawno, że ja nad tym kontroli nie mam, że to się nie udało, że jest źle. Mówi, oddaj mi to. Oddaj mi to. A ja ci to życie dam przemienione. I może jeszcze tutaj w doczesności doświadczysz przemiany tego życia, że będziesz na to patrzył w nowy sposób, w inny sposób, w pokoju, serca, jakiejś takiej też i radości w tym, że przez to wszystko, co się dokonało w twoim życiu, także co było porażką i jest porażką, to ty może właśnie spotkałeś Boga, otworzyłeś się na Niego, zdecydowałeś się Mu zaufać. A w innych przestrzeniach Pan Bóg pomnoży to, tak żebyś miał rzeczywiście poczucie, że to wszystko, co się dzieje, co się wydarzyło, że to nie jest pozbawione sensu, pozbawione nadziei.
0: Czyli niech się wali.
2: Niech się wali. Niech się dzieje wola nieba.
0: No.
2: Niech się dzieje wola nieba.
0: Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
2: Dokładnie tak. To mądrość wielkiego Aleksandra. Jest w tym coś, takiej mądrości życiowej, że zgodzić się na to, że Pan Bóg wie, co się dzieje w moim życiu. Pan Bóg widzi moje dramaty, Pan Bóg widzi moje sukcesy, Pan Bóg widzi moje porażki. I Bóg cieszy się tym, co mi się udaje, Bóg się smuci razem ze mną nad tym wszystkim, co mi się nie udaje. Ale On na to patrzy z zupełnie innej perspektywy i On jest w stanie nadać temu wartość nieprzemijającą.
0: No, co może dać człowiek w zamian za swą duszę?
2: Ważne
0: pytanie. Jezus.
2: No właśnie. No to pytanie retoryczne przecież.
0: Znaczy, patrząc na to, dusza jest z innego wymiaru, jest nieśmiertelna. Duszy może sięgnąć tylko sam Bóg. Jeżeli ją położy na szali, to tam nic się nie da położyć na drugiej szali. No nic nie mam, no.
2: No to jest, ale to jest to pytanie, prawda, że my czasami zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną.
0: No bo to jest ciekawe. Jeżeli ja cokolwiek mam, to mam samego siebie i to tylko na jakiś czas.
2: A mogę mieć siebie na wieczność. I mieć więcej, mogę mieć także Pana Boga na wieczność. Bo my często patrzymy tylko, że ja mam siebie właśnie. Że mam to, co mam.
0: No właśnie, ale jak sobie wyobrażę tą szalę, o której mówi Jezus, co mogę dać w zamian? Jeśli mam tylko tą swoją duszę, to ja mam tylko jedną rzecz i mogę ją położyć na jedną szalę, a na drugą nic nie położę, bo po prostu nic więcej nie mam.
2: Ale to dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomię, że ja mam duszę nieśmiertelną i że nic nie jest tak naprawdę cenniejsze niż ta moja dusza nieśmiertelna, że żadne dobra tego świata i moje wszystkie plany i ambicje i moje porażki, klęski i poczucie przegranej nie są ważniejsze niż moja dusza nieśmiertelna. I czasami warto właśnie to wszystko oddać Panu Bogu po to, żeby tą moją duszę zachować w Jego ręku, taką zaopiekowaną i przygotowaną do wieczności.
0: Czyli zaprzeć się samego siebie, to oddać Bogu swoją duszę.
2: Oddać tak naprawdę to swoje ja po to, żeby wybrać boskie ty. Mhm. Czyli rezygnuję ze swojego egoizmu, ze swojego samozbawienia, czy po prostu takiego samorealizacji, czy... Nie wiem, jak to określić. Takiego też, bo to też tym negatywnym, prawda, że takiego poczucia totalnej przegranej mojego własnego, a zgodzić się na to, żeby popatrzeć na moje życie oczami Pana Boga i zrozumieć, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I że z tego, co było dobre, coś było złe, co mi się udało, co mi się nie udało, co jest sukcesem i porażką, że to wszystko może służyć mojej świętości.
0: Amen.
2: Amen.
0: Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieło Radio Warszawa, choćby w tworzeniu tych audycji księga, to bardzo to prosimy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. Życzymy dobrej niedzieli, a za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych, oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
5: 30 sierpnia
4: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
5: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
4: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
6: Radio Warszawa za 5 minut wybije 21.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Odprawa katechetyczna przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbyła się dziś w katedrze warszawsko-praskiej. W spotkaniu uczestniczyli kapłani, siostry zakonne oraz nauczyciele religii. Przed południem biskup Romuald Kamiński sprawował mszę świętą w intencji zebranych. Od 1 września wszyscy katecheci będą pełnić swoją posługę z sercami pełnymi wiary, wskazał w homilii.
8: Przyczyniacie się, kochani, do wielkiej sprawy poznania i umiłowania Boga. To jest pierwsze fundamentalne zadanie, jakie człowiek powinien najpierw zrozumieć, mieć to przed oczyma, a potem je wypełnić.
7: Hierarcha podkreślił też, że jedynie budowanie przyszłości na wartościach i miłości bliźniego może zapewnić Polsce i światu pokój i rozwój. Caritas Polska uruchamia pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu.
9: Jak informuje ksiądz Ireneusz Krause, wicedyrektor Caritas Polska, zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na pomoc po przejściu do fazy odbudowy.
10: Obecnie dotarcie do poszkodowanych jest niezwykle utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu i całkowicie zniszczoną infrastrukturę.
9: Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
7: Uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej, odbędą się w niedzielę w Ostrówkach na Ukrainie. Na szczątki mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zostaną pochowane w mogile zbiorowej, w której spoczywają także ofiary ekshumowane w latach 1992-2011-2015. Data upamiętnienia nie jest przypadkowa, wskazuje Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa IPN.
11: 30 sierpnia jest to symboliczna data, ponieważ tego dnia w 1943 roku doszło do zagłady tych dwóch polskich wsi, Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Co roku tego dnia odbywają się msze święte w intencji pomordowanych mieszkańców.
7: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 czasu ukraińskiego, mszą świętą. W ceremonii wezmą udział m.in. zastępca prezesa IPN, dr habilitowany Karol Polejowski, przedstawiciele polskich władz oraz rodzin wołyńskich.
12: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Pół wieku pielgrzymowania. 50. piesza pielgrzymka z Chorzowa dotarła na Jasną Górę. Około 100 osób przez 3 dni pokonało prawie 70 kilometrów. Wędrówka rozpoczęła się w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, dlatego pątnicy swoje rozważania poświęcili cudownemu obrazowi Matki Bożej. Ksiądz Adrian Lejta mówił, że u uczestników widoczna była potrzeba pogłębiania wiary i wiedzy.
13: Czyli nawet jeżeli coś jest nam znane, bo przecież obraz jasnogórski znamy od dzieciństwa, to jednak jest w człowieku nieustannie taka potrzeba pogłębiania, nie? Tak jak pogłębiamy wiarę, tak pogłębiamy też naszą wiedzę i ta nasza duchowość też się pogłębia przez to i myślę, że to był dla wszystkich dobry czas.
7: W tym roku do pielgrzymowania dołączyło także wiele młodych osób.
14: Jeśli się ma jakąś intencję i się idzie z tą intencją, to jest łatwiej. I zwłaszcza jeśli się nie myśli o tym trudzie, tylko po prostu na przykład modli się w tej intencji, to wtedy jest łatwiej dojść do celu.
7: A w drodze pątnicy modlili się w intencjach, które zebrali od parafian.
12: To się dzieje w parafiach.
7: Za Otwock będą natomiast modlić się już jutro w kościele księży Pallotynów uczestnicy Wieczoru Uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie centrum, mówił w poranku z Radiem Warszawa współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
15: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament. Trochę ciszej, trochę spokojniej, z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę centrum, a do księży Pallotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
7: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały.

Zbliża się godzina 21, a zatem nasłuchujemy już transmisji z Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, z którą będziemy się już za chwilę łączyć.

0: Bądź pozdrowiona, Maryjo, Matko Jasnogórska. Kiedy każdego wieczoru stajemy do apelowej modlitwy i chcemy Ci zawierzyć cały kończący się dzień, te wszystkie sprawy, które nas spotkały, to wszystko, co doświadczyliśmy, czego nam zabrakło, albo co dzięki Twojej łasce otrzymaliśmy w nadmiarze. A Ty, jak dobra Matka, chcesz nas słuchać, brać na kolana i przytulać do swego niepokalanego serca. Kończący się miesiąc sierpień przypomina nam Twoje wielkie ingerencje w historię naszego narodu. Przypomina, że każdego z nas osobiście chcesz otaczać płaszczem opieki, że każdego z nas chcesz doprowadzić na wyżynę świętości. Dziś, kiedy wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, możemy sobie uprzytomnić, jak napisał święty Paweł w jednym ze swoich listów, że grzech zawsze rodzi śmierć, że Herod, pomimo tego, że chętnie słuchał Jana, nie poszedł za jego przepowiadaniem, bo bardziej zależało mu na opinii ludzkiej. Dlatego przez grzech i ludzką opinię poprzednik Twojego Syna, ten, który go zapowiadał, Jan Chrzciciel, stracił głowę. Ile razy, Matko, zostawiamy Ciebie i Twojego Syna, a wybieramy to, co podoba się temu światu, a co nie jest zgodne z wolą Bożą na nasze życie. Ile razy grzech wydaje nam się lepszy, łatwiejszy i przyjemniejszy niż podjęcie zmagania o zachowanie Bożego prawa. W jasnogórskich ślubach narodu błogosławiony kardynał Wyszyński zaprosił nas, abyśmy przyrzekli, że będziemy zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Czy rzeczywiście, Matko, zawsze wybieramy świętość, a nie staczamy się w bagno grzechu? Czy zawsze w sercu mamy radykalną decyzję odcięcia się od pokusy, a może przez ocenę, osąd i złe myśli ucinamy głowę Jana Chrzciciela, tym, którzy nam po ludzku nie leżą, mając jeszcze fałszywy uśmiech na twarzy? Ty, o Matko, nigdy nie byłaś naznaczona grzechem, ale dotknęły Cię jego konsekwencje, tak jak Twojego Syna. Stojąc pod krzyżem Jezusa, razem z Nim złożyłaś siebie jako ofiarę, gdy miecz boleści przebił Twe serce. Ale nigdy, Matko, nie straciłaś wiary, że to ma sens. I jak uczył nas papież Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, jesteś tą, która jako pierwsza uwierzyłaś i niosłaś swój własny krzyż razem z Synem, a potem wraz z Nim zaznałaś radości zmartwychwstania. Doprowadź nas, Matko, na szczyty świętości. Wypraszaj łaskę wierności Jezusowi, abyśmy nigdy nie zaprzepaścili zaszczepionego w nas daru życia wiecznego. W tej modlitwie apelowej, jak każdego dnia, chcemy polecać Ci nasze intencje, prosząc za cały Kościół Święty, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, braci i siostry zakonne. Oddajemy Ci nasz pauliński zakon, ojca generała Beniamina, każdy nasz dom zakonny i klasztor, gdzie posługujemy, w szczególności ten jasnogórski konwent na czele z ojcem przeorem Grzegorzem, który obrałaś sobie jako miejsce szczególne dla Twej czci i chwały. Prosimy o pokój na świecie i zawierzamy naszą ojczyznę, prosząc, aby była zawsze wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii Twojego Syna. Oddajemy Ci parafię pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Wirach oraz całą diecezję świdnicką, która od dnia Twej jasnogórskiej uroczystości ma łaskę spotykania się z Tobą w świętej ikonie nawiedzenia. Polecamy media katolickie, które transmitują tę modlitwę apelową, w szczególności Radio Jasna Góra, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Oddajemy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, piesze pielgrzymki z Gomunic, Czarnego Lasu, z diecezji bielsko-żywieckiej, z parafii Kościelec, pieszą pielgrzymkę z Olsztyna oraz Rogowa. Zawierzamy pielgrzymów rowerowych z Rozprzy i Starych Panewnik, z Kielce, Dymina, Kłodawy, pielgrzymkę rowerową wojowników Maryi z Rzeszowa, Dębicy, Janowa Lubelskiego i Stalowej Woli. Polecamy pielgrzymów z Goworowa i z Rio de Janeiro w Brazylii. Zawierzamy pielgrzymów z Chorzowa, którzy przed Twoim obliczem podejmą trud nocnego czuwania. Polecamy Ci wszystkich chorych i cierpiących na duszy i na ciele oraz wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, włączając to wszystko w piątą tajemnicę bolesną śmierci Twojego Syna Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże, Rodzicielko nasz. Mamy raczej w jakichś potrzebach naszych. Bóg przychód, roczny zawsze wybawiać, Panie, błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza. Nasza, pocieszycielko nasza, Synu swoim nas Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas odda. Ojca przeora Grzegorza prosimy o udzielenie błogosławieństwa.
1: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Teraz przygotowując się do naszej modlitwy różańcowej, do której już teraz zapraszam, dzwoniąc pod numery 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35. Wsłuchajmy się najpierw w słowa Ewangelii na dzień jutrzejszy, które dodatkowo skomentuje ksiądz Paweł Golec.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus zdecydowanie łączy wierność Mu z jakąś stratą, ofiarą, krzyżem. Cierpienie nie leży i nie może leżeć w centrum wiary, jest jednak ważną drogą dojrzewania serca. Serca, które ma nie bać się stracić, aby zyskać. Serca, które ma nie bać się ofiary ze względu na miłość. Chrześcijaństwo, które nie byłoby wymagające, nie byłoby Chrystusowe. Czego dziś w swoim myśleniu, postępowaniu powinienem zaprzeć się dla Jezusa?

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Za kilkanaście sekund wybije godzina 21:30, a zatem nadejdzie czas naszej wspólnej modlitwy różańcowej. Przedstawmy Panu Bogu nasze intencje. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Módlmy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Intencja o przemianę serc. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym, silną, w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się w intencjach indywidualnych. O dary Ducha Świętego, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka, Kacpra i Lidli, modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie na każdy dzień dla Doroty w dniu 28 urodzin. O opiekę Matki Najświętszej, mądre wybory, dary Ducha Świętego dla Kacpra w dniu 18 urodzin, o łaski Boże dla jego bliskich, modli się rodzina. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny ich dzieciątka Stefanii, a także z prośbą o potrzebne łaski dla całej ich rodziny. O rozpoczęcie naszej modlitwy bardzo proszę Panią Martynę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,

0: który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: O, umocnienie się ofiarą. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: O nadzieję, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: O miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj mamy sobotę, rozważamy zatem tajemnice radosne Różańca Świętego. Pierwsza tajemnica, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, jesteś dla nas wzorem zachowania się wobec tajemnicy Bożych planów. Nie jesteśmy w stanie ich przeniknąć i zrozumieć. Bóg myśli inaczej niż my. A jednak, gdy tak jak Ty mówimy tak, Bóg może działać. Proszę bardzo, Pani Martyno.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze
0: grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, Pani Martyno, za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, jesteś niedościgłym, ale przecież tak zrozumiałym przykładem, jak mamy pragnąć tego, co najlepsze dla drugiego człowieka i wprowadzać w czyn to pragnienie. Świętej Elżbiecie zaniosłaś nienarodzonego jeszcze Jezusa. Nie mogłaś jej i świętemu Janowi sprawić większej radości. O poprowadzenie modlitwy proszę panią Jankę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, Pani Janko.
2: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, jak to jest w chwili największego szczęścia dla kobiety, w chwili, gdy zostaje matką, przeżywać największe odtrącenie, rozczarowanie, opuszczenie z powodu zamknięcia innych ludzi na Boga? Czy może być większa klęska? I czy Bóg zarazem nie spieszy natychmiast z pocieszeniem, stawiając obok Józefa, przysyłając swoich aniołów, a potem klękających z największą czcią przed Twoim Synem mędrców? Naucz nas ufać tylko Jemu pośród rozgoryczenia z powodu chłodu ludzkiego serca. O poprowadzenie modlitwy poproszę nasze niezawodne dziewczynki. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
1: Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Wam za wspólną modlitwę. Dobrej nocy.
3: Dziękujemy nawzajem. Bóg zapłać.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Maryjo, Twoja pokora wobec Boga nas zawstydza. Wszystko pragniemy mieć dla siebie. Zazdrośnie strzeżemy swoich skarbów, by nie podzielić się nimi z innymi. A Ty natychmiast, jak tylko było to możliwe, ofiarowałaś Bogu największy swój skarb, maleńkiego Jezusa. O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Jadwigę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, tyle razy gubimy Boga z powodu naszej ślepoty. I często nawet nie zauważamy, że go utraciliśmy, albo nawet nie przejmujemy się tym. Ty swoją niezmordowaną, pełną niecierpliwego pośpiechu wędrówką po uliczkach Jerozolimy i ścieżkach wokół niej uczysz nas, by natychmiast rozpocząć poszukiwanie i nie ustawać w wysiłkach, by go odzyskać. O poprowadzenie modlitwy proszę panią Annę.
5: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz
5: nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wielki Bóg zapłać za wspólną modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen. Bóg zapłać Pani Anno. Dobrej nocy.
5: Szczęść Boże. Szczęść Boże.
1: Szanowni Państwo, Bóg zapłać wszystkim Państwu, którzy łączyli się z nami, czy to telefonicznie, czy duchowo, podczas naszej modlitwy, podczas wcześniejszego apelu jasnogórskiego. Zbliża się godzina 22, a zatem zbliża się też koniec mojego spotkania tutaj z Państwem, za który bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i tak się szczęśliwie złożyło, że mogłem z Państwem być i modlić się wczoraj wieczorem, dzisiaj i jak Pan Bóg pozwoli, będzie to możliwe jeszcze jutro. Takie 3 dni z Państwem modlitewne to naprawdę bardzo piękna okoliczność. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Życzę spokojnej nocy, a teraz zapraszam na pasmo nocne, które rozpocznie kalejdoskop historyczny. Dzisiaj spotkanie z wybitnym znawcą historii, profesorem Andrzejem Nowakiem. Dobrej nocy.
6: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym kalejdoskopie historycznym, a moim i Państwa gościem jest profesor Andrzej Nowak, historyk i popularyzator wiedzy o przeszłości. Bardzo serdecznie witam Pana profesora i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
8: Witam serdecznie, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
7: Takim punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy jest moje wspomnienie z nieodległej przeszłości, z zeszłego roku, kiedy to rozmawialiśmy z panem profesorem akurat w innym miejscu medialnym, w telewizji, przy okazji kolejnej książki autorstwa pana profesora, która się ukazała. I wtedy pojawiło się pojęcie targowicy polskiej. My na ogół kojarzymy targowicę z konkretnym aktem politycznym, konfederacją szlachecką z końca XVIII wieku. Natomiast w rozmowie z panem profesorem okazało się, że ten duch targowicy jest niestety dla nas Polaków dużo, dużo starszy. I chciałbym, żebyśmy właśnie o historii tego ducha targowicy polskiej sobie porozmawiali dzisiaj. Pojęcie zdrady. My kojarzymy zdradę narodową jako zdradę wobec pewnej wspólnoty większej. Ale to chyba nie było zawsze w historii tak oczywiste. Tak jak patrzymy na średniowiecze, no to zdradzić można było króla, księcia, prawda? A pojęcie takiej wspólnoty to jest chyba czas trochę późniejszy.
8: Rzeczywiście w średniowiecznym świecie najważniejsza była lojalność politycznie wobec władcy. Przysięgę składało się władcy i nikomu innemu. I tylko tak można było traktować kategorię zdrady. Ale rozwój pojęcia Rzeczpospolitej, rzeczy wspólnej, poczucia obywatelstwa, który jest szczególną cechą rozwoju systemu politycznego w Królestwie Polskim, co najmniej od wieku XIV, kiedy tworzą się na przykład w okresie bezkrólewia, po wygaśnięciu dynastii Piastowskiej, kiedy no, trwają takie targi już po śmierci wyznaczonego niejako przez... Kiedy wyznaczony przez Kazimierza Wielkiego następca Ludwik Węgierski zmarł, powstała niejasność co do kandydatur, chociaż wiadomo było w zasadzie, że to Jadwiga powinna być nowym królem, córka Ludwika Węgierskiego, ale w tym okresie, żeby utrzymać porządek, obywatele skrzykują się i tworzą jakby taką oddolną już wspólnotę, zawiązują konfederację, w których pilnują porządku po prostu na szczeblu lokalnym. To już widać, że ta wspólnota już nie oznacza tylko podległości wobec władcy, ale oznacza tworzącą się wspólnotę oddolnie. I ta wspólnota rozwija się no, na tyle intensywnie, intensywnie w następnych dekadach, wiekach, że już w momencie, kiedy mamy formalnie wprowadzoną monarchię elekcyjną po śmierci ostatniego z Jagiellonów, niedługo potem wprowadzone zostaje także pojęcie zdrady, crimen per duelionis, zdrada ojczyzny wchodzi jako kategoria prawna do prawa staropolskiego i oczywiście oznacza no właśnie sprzymierzenie z nieprzyjacielem Rzeczpospolitej, tym, kto chce działać na jej szkodę z zewnątrz, jakoś podkopując jej istnienie. Ta sytuacja jednakże w praktyce stała się groźna. Faktycznie zjawisko zdrady zaczęło być nie tylko zapisem gdzieś w prawnych kategoriach, ale niebezpieczną tendencją. W momencie, kiedy Rzeczpospolita niemal upada pod ciosami z zewnątrz zadawanymi, mam na myśli tutaj kryzys połowy XVII wieku, najpierw powstanie Chmielnickiego, potem najazd moskiewski, potem najazd szwedzki, potem najazd siedmiokrotski, wszystko to naraz uderza w Rzeczpospolitą i część elit szlacheckich decyduje się na współpracę z wrogami, porzucając tę wspólnotę, dokonując jej rozbioru. Najpierw tutaj Radziwiłłowie na czele oczywiście z księciem Januszem, najważniejszym z tego klanu, a raczej z jego, powiedziałbym, protestanckiej, kalwińskiej linii, bo bynajmniej nie wszyscy Radziwiłłowie szli za Januszem Radziwiłłem i jego stryjecznym bratem Bogusławem. Więc nie uogólniajmy jakby hasła Radziwiłłowie, łącząc go ze zdradą. To akurat była decyzja Janusza Radziwiła, uzasadniona tym, że no cóż, nie oprzemy się Moskwie, która już zajęła całą Litwę, wobec tego szukajmy ratunku w Szwedach. A ponieważ nie cierpiał legalnego króla, to jest Jana Kazimierza, uznał, że może samowolnie, chociaż nie miał do tego żadnych uprawnień, zerwać Unię z koroną i jako taki, powiedziałbym, samozwańczy pan Litwy zawrzeć nową Unię, a raczej poddać Litwę Szwedom.
7: Bo przypomnijmy, on oficjalne jego stanowisko to był hetman wielki litewski i nie miał żadnych uprawnień do podejmowania tego rodzaju działań, nie był żadnym księciem Litwy, jak czasem próbują współczesni nacjonaliści litewscy go ukazywać.
8: Oczywiście, że nie miał, ale spróbujmy spojrzeć na to z perspektywy obrońców jego postępowania. Rzeczywiście sytuacja była tragiczna. Rzeczpospolita w tym czasie no, musiała zmagać się już z uderzeniem nie z jednej, a z kilku stron i Moskwa, która w potworny sposób spustoszyła, najeżdżając Wielkie Księstwo Litewskie, najeżdżając także ziemię Ukrainę swoimi armiami, te obszary nie mogła znaleźć oporu, ponieważ korona w tym czasie z kolei padała pod ciosami armii szwedzkiej, a raczej pod ciosami armii szwedzkiej, wobec której zrezygnowali z oporu powołani do organizowania tego oporu wojewodowie. I nie mają żadnego usprawiedliwienia, żadnego prawa do obrony, moim zdaniem, ci, którzy skapitulowali przed wkraczającą, słabszą w istocie od miejscowych sił obronnych Rzeczpospolitej, armią szwedzką, wojewodowie Wielkopolski i Kaliski. To ta haniebna kapitulacja pod Ujściem, to jest no, w pewnym sensie postawienie kropki nad i. Rzeczpospolita wybiera, a raczej część elit wybiera zdradę, wybiera kapitulację wobec wkraczających wrogów, bo nie lubi swojego króla, bo ma pretensje do swojego władcy, a przede wszystkim uważa, że nie warto bronić tego, co już jest przegrane. Trzeba tylko wybrać no, mniej złego z najeźdźców, mniej złego z okupantów. I to się dzieje jednocześnie na Litwie, gdzie rzeczywiście ta potęga moskiewska jest potworna i szukanie opieki w Szwedach mogło się wydawać jakimś rozwiązaniem, choć było rozwiązaniem oczywiście równoznacznym ze zdradą. No i kapitulacja nie znająca żadnego uzasadnienia, żadnej, powiedziałbym, nawet próby uzasadnienia po stronie wielkopolskich elit.
7: Co się stało między rokiem 1605, to jest rok bitwy pod Kirchholmem, kiedy to Polska armia pod wodzą Chodkiewicza, polsko-litewska, tak, rozbija kilkakrotnie większe siły szwedzkie, w zasadzie wgniata w ziemię armię szwedzką, a rokiem kapitulacji pod Ujściem, gdzie to większe siły polskie, fakt, że głównie niezawodowcy, pospolite ruszenie, no jest przerażone i właściwie bez walki poddaje się mniej licznemu przeciwnikowi. Co zmieniło się w duszach Polaków?
8: No, nastąpiła pewna częściowa przynajmniej zmiana mentalności, której echa słyszę dzisiaj. Dlatego o tym wspominam, że nie tak dawno miałem okazję rozmawiać w Muzeum Historii Polski właśnie o tych sprawach w takiej dyskusji publicznej. Jeden ze znakomitych historyków wieku XVI-XVII powiedział, że właściwie zasadniczo rację mieli ci kapitulanci spod Ujścia, bo w ten sposób ocalili polskie siły, no po prostu nie ryzykowali. Ryzykowali wyrżnięcia ich przez słabszych, ale jednak lepiej wyszkolonych Szwedów i zachowali te siły, no bo później mogli z kolei odstąpić Szwedów, zdradzić tych, na stronę których przeszli i wrócić do króla, prawda? Tego rodzaju mentalność, którą reprezentował wspomniany historyk, nie będę wymieniał jego nazwiska, rodziła się już w XVII wieku, to znaczy rzeczywiście, no nie możemy walczyć, nie jesteśmy już tacy silni, jak byliśmy kiedyś. Chrońmy substancje. Takie hasło, które powtarza się w XX wieku i ma za sobą poważne argumenty. No, cały czas traktujmy ten problem serio, a nie tylko w takich kategoriach, powiedziałbym, papierowych. Jeżeli grozi wyniszczenie elit, to można się zastanawiać, a może lepiej oszczędzać te elity, może nie ryzykować walki. Jest taki wspaniały dramat Juliusza Słowackiego, ksiądz Marek, gorąco polecam, tam dyskusję regimentarza, reprezentanta właśnie takiego realistycznego podejścia i Pułaskiego, przywódcy Konfederacji Barskiej. Tak. Mm-hmm. I właśnie regimentarz używa tego argumentu, no trzeba ocalić elity, no, nie mamy broni, nie mamy dość siły, musimy raczej uciekać przed Rosjanami. No, tego rodzaju wybór to nie jest zdrada, tylko raczej pewnego
7: kalkulacja. Będziemy, tak, panie profesorze, tą rozmowę kontynuować za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Wracamy do naszej rozmowy z profesorem Andrzejem Nowakiem o dziejach polskiej targowicy, dziejach, które sięgają znacznie dalej w przeszłość niż ta tytułowa Konfederacja Targowicka. I ja bym tutaj na chwilę zabawił się w kogoś na kształt advocatus diaboli, bo padły słowa o zdradzie. Zresztą pan profesor przywołał nawet odpowiednie pojęcia z prawa staropolskiego z XVI-XVII wieku. Ale może należałoby na tą całą historię XVI-XVII wieczną i te wybory polityczne panów ówczesnych polskich patrzeć nieco inaczej. Polska nie była, Rzeczpospolita przecież nie była żadnym państwem narodowym, nie była żadnym homogenicznym tworem. My często dokonujemy takiej anachronizacji, patrząc na tamto państwo. I może to wszystko jeszcze było w grze, tak jak Burgundia, tak? Istniało księstwo Burgundii, niezależne. Mówili po francusku ci ludzie swoim dialektem, ale tworzyli własny organizm, własny byt polityczny, no po czym zniknęło, stało się częścią Francji. Ale jeszcze w wieku XV te sprawy się ważyły. Może należałoby na to w ten sposób patrzeć. Rzeczpospolita była dużym projektem politycznym i ci ludzie podejmowali pewne decyzje, to mogło pójść w różną stronę.
2: Oczywiście nie można przykładać, ma pan całkowitą rację, kategorii narodowych z XX czy nawet XIX wieku do sytuacji Rzeczpospolitej wieku XVII. Niemniej wydaje mi się, że takie rozpuszczenie, że tak powiem, sprawy zdrady w kontekście no, jednak przemian świadomości i słabszego znaczenia tożsamości narodowej, czy innego znaczenia tożsamości narodowej w wieku XVII niż w wieku XX, to jednak zwróćmy uwagę na to, że Rzeczpospolita, ta, która obejmuje szlachtę całą, niezależnie od tego, czy w domu mówiło się danego szlachcica po niemiecku, czy po tatarsku, bo przecież była też szlachta tatarska, czy po ormiańsku, czy po polsku, czy po rusku, tych było bardzo dużo, to obowiązywało ich, i to właśnie słowo obowiązek tu jest kluczowe, prawnie obowiązywało i w pewnej mentalności jednak także obowiązywało, powinno obowiązywać poczucie lojalności wobec szerszej wspólnoty, którą tworzy nie jeden naród, polski, ruski, jakikolwiek inny, tylko Rzeczpospolita. I dlatego pojęcie zdrady było pojęciem absolutnie czytelnym i zrozumiałym w wieku XVII. To, co jest ważne i co koniecznie trzeba podkreślić, by zrozumieć fenomen ciągłości tej postawy, to jest smutna konstatacja, że nikt za zdradę nie został w historii Rzeczpospolitej ukarany do XVIII wieku, do czasów właściwie insurekcji kościuszkowskiej, kiedy drugoplanowi zdrajcy zostali powieszeni. To ci właśnie zdrajcy, niewątpliwi, oczywiści zdrajcy w połowie wieku XVII, no na czele z Radziejowskim, przypomnę, ten człowiek był no wcieleniem samej postawy zdradzieckiej, bo szukał wszędzie poza Rzeczpospolitą sposobów sprzymierzenia się z kimkolwiek, byle tylko obalić znienawidzonego króla Jana Kazimierza i zniszczyć Rzeczpospolitą. Naprawdę do tego dążył konsekwentnie i został nie tylko ułaskawiony, ale wrócił do swoich majątków i do faworów dworu królewskiego, tego samego Jana Kazimierza, z którym tak walczył, dlatego, że był potrzebny w walkach z innymi, że tak powiem, silnymi ludźmi w Rzeczpospolitej, z którymi akurat król był w sporze. To nie ukaranie zdrady, systemowo wpisane w potęgę indywidualnych domów magnackich, które prowadziły skomplikowaną grę z królem, to jest niewątpliwie jeden z powodów ciągłości postawy zdradzieckiej, no bo skoro oczywista zdrada zostaje nieukarana, karana w żaden sposób, no to dlaczego nie postępować tak dalej, jeżeli jest nam to wygodne?
1: W tym samym okresie pojawia się w praktyce wykorzystanie liberum veto, o którym wiemy, uczymy się na lekcjach historii, że stało się jedną z przyczyn paraliżu politycznego naszego państwa, państwa naszych przodków. Możemy przeczytać w różnych opracowaniach dotyczących ustroju dawnej Rzeczpospolitej, że ono istnieje istniało gdzieś w świadomości tych ludzi, którzy się zbierali na sejmach, ale istniało jako pewien ostateczny hamulec przed tyranią chroniący. Natomiast nie było stosowane. Samo istnienie tej świadomości już wystarczało. W tym czasie, o którym mówimy, właśnie w czasach potopu szwedzkiego, w czasach tego załamania, prawie upadku Rzeczpospolitej, również zaczyna być stosowane liberum veto. I o ile mi wiadomo, przez następne dziesięciolecia również żadnego, nawet silniejszego potępienia dla tych praktyk paraliżujących państwo nie ma.
2: No, potępienie akurat autora pierwszego weta było. Siciński, poseł Upicki, który doprowadził do zerwania Sejmu jednym swoim głosem w 1652 roku. No jednak zmarł w odium potępienia. Legendy krążyły o tym, że trafił go piorun już za jego życia, że tak powiem. To nie jest jakaś legenda romantyczna dopiero. Więc na pewno dostrzegano, że takie jednoosobowe zerwanie w interesie jakiejś grupy interesów, przepraszam, niezgrabnie to wyraziłem, w interesie jakiejś grupy najczęściej magnackiej, to jest niebezpieczny precedens, ale jednak uznano, że sama zasada powinna być podtrzymana, ponieważ jest wpisana w istotę wolności. No może być tak, że mniejszość ma rację. Mniejszość ostatecznie nawet jednoosobowa na tym Sejmie, który liczył około 140 posłów i nieco mniej senatorów. To właśnie poszanowanie zasady wolności sprawia, że liberum veto aż do momentu, kiedy okazuje się, że jest ono narzędziem nie tyle wykorzystywanym wewnątrz Polski przez różne grupy interesów, ale jest narzędziem w rękach obcych dworów, które niszczą w ten sposób Rzeczpospolitą. Dopiero wtedy nastąpiła reakcja przygotowana przez wielkie dzieło księdza Stanisława Konarskiego o skutecznym radsposobie, w którym przekonał, argumentował. Nie można było inaczej zmienić prawa w Rzeczpospolitej, jak tylko argumentacją. Na tym polega wolny ustrój. Argumentując skutecznie przez wiele lat na rzecz ograniczenia liberum veto, ksiądz Konarski przygotował drogę tej reformie, która ostatecznie zostanie zrealizowana, no już niestety dopiero pod koniec Rzeczpospolitej.
1: Natomiast przez długie dziesięciolecia wieku XVIII, bo w tej naszej wędrówce w opowieści o historii polskiej targowicy przechodzimy do wieku XVIII, to liberum veto jest jednym z elementów paraliżujących. Epoka saska często jest przywoływana jako stan takiej całkowitej stagnacji politycznej, także moralnej Rzeczpospolitej. Czy słusznie?
2: No, z jednej strony są potężne argumenty na rzecz takiego stereotypu, bo to jest oczywiście stereotyp. Ale z drugiej strony dodajmy jednak parę słów może na obronę tamtej epoki. Po pierwsze, wtedy zaczyna się ów ruch odrodzeńczy, o którym wspomniałem, dając jeden jego przykład, czyli księdza Stanisława Konarskiego, który właśnie w momencie śmierci pierwszego z czasów Augusta II Mocnego rozpoczyna swój trwający 30 lat program naprawy Rzeczpospolitej od szkoły dla elit, kolegium nobilium, reformę szkół pijarskich, no i przede wszystkim tę wielką pracę propagandową, która miała zmienić umysły kolejnych pokoleń Polaków w stronę nowoczesnego patriotyzmu. Nie był samotny oczywiście, więc w tym trudnym czasie, na pewno czasie pod wieloma względami zepsucia, pojawiały się instynkty odrodzeńcze, a też pamiętajmy, że i państwo funkcjonowało w ten sposób, że o ile szlachta uważała, że można stosować liberum veto, jakaś część szlachty, bo to chroni no, cały system przed jego przemianą w absolutystyczną władzę, do której dążyć miał August II Mocny. O tyle z kolei władza królewska jednak dokonywała pewnych reform, usprawnienia na przykład aparatu skarbowego, tak zwanej kamery królewskiej. No nie jest tak, że nic się nie działo w okresie saskim, że wszyscy jedli, pili, lulki palili i Rzeczpospolita niszczała. Obraz jest nieco bardziej skomplikowany, ale naprawa była potrzebna i na szczęście znaleźli się ludzie, którzy do tej naprawy parli i byli w stanie ją przeprowadzić.
1: I do tego XVIII wieku, bardzo istotnego, gdy mówimy o dziejach polskiej targowicy, o dziejach zaprzaństwa polskiego, polskiej zdrady narodowej, wrócimy sobie już za chwilę.

0: fraka z kontuszem. Dla mnie, człowieka zajmującego się też dawnymi sztukami walki, spór szpady z karabelą. Bo mamy właśnie postawę tych kontuszowców, części szlachty, panów, którzy się uważają za spadkobierców dawnych sarmatów i owych ludzi, którzy odziewają się z niemiecka, z francuska, przypasują sobie szpady do boku i reprezentują modę na cudzoziemszczyznę. Niektórzy twierdzą, że ten spór fraka z kontuszem trwa do dzisiaj i że w tym zapatrzeniu we frak i w szpadę też można doszukiwać się pewnych postaw kosmopolitycznych, ojkofobicznych, jakby powiedział Roger Scruton. Czy pan profesor się zgadza z taką oceną historyczną tych zjawisk?
1: No, taka jest nasza historia i to nie dopiero w XVIII wieku, ale już pod koniec wieku XVII początki tego zjawiska można zaobserwować, kiedy właśnie pojawia się kryzys wiary we własną wspólnotę wynikający ze zniszczeń po czasach potopu szwedzko-moskiewsko-kozacko-siedmiogrodzkiego i kiedy ten nowy etap walki części magnatów z królem powoduje utrwalenie owego kryzysu. I wtedy część magnatów mówi, no to nie, to my wolimy zostać Francuzami, bo właśnie tworzy się nowy model Zachodu, ten właśnie najwspanialszy, najbardziej imponujący na dworze Ludwika XIV i pojawia się taki list do ambasadora francuskiego w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza, list, w którym zostaje zdefiniowany program fraków właśnie przyszłych, tych XVIII-wiecznych. Autor tego listu, Piotr Kochanowski z sandomierskiego województwa zamożnego, możny szlachcic pisze, to my już wolimy zostać Francuzami, niech król francuski przyśle tutaj jakiegoś gubernatora, my już nie chcemy żadnej niepodległości, po prostu chcemy, żeby tutaj była Francja, bo tu jest okropnie, prawda? No brzmi to znajomo, a to był rok 1668, jeżeli dobrze pamiętam. Otóż te postawy naturalnie bardzo wzmocnią się w wieku XVIII, kiedy będzie widoczna tym bardziej, no jednak przewaga tego, powiedziałbym dzisiejszym językiem, projektu modernizacyjnego, który realizuje się na zachodzie Europy, nad mniej skuteczną drogą przez Europę, jaką oferuje model republikański, model Rzeczpospolitej. I następuje spór, który swoje apogeum znajduje w okresie Sejmu Wielkiego pod koniec wieku XVIII, to znaczy tworzy się grupa tych, którzy mówią, nie zmieniajmy niczego, właśnie żyjemy w najlepszym ustroju, takim właśnie opartym na wolności obywatelskiej, a projekty reform, które przynosi ze sobą król i jego otoczenie, król Stanisław August, w istocie zagrażają tej wolności, no bo likwidują liberum veto, pozbawiają prawa głosu część biedoty szlacheckiej i jedynym kryterium praw wyborczych stanie się zamożność, bo mieszczaństwo zostaje włączone do sfery obywateli. Natomiast powtarzam, w wyniku reform Sejmu Wielkiego jeszcze więcej ludzi straciło prawa obywatelskie niż zyskało.
0: Demokracja się tak naprawdę skurczyła.
1: Skurczyła, tak, tak. Bo no, dziesiątki czy nawet setki tysięcy szlachty takiej zagrodowej straciło prawa obywatelskie. No i pytanie, czy majątek ma być jedynym kluczem do naszych praw obywatelskich. Otóż tego rodzaju argument zderzał się z argumentami tego stronnictwa reformatorskiego, bardzo poważnymi, tymi, które zwyciężyły niewątpliwie w debacie intelektualnej po dzień dzisiejszy. Szkoła uczy, że racje nie były rozłożone po dwóch stronach, tylko całkowicie znajdowały się po stronie reformatorskiej.
0: Ale panie profesorze, wcześniej jeszcze mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, które już pan profesor sygnalizował, czyli Konfederacja Barska. Konfederaci to są reprezentanci właśnie kontusza, karabeli, konfederatki, nomen omen, zawadiacko założonej na głowę. Oni ponoszą klęskę polityczną. Gdzie by pan umieścił ten ich ruch? Bo o konfederatach napisano dużo dobrego i dużo złego.
1: Niewątpliwie to był odruch obrony starej Rzeczpospolitej, można tak powiedzieć, odruch obrony tradycji republikańskich, a zarazem był to zryw niepodległościowy, ponieważ przypomnijmy, był to moment, kiedy narzucona przez carycę Katarzynę reforma, w cudzysłowie, sejmowania doprowadziła do podpisania układu poddańczego wobec Rosji, układu sojuszniczego, który de facto oznaczał podporządkowanie

0: Polski i to takie prawne podporządkowanie Rzeczpospolitej sąsiedniemu mocarstwu. I protestem wobec tego również była Konfederacja Barska. Marek Jurek nazwał Konfederację Barską pierwszą kontrrewolucją w Europie i też miał rację, ponieważ był to odruch sprzeciwu wobec pewnego kierunku oświecenia, które wyrażało najdobitniej hasło Voltaire'a, écraser l'enfant, czyli zwalczać religię jako przesąd, zabobon. Ludzie głęboko przywiązani do swojej wiary na swój sposób, którego możemy dzisiaj nie rozumieć, ale głęboko przeżywający swoją wiarę, chcieli jej bronić. I to razem składało się na konglomerat tych emocji, które doprowadziły do tego zrywu, najdłuższego ze zrywów niepodległościowych w historii Rzeczpospolitej, bo 5 lat trwało to powstanie zwane Konfederacją Barską.
1: Dość mroczna postać Voltaire'a pojawiła się w naszej opowieści. Jakie są związki, jaki wpływ Voltaire'a z polską targowicą, z dziejami polskiej zdrady narodowej?
0: No, akurat Voltaire już nie dożył tego momentu, kiedy pojawiła się targowica, zmarł trochę wcześniej, natomiast odgrywał istotną rolę w wojnie propagandowej, jaką Katarzyna, caryca Katarzyna, wytoczyła Rzeczpospolitej, żeby ją zniszczyć, żeby ją zdestruować moralnie i zniszczyć także jej obraz zewnętrzny. Na zlecenie Katarzyny za jej rubelki Voltaire pisał najbardziej nikczemne, podłe, propagandowe broszury, w których sławił potrzebę wprowadzania oświecenia w Rzeczpospolitej za pomocą 40 tysięcy bagnetów żołnierzy rosyjskich. No oczywiście zawsze szydząc z fanatyzmu religijnego Polaków, którzy święcą swoje noże pod obrazem murzyńskiej Madonny, no tak określał Matkę Boską Częstochowską. Oczywiście tego rodzaju atak propagandowy, w którym Katarzyna i Fryderyk II Pruski również używali filozofii oświecenia do pokazania Rzeczpospolitej jako pewnego rodzaju zdziczałego kraju, czarnej dziury na mapie oświecenia, dziury, która może być usunięta tylko przez światłych sąsiadów ze wschodu i zachodu, to wszystko będzie powodowało reakcję polegającą właśnie na Konfederacji Barskiej i na próbie obrony tego, co da się obronić z tradycji republikańskiej, a najlepszym sposobem tej obrony będzie pewnego rodzaju kompromis między tym, co dobre, czyli odruch walki o niepodległość, odruch walki o zachowanie ciągłości kulturowej, tradycji, o dumę z własnego dorobku, z koniecznymi reformami. To, co się dokona właśnie na Sejmie, Wielkim Sejmie Czteroletnim, w duchu pięknych idei już nieżyjącego wtedy księdza Stanisława Konarskiego, który wzywał do reform, ale nie przez podeptanie, ośmieszenie, wyszydzenie, zlekceważenie wszystkiego, czym była Rzeczpospolita wcześniej.
1: A te głosy mówiące o tym, że konfederaci nie byli zdolni do reform, że chcieli tylko konserwować, tylko zatrzymać stan, żeby było tak, jak było, parafrazując klasyka sprzed paru lat.
0: No, te głosy były oczywiście głosami w publicystycznej polemice, gdzie te dwa obozy, na które podzieliła się opinia polityczna w Polsce, układały się razami, nie zawsze zasłużonymi, a najgorszym efektem tej sytuacji, głębokiego podziału, było to, że mógł ten podział wykorzystać sąsiad zamierzający zniszczyć Rzeczpospolitą. Czy tym sąsiadem było Imperium Rosyjskie, czy tym sąsiadem było Królestwo Pruskie. W najgorszym wypadku te sąsiedzkie siły połączyły się, wykorzystując wewnętrzny spór Polski i prowokując właśnie takie zdradzieckie postawy, których symbolem stała się targowica.
1: Panie profesorze, w tej naszej historii opowieści o polskiej targowicy, do samej targowicy jeszcze dzisiaj nie dotarliśmy. Ufam, że pan profesor pozwoli się zaprosić na kolejną rozmowę, byśmy tą opowieść kontynuowali, bo dzieje zdrady narodowej niestety nie kończą się na XVIII wieku. Za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo. Kłaniam się, do widzenia.
1: Do usłyszenia.
2: Kalejdoskop historyczny.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziła się światu.
3: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus zdecydowanie łączy wierność Mu z jakąś stratą, ofiarą, krzyżem. Cierpienie nie leży i nie może leżeć w centrum wiary, jest jednak ważną drogą dojrzewania serca. Serca, które ma nie bać się stracić, aby zyskać. Serca, które ma nie bać się ofiary ze względu na miłość. Chrześcijaństwo, które nie byłoby wymagające, nie byłoby Chrystusowe. Czego dziś w swoim myśleniu, postępowaniu powinienem zaprzeć się dla Jezusa?

0: Powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. W wolnej chacie oczywiście dzisiaj nie jestem sam, tylko z moim Państwa gościem, a dzisiaj jest nim Karol. Karol jest trochę zaskoczony, bo dzisiaj został przeze mnie zaproszony, tak troszeczkę awista, ale ja też tak, żeby cię uspokoić, zazwyczaj tak robię, ponieważ nie chcę za bardzo, żeby się uczestnicy przygotowywali, bo to potem takie czasami wychodzą, wiesz, odczytane referaty.
3: Słyszałem o tym już.
2: A tu chodzi o to, żeby to było takie żywe, prawda, właśnie takie bieżące. Więc Karolu, jak zawsze na początku każdego mojego gościa pytam o to, jak z dzisiejszego momentu, w którym jesteś już x lat w pracy nad sobą, więc z tego momentu, w którym dzisiaj jesteś, jak widzisz ten swój czas wstecz, jak widzisz te, nie wiem, dzieciństwo, czy jakie momenty w twoim życiu, które jak to na dzisiaj widzisz, zaważyły na tym, że potem miałeś problemy, że potrzebujesz jakoś sobie z tych problemów wychodzić, czy może nie tyle problemy, ile brak kontaktu ze sobą, czy może nie wiedziałeś, tak, a teraz zaczynasz ten kontakt nawiązywać. Jak to w twoim przypadku wygląda?
3: No to witam cię serdecznie, Jacku, witam wszystkich. Zacznę, jakby moja historia moich problemów zaczęła się przypadkowo całkiem, w cudzysłowie oczywiście, w dzieciństwie. Taki przypadek, tak? No, tak mówiąc poważnie, tak jak chyba u wszystkich, swoje deficyty wyniosłem właśnie z dzieciństwa.
2: Czegoś ci w domu brakowało, tak?
3: Tak, brakowało mi, no właśnie, czegoś mi brakowało, brakowało mi na pewno czasu, kontaktu z moimi rodzicami, takiej
2: bliskości.
3: Takich, można powiedzieć, zwykłych, prozaicznych rzeczy, jak rozmowa, jak właśnie troska o...
2: Nie czułeś się ważny?
3: Tak. No właśnie, nie czułem się ważny. Brakowało mi troski o... No jakby o to, co było dla mnie wtedy ważne na etapie tego Karolka kilku, potem kilkunastoletniego, rodzice...
2: Ciągle co innego było ważne,
3: rodzice mieli swoje wyzwania, swoje deficyty, które wynieśli ze swoich rodzin.
2: Tak to dzisiaj widać, nie?
3: Tak to dzisiaj widzę, no właśnie, ale wtedy to widziałem trochę inaczej, bardzo buntowałem się. Wchodziłem w taką krnąbrność, w nieposłuszeństwo. Może to później już w okresie właśnie nastoletnim, natomiast...
2: Tak zwracałeś do siebie uwagę, skoro nie byłeś ważny, to jakoś trzeba było tą uwagę zwrócić.
3: Tak. Dokładnie tak, no. Jestem, no właśnie jestem z rodziny, w której brakowało takiego dobrego czasu, tak, rodzinnego. Rodzice ze sobą walczyli wiele czasu, no jakby praktycznie od...
2: Zajęci sobą byli jakby w związku, tak?
3: Tak, byli zajęci sobą od no odkąd pamiętam, coś tam się zdarzało, a potem na koniec się rozstali, tak? No i to było dla mnie bardzo trudne. Brakowało mi ojca, ojciec zmienił miejsce zamieszkania. Jak już się rozstali, to jakby oficjalnie to miałem 14-15 lat, natomiast oni już, ojciec wcześniej wyjechał do właśnie... do innego miasta, w delegację i w tej delegacji został. Natomiast to też było takie właśnie, to tak miało być, tak? Tak chciał generalnie
2: tego
3: wyrwać
2: ojca
3: się.
2: Nie było w rodzinie.
3: Tak, tego ojca nie było. I co? I myślę, że takim taką taką sytuacją, która mogła też mieć wpływ na to, na problemy, z którymi przestałem sobie radzić, to poród, który był bardzo trudnym porodem. Moja mama o mały włos jakby straciła życie. Jeszcze byłem w ogóle dużym dzieckiem, mimo że i trzecim, no to dużym, ważyłem 4800, była jakaś tam przerwa i praktycznie to się kwalifikowało, to się kwalifikuje już wtedy, w tamtych latach też do cesarki, natomiast tej cesarki nie było. Mamie się rozeszły kości, jakby potem została w szpitalu długo, miesiąc czy tam kilka miesięcy.
2: To wszystko wiesz z opowieści mamy.
3: Wiem z opowieści mamy, takie to było właśnie.
2: To było dla ciebie trudne, gdy o tym słyszałeś?
3: Wydaje mi się, że tak i gdzieś...
2: Czułeś się winny.
3: No jakby to cały czas mi się wydaje jakąś abstrakcją, ale chyba tak było, no bo gdzieś w mojej głowie przekształciło się to w przekaz typu, że coś ze mną jest nie tak. Zresztą chyba
2: byłeś trudem dla rodzica.
3: Tak, byłem trudem dla rodzica właśnie i też potem w tym takim niezaopiekowaniu przez rodziców, mimo że jakby oni, wiem, że dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, kiedy sam jestem ojcem i widzę, jak to jest trudno, jak to jest ciężko, ile to jest tak naprawdę, ile to wymaga siły, energii, miłości, cierpliwości, bycie rodzicem i widzę, ile razy ja sam nie daję rady, no to jakby co, mam jakby z każdym takim dniem coraz bardziej kocham swoich rodziców i szanuję za to, co robili, no ale wtedy właśnie...
2: Rozumiesz, że dali tyle, ile mogli dać na tamten czas, ale nie zmienia to faktu, że byłeś w tym wszystkim opuszczony i no taki czułeś się niepotrzebny, przeszkadzający, zawiniony, nieważny.
3: No tak się właśnie czułem. Mimo, że nic się takiego jakby nie wydarzyło drastycznego, powiedzmy. Chociaż ten poród, no można powiedzieć, był takim drastycznym sytuacją
2: też.
3: Dla mamy, ale ja też byłem wtedy odcięty, oderwany od mamy, tak? Mama straciła pokarm, miała przetoczoną krew, złom i tak dalej, więc no też to było trudne dla dzidziusia.
2: Tego nie pamiętasz.
3: No nie, ale...
2: Wiesz to wszystko z opowieści.
3: Tak, wiem to z opowieści, ale pamiętam, że...
2: Na pewno miało to wpływ, odstawienie dziecka nowonarodzonego od rodzica, na pewno jest wielkim dla niego traumą i zostawia taki... ślad bardzo takiego odrzucenia, prawda? No,
3: tak mi się wydaje też, jakby biorąc pod uwagę dzisiejszą wiedzę psychologiczną. Natomiast no właśnie pamiętam, że taki mój okres przedszkola był takim okresem, gdzie byłem otwarty do innych osób. Czułem się lubiany, miałem wielu kolegów i jakby było wszystko super, natomiast w szkole pierwsza, druga klasa jeszcze, ale potem już gdzieś coś mnie męczyło w środku, tak? Męczyło mnie właśnie to właśnie ten brak takiego poczucia własnej wartości, takiego... No nie wiem, jak to teraz powiedzieć, tak, ale wiedziałem gdzieś...
2: Źle ci było ze sobą.
3: Źle mi było ze sobą, tak. I patrzyłem w inne osoby i stawiałem wszystkich, wydaje mi się, inne osoby.
2: Porównywałeś się.
3: Porównywałem się, stawiałem na piedestale i, i, no i bardzo źle mi z tym było, tak.
2: I jak sobie z tym radziłeś później?
3: Jak sobie z tym radziłem później?
2: Znaczy nie radziłeś sobie, ale jak sobie radziłeś w sposób niekonstruktywny?
3: To znaczy, no właśnie, w szkole... no w taki bardzo głupi sposób, bo... Zresztą typowy dla osób właśnie, które są z rodzin z deficytami, bo radziłem sobie, no właśnie tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tym zaczepianiem, takimi...
2: Zwracaniem na siebie uwagi, zachowaniami takimi, które są postrzegane jako negatywne właściwie.
3: Jako negatywne, tak, dokładnie. I takie zachowania u mnie się pojawiły właśnie w szkole, w tej, powiedzmy, no chyba, może i od, nie wiem, czy od pierwszej, czy od drugiej klasy, trzecia, czwarta, potem zmiana szkoły, bo no właśnie, tak sobie nauczyciele z rodzicami moimi poradzili. Nie dotykali tak naprawdę problemu, źródła problemu, tylko...
2: Próbowali zmienić chcieli... okoliczności, żeby tak. Miało to wszystko załatwić.
3: Tak, no i niestety te moje zachowania no oczywiście przynosiły konsekwencje w tym otoczeniu, bo to otoczenie z czasem uczyło się, jak sobie poradzić z taką osobą, z taką jednostką, pacyfikując ją po prostu, tak. Mm-hmm. Więc potem ja obrywałem, potem ja byłem, powiedzmy, taką ofiarą.
2: Spróbowałeś odrzucenie i doznałeś odrzucenia.
3: Tak jest, tak. I niestety jakby nie potrafiłem wyciągnąć sam jakby wniosków w tym dzieciństwie, w szkole podstawowej, bo potem znowu już wchodziłem w taką rolę ofiary.
2: Zostałeś z tym sam. Rodzice, mama nie dawała przestrzeni, żeby sobie jakoś z tym porozmawiać, omówić coś.
3: No nie, właśnie nikt ze mną o tym w ogóle nie rozmawiał. I to jest ten taki mój największy, ta samotność też, która jakby z tym była związana, to jest taki mój największy ból. No i tak naprawdę potem jakby w szkole średniej znowuż to się powtórzyło, znowuż ja byłem tą osobą, która dokuczała, potem mi dokuczali, potem nieodpowiednie towarzystwo, marihuana, która nie była...
2: Odkryłeś substancję jako łagodzącą napięcie.
3: Jako, tak, właśnie łagodzącą napięcie, lęk i też nawet doszedłem do takiego przekonania, nie wiem, ja mając 16-17 lat i otoczenie mi to wzmocniło, że ty w ogóle jesteś fantastyczny, jak sobie wypijesz, tak? No to ja sobie piłem i niestety ten alkohol nadużywałem no właśnie od tego, nie wiem, 16, 17, 18 lat.
2: Już inicjacja alkoholowa, tak?
3: Tak, plus do tego marihuana, która no niestety nie była, to nie była, powiedzmy, trawka z apteki czy z jakiegoś tam legalnego haszbaru, gdzie jest wiadome, że to przynajmniej nie jest czymś jeszcze przepędzone, zmieszane i tak dalej.
2: Czarny rynek.
3: No tak, nie było innego.
2: Czy na dobrą sprawę nie wiedziałeś w ogóle, co zażywasz?
3: Nie. I niestety to doprowadziło do ogromnego problemu z lękiem, z którym jakby kompletnie sobie już przestałem radzić.
2: Okej, za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim państwa dzisiejszym gościem, Karolem. No, podzieliłeś się taką z

0: młodych. Może młodzi odnaleźli narkotyki. Od 70 lat zaczęły wchodzić te narkotyki, teraz mocniej 80 już naprawdę dość mocno. I tak marihuana to jest tak zwany miękki czy słabszy, chociaż każdy narkotyk jest tak samo niszczący w konsekwencji. Ale alkohol to przecież było środowiskowe lekarstwo na całe zło. To są od czasów lat 50. i później dość, że tak powiem, popularny specyfik do tego, żeby właśnie tonizować napięcia, nie? Więc odnalezienie tego to specyfiku jako 16 czy 17 latek myślę, że jest takim przekrojowym sposobem radzenia sobie przez właśnie dzieci z rodzin, może nie tyle patologicznych, ale dysfunkcyjnych. Kiedyś tego w ogóle nie patrzono na to w ten sposób. W latach 70-tych nie mówiło się o dysfunkcji rodziny. Patologia tak, ale dysfunkcja nie. A dysfunkcja przecież jest takim sauté, ale również wynaturzeniem funkcji rodzinnej. To, co mówisz, bardzo fajnie powiedziałeś o tym, że dzisiaj widzisz i teraz mocniej kochasz rodziców, bo rozumiesz, że ich postępowanie czy działanie było przeciwko tobie, wynikało z ich deficytów.
1: Tak.
0: Ale dla dziecka, które potrzebuje wsparcia osób dorosłych, nie tylko rodziców, w ogóle systemowo dorosłych, którzy są niedojrzali, bo mają własne niedojrzałości, prawda, swoich środowisk rodzinnych, owocuje to tym, że jest zostawione samo sobie i tego społecznie nie rozumiano. I alkohol leczył. Leczył naszych rodziców, leczył naszych dziadów. W cudzysłowie oczywiście leczył.
1: Tak.
0: Leczył też nas i w konsekwencji to jest taki przekrojowy, myślę, opis chłopaka, młodego chłopaka z tamtych czasów, który w rezultacie w lęku, w obawie przed odrzuceniem, przed niespełnieniem się, potem dochodzą jeszcze dziewczyny, prawda,
1: nie? Nieśmiałością. Tak
0: właśnie,
1: jakoś.
0: To lęk przed dostaniem kosza, przed niesprawdzeniem się swoim, niepotwierdzeniem swojej płciowości. I ten alkohol, czy później inne środki, które już tłumią konsekwencje poalkoholowe. No bo alkohol jak z ciebie schodził, no to wtedy dopiero się lęk pojawiał. Tak. No to trzeba było znowu to coś na to wziąć, prawda? W jaki sposób się zachować. Po tamtym tym czymś też się potem lęk pojawiał, więc jeszcze więcej. W końcu to się wchodzi w taki kocioł, taki ciąg bez końca, prawda? Naprzemienny. Alkohol, narkotyk, alkohol, narkotyk, alkohol, narkotyk. I jak długo w tym trwałeś?
1: No jakoś może nie bardzo długo, bo od tego 15 roku życia do 18, gdzie właśnie ta marihuana, która początkowo dawała dużo, powiedzmy, takiego odprężenia, relaksu, też radości.
0: Niestety
1: to bardziej alkohol, ale od takiego odlotu, tak? Oderwania się od tego właśnie, od tego, co bolało, co było smutne, z czym, o czym tak naprawdę nie miałem z kim porozmawiać, z nikim nie gadałem, bo to by chyba już wiele jakby mogło załatwić wtedy, tak? Natomiast nie miałem kogoś takiego, że nie wiedziałem, że o tym rozmawiać, po co rozmawiać, nie wiem, lepiej chyba właśnie z kolegami zaszaleć palić fajki.
0: Oderwać się od tego bólu, który jest w środku.
1: Tak. I właśnie palić fajki i pić alkohol. No właśnie. I tak jak na początku ta marihuana dawała dużo fajnych bodźców, no z czasem przestała i pojawiły się właśnie bardzo negatywne rzeczy, jak właśnie po prostu lęki, paranoja, tak? Więc jakby i ten stan tego lęku, tej paranoi, ja to tak nazywam, jakby potem, może nie to, że przeniósł się całkiem do takiego fizycznego, do takiego tego już realnego życia, ale gdzieś ten lęk zaczął, wymknął się po prostu spod kontroli, tak? Byłem w ogromnym lęku, w ogromnym napięciu, w nieakceptacji siebie, bo tutaj chciałem, jakoś tam się odnaleźć właśnie, czy w tych relacjach, które nie były dobrymi relacjami, bo to były relacje z osobami, które właśnie, zależało im, żeby właśnie wziąć coś, tak?
0: Od kieliszka i od działki.
1: Dokładnie, więc ja tam też byłem, nie znalazłem tej przyjaźni, nie znalazłem jakiejś tam miłości takiej braterskiej, tylko właśnie jakieś konflikty i problemy, więc to doprowadziło mnie ogólnie do bardzo słabego stanu. No i wtedy zacząłem szukać pomocy. Oczywiście trafiłem jakby pierwsze, gdzie trafiłem, to właśnie ośrodek pomocy uzależnionym, natomiast kompletnie jakby może nie byłem aż tak bardzo uzależniony, jak sobie nie radziłem z tym lękiem, tak? Więc jakby tam się odbiłem od drzwi, natomiast pamiętam, że szukałem pomocy właśnie psychologicznej. Byłem studentem, nie miałem za bardzo pieniędzy, więc jakby była to terapia taka gdzieś właśnie na NFZ. Kompletnie jakby to nie zadziałało, tak? W ogóle

0: nie wiem, jakby to mogło zadziałać. Nie było jakieś tak, jakiegoś, nie złapałem jakiejś relacji z tym, z tą panią psycholog. Zresztą to było jedno, dwa spotkania. Potem były właśnie terapie grupowe przede wszystkim, też terapia indywidualna. Długi, długi czas, gdzie krok po kroku porządkowałem sobie to wszystko w głowie, ale jednak z tym lękiem nadal nie mogłem sobie poradzić. Nadal sobie nie mogłem poradzić.
1: A nie używałeś już wtedy tych wspomagaczy? Czy...
0: Nie, całkowicie nie.
1: Już nie.
0: Alkohol od czasu do czasu, ale raczej w takich sytuacjach nie. Jakby wiedziałem, że to w jaki sposób wcześniej go używałem, nie było dobre, więc raczej po prostu tak okazjonalnie.
1: No i co? I jak te terapie nie dały rezultatów, to co? Jak działałeś później? Jak sobie spróbowałeś dalej radzić?
0: No właśnie to... No byłem w takim, mogę powiedzieć, że byłem bezradny, nie wiedziałem, co mam robić i już właśnie w pewnym sensie też szukałem pomocy, odzywałem się, zwracałem się do Pana Boga, ale było to jednak chyba takie bardzo transakcyjne, tak, że Panie Boże, teraz tutaj pomóż mi to posprzątać, tak, uzdrawiaj mnie, zabieraj ten lęk i tak dalej i no i Pan Bóg nie dał się na to złapać. Dał mi doświadczyć tych konsekwencji, czyli takiego właśnie, no, życia z lękiem, tak? Życia z lękiem, życia takiego, które no, było jeszcze trudniejsze niż wcześniej, tak? Jeszcze gorzej mi było ze sobą. Takie były te konsekwencje. No i właśnie, właśnie nawracając się, szukając swojego miejsca właśnie też w kościele, trafiłem do wspólnoty jednej, potem po wielu latach drugiej. No i tam właśnie we wspólnocie dowiedziałem się o krokach. No i poszedłem na te kroki, bo tak naprawdę nie miałem za bardzo...
1: Kiedy to było ten pierwszy obrót?
0: Pierwszy obrót był 16 albo 17 rok, bo zakończył się przed pandemią w 2019. Tak, w 2019.
1: I kto prowadził?
0: Justyna Urbanek.
1: Justyna Urbanek, pozdrawiam.
0: Na szwedzkiej.
1: Tak. Już zaprzestała prowadzenia ze względów zdrowotnych. Zakończyła właśnie w grudniu ostatniej grupy. No okej. Okay. I co? I te kroki jakoś coś wniosły? Coś takiego bardziej konstruktywnego, że gdzieś tam coś zacząłeś lepiej siebie rozumieć?
0: No właśnie ja na te kroki szedłem z takim trochę... Z jednej strony tutaj bardzo były polecane u mnie we wspólnocie jako właśnie miejsce, gdzie przestrzeń, gdzie dzieją się dobre rzeczy, gdzie właśnie można przepracować
1: wiele rzeczy. A co to za wspólnota taka nam przychylna?
0: To neokatechumenat.
1: Pozdrawiamy braci, siostry z drogi.
0: Tak, jak najbardziej. I właśnie, no ale ja poszedłem na to troszeczkę z takim przekonaniem, że kurczę, ja już przeszedłem... Pięć terapii w ogóle i tak naprawdę...
1: Że kroki nie są terapią.
0: Właśnie, miałem wrażenie... Tak, nie są terapią. Miałem wrażenie, że wiem wszystko o sobie, ale ja nie potrafię zmienić jakby siebie, swojego życia, swojego postępowania i nie mogłem. Do jakiegoś poziomu, tak, ale... Ale jakby tak, no ale nie do końca, ten lęk gdzieś był. No i na pierwszym obrocie byłem troszeczkę taki, trochę byłem rozczarowany, że jakby, że tutaj mamy właśnie opierać się w dużej mierze na Bogu. Myślałem, że to właśnie, nie wiem, jakby z jednej strony słyszałem pozytywne opinie. Tak, ja to chciałem chyba właśnie mocnymi siłami, oczywiście z tym prowadzącym, z grupą i tak dalej. Myślałem, że to może tutaj się zadzieje, a tutaj na Bogu i... To, co mnie zaskoczyło na pierwszym obrocie, że jakby ta praca warsztatowa wchodziła w takie rejony, wchodziła bardzo głęboko, w taki sposób, że wiele rzeczy jednak znowuż odkrywałem, tak, w sobie, że...
1: Okazało się to, co wiedziałeś, jeszcze nie było na tyle głębokie, żeby rzeczywiście coś o sobie głęboko poznać.
0: Tak.
1: Że to było trochę powierzchowne, nie?
0: Tak.
1: Ta wiedza o sobie, nie?
0: Tak.
1: No okej, okay, Ale coś ci musiał ten pierwszy obrót dać, skoro postanowiłeś po pewnym czasie pójść na drugi. Więc gdzieś coś tam się takiego zadziało, że cię pokazało ci jakąś ścieżkę, jakąś nadzieję, tak? Jakąś szansę na zmianę, bo inaczej byś też nie podjął takiej decyzji. A co to było i w jaki sposób to potem funkcjonowało, czy funkcjonuje w tobie, to o tym za chwilę Państwu opowiemy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim Państwa gościem dzisiejszym, Karolem. Powiedziałeś tą swoją historię, powiedziałeś taką drugą, tą część jakby tego swojego życia, dość wcześnie rozpoczętą, taką szukanie pomocy, nie? To powiem Ci, że 18-19 lat, to nie jest naturalnie, najczęściej to jest dużo później, 20 parę, prawda? Kiedy już jesteśmy nieźle uwikłani w różne smrody, konsekwencji, to jednak to 18-19 to jest taki początek dorosłości. Mówisz, zacząłeś być studentem, nie? Początek dorosłości i już jakoś tak poważnie zacząłeś szukać tej pomocy. To bardzo fajne i chociaż, jak twierdzisz, te terapie niewiele ci dały jakoś tam, ale jednak swoje zrobiły. Choćby to, że tak jak mówiłeś, jednak ten alkohol był szczątkowy, był okazjonalny. Nie musiałeś jednakowoż, nie? W ten sposób się ratować. Spotkanie, rozmowa, znalazłeś miejsca i osoby, z którymi mogłeś o tym porozmawiać. O tym, o czym wcześniej z nikim nie mogłeś rozmawiać, prawda? Więc to są pewne plusy. Może one nie są takie, jakby się chciało, że już będę, prawda, wszystko radzącym sobie świetnie i sam funkcjonującym człowiekiem.
2: O, właśnie.
1: Ale jednakowoż to przyczółek do rozwoju się zaczął. Doznałeś świadomości pracy grupowej. Tak? Więc wspólnota była już taką naturalną przestrzenią, bo wiele osób nie przychodzi, czy trudno im się znaleźć w kościele właśnie we wspólnotach, nie mając tego doświadczenia bycia w relacji z jakąś grupą, nie? Środowiskiem przyjaznym. A ty już to miałeś. Więc ta wspólnota się jakoś tam odnalazłeś w niej. Neokatechumenacja jest taką dość mocno formującą wspólnotą, tak, prawda? Więc to też jest taka procedura, proces rozwojowy, bardzo kompatybilny zresztą z krokami mocno. Więc wydaje mi się, że to były takie okoliczności sprzyjające, że ten Pan Bóg cię jednak wysłuchał. Pozwolił ponieść konsekwencje, ale prowadził i podsuwał, a ty korzystałeś jednakowoż. Może nie miałeś tego poczucia w taki sposób, ale jak na to spojrzeć w tej chwili, to widać to korzystanie z tego. I właśnie otwieranych furtek i wchodzenie w nie sukcesywnie, krok po kroku, prawda? No i powiedz teraz w takim razie, co spowodowało, że podjąłeś decyzję, którą zresztą też podjąłeś dość gwałtownie, jeśli chodzi o ten drugi obrót, nie?
2: Co spowodowało? No właśnie na pewno to, że miałem dosyć już tej sytuacji, tych problemów, tak, z których byłem.
1: Ciągle w nich tkwiłeś, tak? I one ciągle ci przeszkadzają.
2: I już zaczęły tak uwierać, no to tak jakby iść na dłuższą drogę, czy biec, jakiś bieg, z kamykiem w bucie, tak? No to można trochę przejść, można przejść dłużej, no ale z czasem człowieka, no mówimy sobie dość. Więc no nie radziłem sobie, tak? Z tymi...
1: No po drodze rodzina, dzieci, praca, usamodzielnienie zawodowe, nie? To wszystko są następne przestrzenie, w których się ten problem osobowościowy musiał też jakoś rozwijać, nie?
2: No właśnie, i to były wszystkie te przestrzenie, no były, niosły dla mnie właśnie wciąż ten trud tego, no wchodziłem w nie właśnie z lękiem, tak? Z brakiem właśnie...
1: Zderzałeś się z tą swoją trudnością wewnętrzną, z którą ciągle sobie radziłeś.
2: Tak. I właśnie w pracy i w rodzinie, w małżeństwie przede wszystkim. We wspólnocie też trudno mi było do końca wchodzić właśnie w te relacje, tak? I znowuż za bardzo nie myślałem tak naprawdę o tych krokach. Tak, miałem taką sytuację, że właśnie modliłem się, to było Zakopane, była właśnie msza święta z modlitwą o uzdrowienie z Marcinem Zielińskim, modliłem się do Pana Boga, przechodziłem właśnie trudności w firmie, problemy z płynnością, brakowało pieniędzy, brakowało mi odwagi do sprzedaży, uciekałem w przygotowanie coraz lepszych właśnie swoich usług, ale nie sprzedawałem ich, a jak sprzedawałem, to się bardzo przejmowałem i jakby no, zapętliłem się w takie właśnie no, te mechanizmy ucieczkowe, tak, lęk. I właśnie pamiętam, że modliłem się do Boga, mówię, Panie Boże, potrzebuję kilkadziesiąt tysięcy, tak? Nie wiem, 20-30 tysięcy, bo tutaj, nie wiem, taka i taka sytuacja, brakuje mi teraz tych pieniędzy. No, ale właśnie usłyszałem zupełnie co innego. Usłyszałem, że dostanę o wiele więcej.
1: Coś tak słabo cenisz, tak?
2: Nie było to właśnie to, co chciałem usłyszeć. Ale z czasem, mimo że właśnie nawróciłem się kilkanaście lat temu, byłem właśnie w neokatechumenacie, no starałem się formować, ale gdzieś też straciłem do tego ducha w międzyczasie, bo no właśnie, no bo te wszystkie problemy, tak? Znowuż kontaktuję się, no idę po poradę do jakby właśnie do osób ze wspólnoty, znowuż słyszę o tych krokach, tak? Drugi obrót, no to dobra, to idę na drugi obrót, tak?
1: No i tu Pan Bóg też ci pomógł.
2: Tak.
1: Jak decyzję podjąłeś, okazało się, że jest wolne miejsce.
2: Tak, z tym miejscem, to rzeczywiście właśnie chyba od Pana Boga, bo dostałem informację w swoje urodziny 3 grudnia, że jest miejsce na drugim obrocie. Długo nie czekałem aż tak bardzo, kilka miesięcy. No i właśnie zacząłem ten drugi obrót.
1: No właśnie, i teraz go kontynuujesz, jesteś na nim i co? I jak tym razem masz poczucie, że coś się zmienia? Może coś głębiej się odkrywa? Coś się bardziej się dotyka?
2: Na pewno tak. Myślę, że właśnie, no jestem właśnie na tym obrocie jakiś czas temu właśnie, gdzieś w czasie tej modlitwy o uzdrowienie u Marcina, no jednak zwróciłem się do Pana Boga, zacząłem zwracać się do Pana Boga i na ten drugi obrót przyszedłem z innym nastawieniem. Właśnie z takim nastawieniem, że no, z taką otwartością na to, że tutaj pracujemy, że jest to warsztat, ale też jest tutaj Pan Bóg obecny. Nawet nie pamiętam dokładnie kiedy zacząłem otwierać się na Jego miłość, tak, która właśnie uzdrawia moje serce i zabiera ten lęk, zabiera te, no, która mnie po prostu zmienia, przemienia, tak, zmienia moje, no, w pewnym sensie tożsamość, tak, postrzeganie siebie, nie czuję się osobą, no przestaje się porównywać, przestaje właśnie, pomaga mi wychodzić z lęku, no bo nawet jeżeli dzieją się jakieś sytuacje, czy odczuwam ten lęk, czy jestem w takiej, no w bezsilności, tak, wobec jakiejś sytuacji, wobec problemów, no to i tak jakby wiem, że to nie one mnie definiują, że definiuje mnie to, że właśnie, no że jestem po prostu dzieckiem Boga Ojca, tak, i jakby no dla mnie to jest niesamowite. Na pewno tutaj nie bez wpływu jest to, że no właśnie na krokach, że zaczynamy każde spotkanie właśnie modlitwą, kończymy.
1: No też chyba to jest takie bardzo pomagające i tak jak patrzę też na twoje bycie i twój właśnie stosunek do rzeczywistości warsztatowej, bo przyznasz, że otwartość i głębokość dzielenia się uczestników grupy jest zupełnie inna niż na pierwszym obrocie, prawda? Jednak to jest dużo większa świadomość, większa głębokość, większa otwartość też na przyjmowanie informacji o sobie, nie? I to tak, bardzo rezonuje. Tak, widzę, tak, że to w tobie tak, też bardzo tak. Rezonuje, to bardzo pomaga, otwiera, nie? Z jednej strony to jest trudne, no bo się konfrontuje z jakimiś trudnymi sytuacjami, czy składnikami własnej osobowości, ale z drugiej strony przestaje być kosmitą, nie? Jestem wśród ludzi, którzy podobnie, inaczej może, w inny sposób to się u nich objawia, ale bardzo podobnym zmagają się rzeczywiście listością, nie?
2: Tak, absolutnie. No, jakby to tego doświadczamy wszyscy, że ja doświadczam tego, że powiedzmy pewne moje jakieś zmagania, rzeczy, których się wstydzę, że coś takiego przeżywam, to oczywiście może też jest ten golem, tak? Bo to jest wszystko ludzkie, emocje czy jakieś słabości, ale jednak no, tego się wstydzę, uczę się jakby... No,
1: ale ujawniasz.
2: Ujawniam.
1: I dostajesz przyjęcie.
2: Tak, i zostaje z tym przyjęte i też potem nagle się okazuje po jakimś czasie, przykładowo, że ktoś dzieli się, że w ogóle przeżywa coś w ten sam sposób i to jest szokujące nawet, jejku, no jakby nie pomyślałbym, że tak, że nie ja jeden jestem kosmitą, tak?
1: No właśnie.
2: Wszyscy nimi jesteśmy.
1: No właśnie. I to z jednej strony odbarcza, a z drugiej strony otwiera,
2: tak,
1: nie?
2: Tak,
1: otwiera. Tak. Otwiera na nawzajem, na innych, otwiera na siebie, prawda? I to zmienia. I to, co powiedziałeś właśnie, to jest ta miłość, którą wtedy otwierając się wpuszczam do siebie i ona mnie przemienia. Jeżeli jestem w relacji z miłością, czyli z relacji z Panem Bogiem, to mnie to przemienia. Jeśli nie jestem, no tacy już jesteśmy, że jesteśmy chwileczkę w relacji z Panem Bogiem, a dłuższy czas bez tej relacji. Ale wtedy zaczynamy czuć ten brak, nie? I to nas nawraca. Że znowu chcemy być w tej relacji, prawda? I to o to chodzi. To w zasadzie tylko o to chodzi. To jest cała filozofia chrześcijaństwa, cała filozofia tej kontemplacji relacji z Panem Bogiem. Właśnie na tym to polega, żeby mieć tą świadomość utracenia po to, żeby nawracać się, nawracać, nawracać. Pan Jezus mówi wyraźnie, nawracajcie. Nawracajcie. Cały czas się nawracajcie, żeby być w relacji z Nim, nie? I to jest twoje doświadczenie, które dzisiaj słyszę w twoim świadectwie.
2: Absolutnie tak. No, Pan Bóg pomaga w tych właśnie no, pomaga się nawracać, tak? Pokazuje mi coraz bardziej prawdę o mnie, taką, której no, nie chcę widzieć, tak? Nie chcę słyszeć, nie chcę wiedzieć, że jestem skłonny do tego, do takich grzechów, do egoizmu, tak?
1: Albo, że moim działaniem tak naprawdę motywuje taka, a nie inna postawa wewnętrzna, której sam nie zauważam jeszcze, nie?
2: Tak, albo mi to pokazuje, ale też pokazuje mi jednocześnie, że no, kocha mnie, że cały czas mnie kocha, cały czas, że no...
1: I nie ma dla niego znaczenia, jaki naprawdę jestem w działaniu. Tak. Nawet jeśli jestem w grzechu, tak samo mnie kocha.
2: Tak, tak. I to jest niesamowite. Mm.
1: No właśnie. No to cieszę się, że doznajesz takich świadomości, takich wniosków, nie? I cieszę się, że widzę cię coraz częściej uśmiechniętego, coraz mniej uśmiechniętego maską, a coraz bardziej uśmiechniętego sobą. No bo to właśnie świadczy o tym, że coraz mniej się chowasz. A jak się mniej chowasz, to znaczy, że mniej masz tego lęku w sobie, nie? I to jest fantastyczne, wspaniałe, bo nie ma ludzi, którzy się nie boją. Wszyscy się boimy. To jest naturalne. Ale chodzi o to, żeby ten lęk w sobie przyjąć, zgodzić się z nim, że on jest i on coś do mnie mówi. Coś mi pokazuje, coś mi ujawnia. A miłość, tak, jak tak, mówi święty tak, Jan, tak, znosi lęk. Więc jeżeli będziemy się na nią otwierać, lęk będzie się tracił w nas. I to jest dowód na zbliżanie się do Pana Boga. Dziękuję Ci bardzo, Karolu, za gotowość, otwartość, świadectwo, którym się podzieliłeś kawałkiem swojego życia. Pewnie będzie się jeszcze spotykać może pod koniec twojego procesu krokowego, wtedy być może jeszcze coś nowego dopowiesz. No i cóż, dziękuję również Państwu za spędzony z nami czas, za uwagę, za gotowość do słuchania naszych audycji. Ja wiem, że mamy dość dużą rzeszę słuchaczy naszych audycji Wolnej Chaty. No i dziękuję Tobie jeszcze raz za gotowość, otwartość i obecność. Dziękuję Państwu, zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję również.
0: Wolna chata.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Te słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa w Nazarecie u początku Jego publicznej działalności. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4, punkty od 134 do 136. Prawda i demokracja. Komunikacja i wyobraźnia zbiorowa. Poszukiwanie prawdy stanowi istotny element demokracji, która sama jest narzędziem uczestnictwa w dobru wspólnym. Kiedy pytanie o to, co jest prawdziwe, przestaje budzić zainteresowanie, a górę bierze pragmatyzm zadowalający się tym, co wydaje się użyteczne albo skuteczne, życie demokratyczne słabnie. Nie opiera się ono bowiem wyłącznie na zasadach i procedurach, lecz nade wszystko na lojalnym stosunku do faktów i rzeczywistym ukierunkowaniu na dobro osób oraz całego ciała społecznego. Obojętność wobec prawdy powoli, lecz nieuchronnie prowadzi ku totalitaryzmowi, dla którego, jak napisała filozof Hannah Arendt, idealnym poddanym jest nie tylko człowiek ideologicznie przekonany, ile człowiek, dla którego nie istnieje już rozróżnienie między faktem a zmyśleniem, to znaczy rzeczywistość doświadczenia i rozróżnienie między prawdą a fałszem. W tej perspektywie można pamiętać, że komunikacja nie jest tylko przekazywaniem informacji, ale także tworzeniem kultury. Treści krążące w środowiskach cyfrowych wpływają na sposób, w jaki osoby postrzegają świat i wprowadzają do świadomości zbiorowej obrazy oraz narracje, które ukierunkowują pragnienia i oddziałują na codzienne wybory. Świat cyfrowy nie jest światem

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 19 października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Modlitwa musi towarzyszyć każdemu naszemu działaniu, inaczej to działanie nie będzie przydatne, nie będzie miało swojej jakby tężyzny. I przecież odnosząc teraz do konkretnego przypadku posługi nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, katechety, dyrektora, nie wyobrażamy sobie owocowania dobrego, jeśli nie będzie tego elementu zanurzenia całej tej działalności w modlitwie. Ale my wszyscy, którzy towarzyszymy temu, całe społeczeństwo, musi mieć tego świadomość, że sam jeden nauczyciel czy grono, na przykład nauczycieli w danej szkole, nie udźwignie tego zadania. Więc mamy być w tym działaniu jednością, razem, jedni drugich wspomagając, albowiem sprawa, do której przykładamy rękę, jest najważniejsza, jest wagi wielkiej.
1: Dobre słowo pasterza.